po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Eloradio.

0: Meloradia Słupca.
1: Jak zawsze o stałej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy o zakończeniu śledztwa w sprawie pożaru w Cieninie Zabornym.
2: Bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali.
1: Oraz zajrzymy do biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów.
3: 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody.
1: Na początku naszej audycji zaglądamy do Słupcy. Miejscowa prokuratura rejonowa zakończyła śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru. Przypomnijmy, 8 lutego bieżącego roku doszło do pożaru hali magazynowej w Cieninie Zabornym. Wewnątrz tej hali znajdowało się zboże oraz pasza. Ogień strawił około 800 ton zboża i 700 ton paszy, a całkowitemu zniszczeniu uległa hala o powierzchni 2000 m2. O szczegółach tej sprawy i ustaleniach biegłego mówi prokurator rejonowy Piotr Wrzesiński.
2: Ten pożar miał mieć miejsce 8 lutego 2026 roku i zgodnie z opinią biegłego do jego zaistnienia doszło około godziny 19. W oparciu o tą opinię i wnioski sformułowane przez biegłego policja pod nadzorem tutejszej prokuratury sporządziła postanowienie o umorzeniu śledztwa w dniu 29 kwietnia. Jako bezpośrednią przyczynę biegły wskazał bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali. Z racji tego, że one były też umiejscowione niedaleko dachu w wewnętrznej stronie budynku, dach o konstrukcji drewnianej, także zgodnie z wnioskami biegłego, no to była bezpośrednia przyczyna, to przegrzanie, zwarcie przewodów, które uległy zapaleniu, następnie ten pożar rozprzestrzenił się na konstrukcję drewnianego dachu.
1: Rozumiem. I w takiej sytuacji tutaj to śledztwo zostało zakończone.
2: Tak, bo żadnych innych na chwilę obecną, do dnia dzisiejszego, żadnych innych okoliczności nie ujawniliśmy, takich, które miałyby wskazywać na jakieś inne przyczyny, tym bardziej, że sam biegły też wykluczył podpalenie czy nieostrożność osób mających gdzieś tam dostęp do tego terenu, do tego budynku. Tak samo wykluczył wyładowanie atmosferyczne czy jakiś samozapłon i samozapalenie. Także tutaj tak, ze względu na te wnioski to śledztwo zostało umorzone.
1: Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy również temat dotyczący mieszkańca powiatu słupeckiego, który nie dość, że groził swoim rodzicom i ranił swojego ojca, to jeszcze dopuścił się czynnej napaści na policjantów.
2: Pierwsza interwencja policji miała miejsce w niedzielę, 24 maja, gdzie wówczas doszło do niebezpiecznej sytuacji, bowiem mężczyzna miał grozić swoim rodzicom pozbawieniem życia. Udało się rodzicom, wystraszonym rodzicom, tak udać do sąsiadów i wezwać policję, a sam mężczyzna się oddalił i policjanci prowadzili tutaj poszukiwania tego mężczyzny. I we wtorek w godzinach wczesnoporannych udało się ustalić jego miejsce pobytu. I ta druga interwencja policyjna przebiegła w dosyć niebezpieczny sposób, bowiem pan nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, posiadał w ręku niebezpieczne narzędzie w postaci metalowej rurki, noża, groził policjantom pozbawieniem życia, przejawiał agresywną postawę wobec nich, więc zmuszeni byli do użycia tak zwanego tasera, tego do urządzenia rażącego prądem, a mimo to pan był na tyle pobudzony, że zdołał obezwładnić się z tego urządzenia, wyrwać te diody z ciała i ponownie z groźbami, z nożem ruszył w kierunku interweniujących policjantów. A skutek tego doszło do zranienia policjanta w palce tym nożem, policjantka będąca na miejscu także doznała obrażeń, ale trzeba przyznać, że tutaj państwo wykazali się bardzo dużym takim profesjonalizmem i opanowaniem, bo udało się pana obezwładnić finalnie no, czekali na posiłki i wtedy wówczas no, dokonali zatrzymania tego mężczyzny.
1: Dobrze, proszę powiedzieć, jakie tutaj konsekwencje grożą mu za te popełnione czyny?
2: Pan usłyszał zarzuty, no, przede wszystkim kierowane gruźb karalnych i uszkodzenia ciała swoich rodziców, a także czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia i kierowane gruźb pod adresem funkcjonariuszy policji. Za ten drugi czyn no, grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z uwagi na powagę, zagrożenie, no, zdecydowaliśmy o tym, że zwrócimy się z wnioskiem do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania i do tego wniosku sąd się przychylił, zastosował ten areszt na 3 miesiące.
1: Tak jak pan wspomniał, ten mężczyzna ranił któregoś ze swoich rodziców, zgadza się?
2: Tak, tak, bo tata stanął w obronie swojej małżonki, tak, a mamy podejrzanego i w toku szarpaniny doszło do uszkodzenia ciała tego pana ojca naszego podejrzanego. Bazowaliśmy na opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, który określił, że te obrażenia to o charakterze lekkim, czyli 157 paragraf 2, ale jednocześnie z uwagi na okoliczności zdarzenia zagrażały życiu i zdrowiu pokrzywdzonego. Także tutaj wstępnie przyjęliśmy taką kwalifikację, że 157 paragraf 2 kodeksu karnego oraz 160 paragraf 1, czyli narażenie.
1: Mówił prokurator Piotr Wrzesiński z prokuratury rejonowej w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Zagórowa. Przed nami ostatnia prosta do wakacji. Nie oznacza to jednak nudy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. O tym, co będzie działo się w czerwcu w Zagórowskiej Bibliotece, opowiedziała nam dyrektorka Katarzyna Nowicka. Jesteśmy na ostatniej prostej przed wakacjami. Nie oznacza to, że będzie nudno tutaj u was w Zagórowskiej Bibliotece. Będzie się sporo działo i właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Co jeszcze planujecie w tym miesiącu, w czerwcu, przed rozpoczęciem tego wakacyjnego wypoczynku?
3: Tak, właśnie świetnie pan to ujął. Ostatnia prosta, ale bardzo intensywna. Cały czas właśnie jesteśmy w toku realizacji projektów biblioteki. Zatem 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody, zaangażowanym w ochronę gatunku rycyka w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. I to się odbywa w ramach projektu Ptasie Radio, czyli na falach relaksu, ornitologia terapeutyczna dla małych i dużych. Także cały czas właśnie angażujemy się w obserwację przyrody i uczymy się, jakie korzyści z tego dla nas płyną. Tym razem będzie to spotkanie dla dzieci. 12 czerwca mamy spotkanie autorskie z panią Lucyną Idasiak. I nie jest to akurat związane z naszym projektem, ale bardzo sympatycznie się złożyło, ponieważ ostatni tomik poetycki pani Lucyny Idasiak jest zatytułowany Co można zobaczyć patrząc na ptaki. Także chyba wszystko sprzyja tematom naszych projektów, nawet takie okoliczności. A pani Lucyna Idasiak niedawno przeprowadziła się do Zagórowa, dołączyła do Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chciała właśnie opowiedzieć o swoim zamiłowaniu do poezji, do pisania wierszy. Także 12 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na to spotkanie. Myślę, że właśnie bardzo takie sprzyjające tej naszej aurze i takiemu wprowadzeniu się w taki właśnie zachwyt nad przyrodą, kiedy jest wiosna i lato, bo też o tym są właśnie wiersze pani Lucyny i Dasiak, więc to się wszystko jakoś dobrze komponuje nam z porą roku również. No i czerwiec to jest również dla nas takie święto związane z tym, że kończymy cykl spotkań dla dzieci, uczniów klasy zerowej ze szkoły podstawowej w Zagórowie. Od lat mamy takie hasło, maluchy odczytane wiedzą, co jest grane i ten cykl spotkań kończy się uroczystością pasowania na czytelnika i to również będzie się właśnie odbywało w czerwcu. Także właściwie cały tydzień od 8 do 12 czerwca mamy wypełniony zajęciami i spotkaniami. I też w ramach projektu Biblioteka Pełna Energii, Sport, Książka, Motywacja prowadzimy takie zajęcia właśnie dla uczestników, dla dzieci, dla młodzieży z tego projektu Biblioteka 24/7, czyli przekazujemy informacje, jak korzystać z biblioteki online, jak korzystać z tego, że bibliotekę mamy dostępną w telefonie przez aplikację. I też właśnie pokazujemy, jak korzystać z różnych kolekcji tematycznych, jak dzieciaki mogą znajdować książki o swoich pasjach, o tematyce sportowej, bo też w ramach tego projektu jest przewidziany dla nich konkurs, więc żeby mieli pod ręką źródła, z których mogą skorzystać.
1: Coś więcej o tym konkursie możemy już powiedzieć?
3: Tak, tak. To będzie właśnie konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy w ramach projektu. Są dwie kategorie wiekowe, czyli klasy młodsze od 4 do 6 i klasy 7-8. I osoby, które tak się zgłoszą, wybierają po prostu jakąś książkę o tematyce sportowej i mogą w różnych formach zaprezentować jej treść, to co zainteresowało ich w książce. To może być list do bohatera, to może być jej krótka recenzja, to może być praca plastyczna, to może być krótki filmik. Na zgłoszenia czekamy do końca tego miesiąca, właśnie żeby zdążyć przed wakacjami i mamy nadzieję, że uda nam się wręczyć nagrody podczas wrześniowego spotkania z dwójką fantastycznych, wybitnych dziennikarzy, Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem, którzy będą właśnie u nas gościć we wrześniu, bo też są współautorami reportaży na temat właśnie sportu i piłki nożnej. To jest niezwykle ciekawe i to będzie też takie atrakcyjne wydarzenie w ramach tego sportowego naszego działania.
1: Czyli potwierdziło się to, co już mówiliśmy wcześniej, bo pani wspominała o tych planach, żeby ściągnąć właśnie te dziennikarskie osobistości i udało się, czyli zawitają tutaj do Zagórowa.
3: Tak, udało się, to będzie 11 albo 18 września, czekamy na ostateczne potwierdzenie od agenta dziennikarzy, natomiast już to jest tak zarezerwowane, zabukowane, więc na pewno to spotkanie się odbędzie. No i też bardzo się na to cieszymy, bo rzeczywiście trzeba planować, jest długim wyprzedzeniem, więc mamy nadzieję, że tutaj żadne siły wyższe, okoliczności zewnętrzne nie pokrzyżują tych ustalonych planów.
1: I na koniec jeszcze chciałbym dopytać, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać, wspomniała pani o tym, że jest nowy termin spotkania z Marcinem Ryszką.
3: Tak, dlatego właśnie tutaj mówię z zachowaniem takiej ostrożności, bo różne sytuacje życiowe nam się przydarzają. Pan Marcin Ryszka, dziennikarz sportowy i twórca sekcji Blind Footballu przy Wiśle Kraków, jest niewidomym piłkarzem, sportowcem. Właśnie miał u nas gościć 27 maja, ale niestety tutaj nagłe problemy zdrowotne go zatrzymały, natomiast spotkanie się odbędzie i będzie 15 czerwca. Również gościmy u naszych sąsiadów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na sali kinowej i pan Marcin Ryszka będzie u nas o godzinie 10, także właśnie dzieciaki z naszych szkół podstawowych, naszych partnerów w tym projekcie, wychowankowie naszej szkoły w Michalinowie. Cieszę się, że będą mogli dotrzeć i że to spotkanie się odbędzie właśnie jeszcze przed wakacjami.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze SPS Kargil Słupca zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon, o tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu?
4: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
1: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
4: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy między innymi w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tie-breaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
1: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
4: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, ze czasu to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczytworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników? Jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
4: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Sprowadziliśmy 2 zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześniej, żeby w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześniej, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast co mogę powiedzieć? Troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety tak czy siak Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i, no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce.

0: czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna, natomiast no rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie, no i też czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
0: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że kręgosłup zespołu pozostaje co roku, u nas staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie. Ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
0: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją. Liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tie-breakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
0: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się na najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę no, widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast no, zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, no, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół z Trzebiatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście no, troszkę zabrakło. Ale tak, myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą. To oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz. Natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu? Kiedy zaczynacie?
0: Mamy teraz troszkę wolnego. Wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-off. play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc no, ta przerwa troszkę się wydłuża. Między poprzednimi rozgrywkami rzeczywiście no, była to najkrótsza przerwa w historii, teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie, jest to niemożliwe, każdy z zawodników ma swoje plany, no ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład, mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
0: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycji atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć. Jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, no to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i no tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast no też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
0: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci to sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz 3, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4, nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
0: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że no te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijało naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie no nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo no w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, no bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Cargill Słupca, Mariusz Dzierżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czerwiec nabiera tempa, kalendarze wypełniają się wydarzeniami, a słońce coraz śmielej przypomina, że lato już czeka tuż za rogiem. I to właśnie ten moment, kiedy wszystko przyspiesza. Szkoły odliczają dni do końca roku, organizatorzy dopinają letnie plany, a mieszkańcy regionu coraz częściej spoglądają w stronę jezior, lasów i weekendowych wyjazdów. Ale zanim na dobre rozpoczniemy wakacyjny sezon, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, co ciekawego dzieje się w naszej okolicy. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zbliżające się wakacje nie oznaczają nudy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie. I o tym, co będzie działo się podczas wakacji, opowiada Emilia Anobis z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.
3: W tym roku jest bardzo wiele różnorodnych warsztatów prowadzonych i przez naszych instruktorów i instruktorów z zewnątrz. Niektóre warsztaty będą odpłatne, niektóre będą nieodpłatne. Zaczynamy już nawet w końcu czerwca. Będziemy kończyć z końcem lipca, także przez wszystkie te 5 tygodni lipcowych każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Początkowo będziemy rozpoczynać ten cały nasz program wakacyjny występem tutaj naszych lokalnych kół wokalnych i tanecznych. Część tych zajęć oczywiście będzie się odbywała tutaj u nas w sali, ale też mamy skwer kultury, na który bardzo serdecznie zapraszamy i może co najważniejsze chciałabym powiedzieć, że nadal można zgłaszać swoje propozycje. Mogą to być wystawy pracy malarskich, czy artystów, DJ, jakieś ciekawe spotkania, bo my oczywiście tutaj daliśmy ogłoszenie i czekamy na kogoś z zewnątrz. Najprawdopodobniej będą to weekendy, gdzie można

0: i już od wielu lat też prowadzą programy wakacyjne i to jest między innymi firma Kids Lab, czy bańki mydlane z firmą Bańki i Kolory. W tym roku mamy nowości. Będą dwa warsztaty, które poprowadzi firma Geo Zabawa. Pierwsze to są bursztynowe wakacje, a kolejne to będą związane z minerałami i to są wszystko warsztaty edukacyjne skierowane głównie dla dzieci. Natomiast na Skwerze Kultury mamy też pierwszy raz taka nowość, pokaz iluzjonisty i tutaj jest to adresowane od lat tych najmłodszych do, powiedzmy, do seniorów, tak? Będą też warsztaty modelarskie, gdzie dzieci będą mogły wykonać sobie jakąś tam ozdobną skrzyneczkę.
1: Widzę też w tym programie chociażby warsztaty dla miłośników klocków Lego.
0: Tak, oczywiście o tych miłośnikach, bo oni się tutaj często u nas dopytują o takie warsztaty i też będzie prowadziła to firma, tak jak w zeszłym roku, firma z Wrześni.
1: Chciałbym, żebyśmy opowiedzieli co nieco o tych darmowych propozycjach z waszej oferty wakacyjnej.
0: No to będzie też tutaj dużo właśnie warsztatów bezpłatnych, przygotowanych przez firmę Kids Lab. Ja też będę prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci, one też będą darmowe. No i ten pokaz iluzjonisty oczywiście też jest darmowy. Jest tutaj też spektakl interaktywny, kosmiczna przygoda i tutaj też jest spektakl, jest wstęp wolny, czyli bezpłatny. Będzie też również ciekawa forma zajęć, bo to będzie gra terenowa. Tutaj będą wykorzystane niedawno zainstalowane kody QR. Więc dzieciaki będą mogły poznać i tutaj lokalną historię, a przy okazji się zabawić. I jeszcze mi się tutaj przypomniało, co najważniejsze, bo w tym roku nasz ośrodek bierze udział w projekcie Lato w Teatrze i w 13 lipca zapraszamy tutaj wszystkie dzieciaki na warsztaty. To będą i warsztaty plastyczne, i teatralne, i teatralno-muzyczne, i cyrkowe. I też byśmy tutaj zachęcali do brania w nich udziału. A 14 lipca będzie pierwszy raz tutaj u nas odbywał się spektakl teatralny w namiocie cyrkowym, czego jeszcze tutaj u nas w Zagórowie nie było i chyba w powiecie też nie.
1: Mówiła Emilia Anobis z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Zanim na dobre rozpocznie się letni wypoczynek, to w MGOK Zagórów będzie można wziąć udział w ciekawym wykładzie i dowiedzieć się, czego pszczoły uczą ludzi według filozofów. O szczegółach tego wydarzenia mówi dyrektor MGOK Łukasz Parus.
2: W Zagórowie od wielu lat, można powiedzieć, że od dekad działa koło pszczelarzy, koło międzypokoleniowe, gdzie działają młodsi i starsi, mają pasieki, produkują wspaniały miód, z którego tutaj korzystają mieszkańcy i goście. I szefowa tego koła, Kasia Waszak, no wespół tutaj z zespołem Domu Kultury, wymyśliliśmy wspólnie takie wydarzenie, gdzie można by połączyć wiedzę o pszczołach, o pszczelarstwie, także z wiedzą filozoficzną. Otóż pszczoła ma swoją bardzo bogatą symbolikę i występuje, można powiedzieć, w tekstach kultury na przestrzeni wieków, także w tekstach kultury antycznych. I postanowiliśmy tutaj poprosić doktora Pawła Mazura z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, żeby opowiedział o znaczeniu pszczoły w świecie filozoficznym, w tekstach filozoficznych. No i oczywiście pojawi się Marek Aureliusz, gdyż w jego rozmyślaniach o pszczołach jest parę wzmianek. Między innymi jest takie powiedzenie, że co nie jest dobre dla roju, nie jest dobre dla pszczoły. Ale także tutaj naukowiec odniesie się do słynnej bajki o pszczołach autorstwa Bernarda Mendeweila, holendersko-angielskiego filozofa z XVIII wieku, który właśnie zestawia pszczołę z człowiekiem. Czyli poprzez pryzmat

0: pszczelarstwa będziemy dochodzić do pewnych prawd filozoficznych o życiu człowieka, o świecie, ale także wybrzmi pojęcie współpracy, bo jak wiemy, no, pszczoła jest jakimś takim, jakąś alegorią dobrej współpracy, dobrej kooperacji z innymi pszczołami i o tym będziemy mówić. To nasze wydarzenie, które odbędzie się 11 czerwca w czwartek o godzinie 17:30 w sali kinowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, stanowi nie tylko gratkę dla pszczelarzy z powiatu słupeckiego bądź z innych powiatów, ale także gratkę dla miłośników kultury, miłośników filozofii i zapraszamy serdecznie Państwa, zwłaszcza także uczniów z lokalnych szkół, bo oprócz informacji o pszczołach, no pojawią się informacje o filozofii i nie bójmy się tego słowa, bo filozofia no od wielu wieków pomaga człowiekowi lepiej rozumieć rzeczywistość, więc ten wykład ma oczywiście propagować pszczelarstwo, ale przede wszystkim propagować wiedzę filozoficzną. Więc zachęcamy Państwa, proszę się nie bać słowa filozofia, dlatego że wykład będzie stricte popularno-naukowy, czyli wygłoszony bardzo prostym, obrazowym językiem. Wykładowca będzie posługiwać się slajdami, więc jesteśmy przekonani, że tutaj zakres wiekowy to może być od 5 lat do 100 lat. Czego pszczoły uczą ludzi według filozofów? To bardzo ciekawe spotkanie, które już w czerwcu będzie w Domu Kultury w Zagórowie i serdecznie Państwa zapraszam i od tego momentu, kiedy się spotkamy tutaj na wykładzie doktora Mazura, jestem przekonany, że jeszcze inaczej spojrzycie Państwo na pszczoły, na miód, ale także na człowieka.
1: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parówz. A na koniec dzisiejszej audycji powiemy o kolejnej edycji pikniku charytatywnego w Zagórowie, organizowanego przez grupę motocyklową Gajory. O tym wydarzeniu opowiedzieli nasi rozmówcy.
2: Bartosz Waszak.
3: Izabela Graczyk-Tulikowska.
1: Skąd w ogóle pomysł, żeby organizować takie pikniki, bo tak jak mówiliśmy, to jest kolejne takie wydarzenie.
2: Pomysł to był w sumie spontan. Kiedyś przy wspólnej kawie sobie po prostu rozmawialiśmy, że taka dziewczynka tu z naszych okolic potrzebowała pomocy i stwierdziliśmy, że zrobimy coś, żeby komuś pomóc. No i tak od słowa poszło i nie wiedzieliśmy, że to się po prostu rozniesie na tak dużą skalę, jak no teraz to już będzie czwarty piknik w tym roku, także mamy nadzieję, że nie ostatni.
1: Pani też od początku uczestniczy w organizacji tej inicjatywy, tak?
3: Tak, my jesteśmy od samego początku, od pierwszego pikniku działamy.
1: Proszę powiedzieć, co właśnie będzie działo się w tym roku, co przygotowaliście?
2: Otwarcie imprezy zaczyna się o godzinie 13:00. Przede wszystkim gastronomia, to jest czas na spotkanie z ludźmi, ze znajomymi, no i główny gwóźdź programu, no to są motocykle, które zjeżdżają się do nas, można powiedzieć, że z całej Polski, bo patrząc po rejestracjach naprawdę jest, można powiedzieć, że z całej Polski przyjeżdżają. Co się będzie działo? No koncerty, będą nasze lokalne, nasz lokalny zespół będzie, kolegi Michała, będzie gwiazda wieczoru Zespół Zero, co zagrają nam m.in. Bania u Cygana, co to jest, myślę, że to jest hit ludzi z lat 90. Będą konkursy dla motocyklistów, duże atrakcje dla dzieci. Myślę, że będzie dużo fajnej zabawy.
3: Będą zamki dmuchane, na pewno będzie malowanie twarzy, jakieś warkoczyki, tatuaże. Będą fanty typowo dla dzieci takie, więc będzie można wziąć udział w tej loterii fantowej i typowe fanty dla dzieci.
1: To wydarzenie jest robione w szczytnym celu. Komu w tym roku będziecie pomagać?
3: W tym roku pomagamy Olkowi, który urodził się 15 czerwca 2018 roku jako jeden z bliźniąt. Jego brat rozwija się zupełnie prawidłowo. Aleksander od pierwszych chwil życia zmaga się z poważnymi wyzwaniami, mózgowym porażeniem dziecięcym. Olek nie siedzi, nie mówi, nie potrafi samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Od drugiego miesiąca życia dzielnie ćwiczy i rehabilituje się, by krok po kroku zdobywać nowe umiejętności.
1: Teraz najważniejsze, kiedy i gdzie to wydarzenie?
2: Impreza rozpocznie się 21 czerwca w Zagórowie na placu targowym Mój Rynek, to jest ulica Lidmanowskiego. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy, nie tylko motocyklistów, ale zapraszamy całe rodziny.
1: Dlaczego warto wziąć udział w tym pikniku?
2: To jest cel szczytny.
3: Bo warto pomagać.
1: I tak jak jeszcze rozmawialiśmy tutaj, zanim zaczęliśmy nasze nagranie, tak jak to zostało wspomniane, to nie jest impreza typowo dla motocyklistów, tylko dla wszystkich.
2: Tak, to jest impreza dla wszystkich, to nie tylko motocykliści. Oczywiście są mile widziani wszyscy jak najbardziej, ale ogólnie, tak jak wspomniałem, całe rodziny, ponieważ dużo atrakcji będzie dla dzieci, zamki dmuchane i tak dalej. No można pooglądać motory, motocykle, które się zjadą, także no, myślę, że to będzie fajna zabawa.
1: Oprócz pikniku w ramach tego wydarzenia odbędzie się parada motocykli, które przejadą przez całą gminę Zagórów.
2: Tak, parada rozpocznie się o godzinie 14. Myślę, że pojedzie dużo motocykli, pojedziemy przez miejscowości, przez gminę Zagórów. Także wyglądajcie nas, myślę, że będziemy robić dużo hałasu i będzie pięknie.
3: Chcielibyśmy jeszcze, i ja, jeżeli jest możliwość, podziękować bardzo tutaj burmistrzowi naszemu. Tutaj Dom Kultury w Zagórowie też nas wspiera, strażakom, policjantom, wszystkim sponsorom, bo oczywiście bez nich też byśmy nie działali na taką skalę. Naszym lokalnym kołom gospodyń wiejskich, bo też nas wspierają, co roku zresztą. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
1: To byli organizatorzy pikniku charytatywnego Bartosz Waszak i Izabela Graczyk-Tulikowska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Nowy dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat do godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
1: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
5: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane, no też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
1: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
5: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia. Natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów. Także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać, pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
1: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, osób zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, tak jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
1: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
5: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby, żeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami czasami niestety.
1: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
5: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne. Także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
1: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
5: Skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konickiego.
1: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
5: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy no niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywających w schronisku to są psy z dużymi problemami, które no, boją się człowieka, trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. No, są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No, my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem, w postaci karmy, smycz, obroży. To jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy no, kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie no, ciężko jest powiedzieć, kiedy też no, starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład no, przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, no też dorosłych, mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej, czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
1: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, nie może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
5: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, no to zawozimy też karmę marketową, ale no wiadomo, że chociaż to średnio jabłka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek dla miski.
1: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
5: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przez adopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowane bezpośrednim pieskiem, no to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi źle świadoma, skoro no, zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
1: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
5: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie i pokochaj burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, czy się tutaj chęci pomagania.
1: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
5: Działać cały czas. Po prostu działać.
1: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
6: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
1: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
6: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
1: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
6: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
1: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
6: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
1: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
7: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
1: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy w roli wolontariusza?
7: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego, się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
1: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
7: Tak, a w moim wieku też dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
1: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
8: Już dobre 4 lata będzie, coś takiego, no.
1: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
8: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z ciekami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
1: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
8: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki, jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
8: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
1: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Przed nami magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM w sportowym klimacie i nie tylko, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Naszą audycję zaczynamy od biegania. Niedawno rozpoczęły się zapisy do młodzieżowych biegów wawrzynkowych, które podobnie jak bieg główny odbędą się 8 sierpnia. O szczegółach tej biegowej imprezy mówi dyrektorka MOSiR w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz.
4: Dzień dziecka był taką okazją do uruchomienia zapisów na te biegi dziecięce i tutaj jest 8 kategorii wiekowych, także praktycznie kategoria dziewcząt i chłopców od przedszkolaka do klas 8 szkoły podstawowej. I udział w tych biegach jest bezpłatny, limit jest 220 miejsc. Poza tym biegami dziecięcymi mamy bieg rodzinny i tutaj jest limit 100 osób i takim warunkami uczestnictwa w takim biegu rodzinnym co najmniej dwie osoby. Osoba pełnoletnia, rodzic, albo opiekun, albo dziadek, albo ciocia, albo wujek i plus dziecko do 16 roku życia.
3: Jakie tutaj dystanse są przewidziane dla nich?
4: Przedszkolaki biegną na murawie i to jest dystans około 50 metrów, tak mniej więcej, bo wiadomo, że upilnować takie dzieci to jest bardzo trudno i w różnych miejscach sobie startują. I dalsze odległości są uzależnione od wieku. Jest tam później 100-150 metrów. Ostateczny najwyższy, najdłuższy odcinek to jest 400 metrów. To są klasy 8 szkoły podstawowej.
3: Ten bieg rodzinny, o którym pani wspominała, jaki tutaj będzie dystans do pokonania?
4: Bieg rodzinny odbywa się zaraz bezpośrednio po biegach dziecięcych. I tutaj startujemy z bieżni, wbiegamy do lasku, robimy małą pętlę w lesie, z powrotem wracamy na bieżnię i to jest odcinek około 1,5 kilometra. Ale wiadomo, że nieważne są tutaj miejsca, ważne jest po prostu sama zabawa i że każdy dobiegnie na metę. Mamy już opracowany projekt medalu, który jest udostępniony w naszych mediach społecznościowych. Bardzo wesoły, dziecięcy, oczywiście z naszym wawrzyńcem. Oprócz tego, że każde dziecko będzie miało medal, to przy zapisach już dostanie też małą niespodziankę. Zawsze jest to jakiś słodki upominek, koszulka. Każde dziecko biegnie w koszulce, która jest już mamy zamówione, dostarczone, także dostajemy pakiety startowe. No i a wśród rodzin, które ukończą bieg rodzinny, są losowane różne nagrody. Dość ciekawe. Często są to też jakieś gadżety Urzędu Miasta albo takie typowo rodzinne rzeczy, także praktycznie każdy wychodzi z jakimś prezentem, niespodzianką.
3: Okej, a taką wisienką na torcie będzie ten bieg główny. Przypomnijmy, jaki tutaj dystans tego biegu głównego, no i też jaką trasę pokonają biegacze.
4: Najważniejszy w tym dniu właśnie jest ten bieg o laur świętego Wawrzyńca, w ramach którego też wyłaniane są również najlepsze pary małżeńskie. Tutaj limit uczestników jest 250 i chciałam uprzedzić, że jeszcze zostało tylko 50 miejsc, także proszę się spieszyć. I zapisy można dokonywać na stronie dostartu.pl. I jeszcze do końca miesiąca wpisowe wynosi 60 zł, a już później ta kwota wzrośnie. Mieszkańcy mieszkańcy i mieszkańki Słupcy mają 50% zniżki. I jeszcze co ciekawe, mamy już certyfikat z racji tego, że cała trasa 10 km biegnie asfaltem. Z tego tytułu mogliśmy się starać, żeby ta trasa dostała certyfikat, który już mamy u siebie i możemy się pochwalić, że mamy atestowaną trasę.
3: Tak jak pani mówi, atestowana asfaltowa trasa na dystans 10 km. Gdzie dokładnie będzie zlokalizowany start tego biegu i którymi ulicami pobiegną uczestnicy tego biegu?
4: Start jest w miejscowości Korwin. Dalej oni biegną w stronę Młodejewa. Później ulicą Róża, później biegają w miasto, biegną przez rynek, dobiegają później na ulicę Gajową i tam już kierują się do stadionu.
3: Przypomnijmy, kiedy to wszystko będzie się odbywać?
4: Całe nasze wydarzenie odbywać się będzie 8 sierpnia, od godziny 10 zaczynamy biegiem głównym, później o godzinie 13 są biegi dziecięce i bieg rodzinny, na które bardzo serdecznie już wszystkich zapraszamy.
3: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. A teraz zaglądamy do września i czas na piłkę nożną. Zawodnicy trzecioligowej Wiktorii zakończyli sezon na boiskach trzeciej ligi grupy drugiej. Po znakomitej rundzie wiosennej zespół prowadzony przez Łukasza Bandosza zakończył rozgrywki na 13 miejscu, które jednak nie daje pewnego utrzymania i jest uzależnione od spadków z drugiej ligi i awansów do drugiej ligi. O szczegółach mówi prezes klubu Mateusz Kufliński, który podsumował zakończony sezon.
5: Tak, na pewno ta runda wiosenna dużo lepsza niż się. W rundzie wiosennej zdobyto bodajże 29 punktów, piąte miejsce chyba w klasyfikacji wiosny, o ile się nie mylę. No, wyglądało to na pewno dużo lepiej. Ten okres przygotowawczy już, który mieliśmy przede wszystkim cały do przepracowania, bo tutaj przypomnę, że latem ten okres przygotowawczy mocno zaburzony przez te późne, bardzo rozgrywane mecze barażowe o awans do trzeciej ligi i to też na pewno miało wpływ na to, że ta postawa jesienią nie była taka, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tych punktów mogło być spokojnie kilka więcej. Miejmy nadzieję, że w końcowym rozrachunku właśnie tych kilku punktów nam nie zabraknie, bo wiemy, że na tą chwilę musimy czekać na rozstrzygnięcia w meczach barażowych. Ale tak, ta runda wiosenna na pewno już wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wiadomo, można było gdzieś może też kilka punktów zrobić więcej, ale myślę, że nie mamy tutaj na co narzekać, jeżeli chodzi o wyniki w rundzie wiosennej.
3: Co pana zdaniem tkwi w sukcesie tej rundy wiosennej, czyli tych dobrych wyników?
5: Tak, jak wspomniałem przed chwilą, ja sobie uważam, że ten okres przygotowawczy, który mieliśmy faktycznie pełen, bardzo dobrze przepracowany, bo tutaj zarówno sztab, jak i zawodnicy zrobili kawał dobrej roboty zimą. Naprawdę ta zima mocno, mocno przepracowana przez nas. No i to dało efekty, tak, w postaci tych dobrych wyników i dobrej postawy w rundzie wiosennej.
3: Proszę powiedzieć, pana zdaniem, taki najlepszy mecz w tej rundzie wiosennej w wykonaniu zespołu?
5: Oj, najlepszy. Najlepszy, teraz pewnie łatwiej mi będzie pamięcią któryś z tych ostatnich meczów, na pewno mecz z Kluczewią. Bardzo dobry i w naszym wykonaniu i bardzo taki przyjemny dla oka, bo bardzo piłkarski mecz. Obie drużyny tutaj chciały grać w piłkę, także ten mecz na pewno bardzo, bardzo dobrze się oglądało i tak chyba tak na szybko, jak miałem powiedzieć, to ten mecz najbardziej przychodzi mi tutaj do głowy, ale oczywiście było jeszcze drugie 45 minut w Stargardzie, gdzie z wyniku 0 do 2 wyciągamy na 3 do 2. Tam też świetne 45 minut w naszym wykonaniu. Także kilka tych meczów pewnie by się znalazło, ale te, które mi przychodzą tak na szybko do głowy.
3: Czy było takie spotkanie, po którym był jakiś taki niedosyt, takie przeświadczenie, że można było z tego więcej wycisnąć?
5: Z lepszych meczów, no to myślę, że to mecz z rywalem, tak? I to był mecz, w którym mogliśmy więcej wycisnąć i w którym powinniśmy więcej wycisnąć, tak? Ten pierwszy mecz rundy wiosennej, gdzie na pewno wszyscy liczyli na 3 punkty. No niestety ułożyło, tak się ułożyło. Przegraliśmy ten mecz znowu też gdzieś tam tracąc bramkę w końcówce z rzutu karnego i na pewno po tym meczu był spory niedosyt i tego meczu na pewno najbardziej szkoda.
3: Jeśli chodzi o tą rundę wiosenną, kapitalną formę pokazał Arkadiusz Wolniewicz, który, no, imponował skutecznością strzelecką podczas tej drugiej części sezonu.
5: Tak, tak, no tutaj Jarek przede wszystkim właśnie też w tym meczu, o którym wspomniałem, z Błękitnymi Stargard, gdzie rozstał wynik 0-2 na 3-2 i tutaj 3 bramki właśnie Arka Wolniewicza w drugiej połowie. Tak, miał tutaj Jarek, złapał fajną formę, szkoda później urazu, tak, bo wręcz z Pogonią Szczecin gdzieś tutaj doznał urazu, który wyeliminował go praktycznie do końca rundy. Pozbierał się jeszcze tutaj na ten ostatni mecz z Lechem Poznań. Też tutaj asysta przy bramce Kuby Bartkowskiego, także Arek na pewno, tak, wiemy, że Arek może nam dać sporo, tylko musi być zdrowy, tak, także tutaj w jego przypadku najważniejsze to, żeby omijał jego kontuzję.
3: Też graliście w rozgrywkach Pucharu Polski na tym szczeblu wojewódzkim, doszliście do półfinału i niestety tutaj no nie udało się wygrać z drużyną piątoligową, z Orłem Kawęczyn. Porażka na wyjeździe 0-1. Tutaj też, jeśli chodzi o ten mecz, jakiś taki niedosyt w waszej ekipie?
5: No bardzo duży niedosyt, tak, bo tak jak mówiłem, ten początek, powiedzmy, rundy wiosennej, ten mecz w Rywalu, gdzie kiepski, ale później już to wszystko wyglądało tak, jak powinno i tak naprawdę ten obraz końcówki mocno zamazuje ten mecz właśnie w Kawęczynie, którego no nie powinniśmy przegrać, tak, nie powinniśmy przegrać, powinniśmy ten mecz wygrać, powinniśmy przygotowywać się na tą chwilę do udziału w finale Pucharu Polski na szczeblu województwa wielkopolskiego. No ale niestety, no przegraliśmy, to też pokazuje właśnie ten mecz między innymi pokazuje, jak sport jest nieprzewidywalny, jak piłka jest nieprzewidywalna, jak Puchar Polski jest piękny, tak, i na szczeblu zarówno okręgowym i tym ogólnopolskim, tak, nie wiem, przykład Zawiszy Bydgoszcz z naszej ligi, która dotarła do półfinału Pucharu Polski na szczeblu centralnym. No tutaj nie ma, nie zawsze faworyt wygrywa, niestety wszystko to trzeba też udowodnić na boisku, my w tym meczu wyglądaliśmy słabiej, no i stąd nasza porażka.
3: Tak jak pan wspominał teraz, no nie wszystko zależy od was, wszystko zależy od tych rozstrzygnięć w wyższych ligach, jak to tutaj będzie wyglądało, jeśli chodzi o te spadki. Proszę powiedzieć, bo rozumiem, że macie przygotowane jakieś dwa warianty, jeśli chodzi o plan na ten kolejny sezon. Zgadza się?
5: No tak, musimy czekać na rozstrzygnięcie, tak, albo awans weekendu Luzino, bądź utrzymanie Sokoła Kleczew. Jeden z tych dwóch wariantów daje nam pozostałym w trzeciej lidze i wszyscy mocno wierzymy w to, że tak się właśnie stanie, tak, chcemy zostać w tej trzeciej lidze. Jesteśmy na nią przygotowani. Nauczyliśmy się, powiedzmy, trochę też przez te ostatnie 12 miesięcy, także na pewno chcemy pozostać. No ale tak, gdzieś z tyłu głowy mamy, że no już niestety nie jest to wszystko zależne od nas. Nie może się spełnić też ten najgorszy czarny scenariusz, na to też się przygotowujemy, ale tak jak mówię, bardziej jednak wierzymy w to, że zostaniemy w tej trzeciej lidze, chcemy tam zostać i bardziej tutaj przygotowania wszystkie skupiamy na tym, że będziemy jednak w przyszłym sezonie rywalizować w Betclic trzeciej lidze.
3: Przerwa między sezonami to też zmiany w kadrze zespołu. Czy coś więcej można już zgadzić, kto na przykład no nie zagra w kolejnym sezonie w drużynie, a za jakimi zawodnikami będziecie się rozglądać podczas tej międzysezonowej przerwy?
5: Niestety w naszym przypadku jeszcze jest za wcześnie, by tutaj mówić o konkretach, bo tutaj obraz kadry no, mocno będzie uzależniony od tego, czy to będzie jednak trzecia czy czwarta liga. A ten przeskok i sportowy, i finansowy jest spory między tymi ligami i inne realia będą nas czekały w trzeciej lidze, inne w czwartej lidze. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi co do personaliów i kadry, no to musimy jeszcze chwilę poczekać. Bez względu na wszystko, czy to będzie trzecia liga, czy czwarta liga, na pewno trzon kadry będziemy chcieli zachować. Kwestia dalszych ruchów, no to już będzie mocno tutaj determinowało to, w której lidze finalnie się znajdziemy, tak? Ale na pewno, jeżeli będzie to trzecia liga, będziemy na pewno chcieli się wzmocnić i tutaj przynajmniej na papierze mieć tą kadrę mocniejszą. Jeżeli będzie to czwarta liga, to tak jak powiedziałem wcześniej, trzon tej kadry trzecioligowej będziemy chcieli zachować, aby móc realnie rywalizować z najlepszymi zespołami w czwartej lidze w kolejnym sezonie.
3: To był prezes trzecioligowej Wiktorii Września, Mateusz Kufliński. A na koniec wizyta w Słupeckim Starostwie Powiatowym, które w ostatnich tygodniach poinformowało o przekazaniu dofinansowania na zabytki sakralne w naszym powiecie. Mówi starosta Marek Dąbrowski.
6: W tym roku mamy 3 zabytki sakralne i powiat przekaże zgodnie z, czy na podstawie uchwały Rady Powiatu Słupeckiego regulującej udzielanie w bieżącym roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu. 3 takie zadania, trzykrotność takich środków. Środki w postaci 20 tysięcy dla klasztoru w Lądzie, a dokładnie te prace restauratorskie będą dotyczyły wrót kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Będzie to restauracja i prace konserwatorskie XIX-wiecznych wrót wejściowych do właśnie świątyni. Drugim zadaniem jest zadanie, które dotyczy kościoła Świętej Małgorzaty w Graboszewie. Jest to kwota 10 10 800 zł i dotyczy restauracji ołtarza świętego Izydora. I trzecim zadaniem jest konserwacja portretu opata Antoniego Raczyńskiego. Kościół w Lądzie, 9200 zł. To są tego typu zadania. Ja myślę, że tutaj dbałość o te zabytki no jest jak najbardziej zasadna i też niezmiernie się cieszę, że powiat supecki może realnie wspierać parafię w ochronie dziedzictwa, które buduje naszą taką lokalną, codzienną tożsamość. Jest to bardzo ważne z perspektywy miejsca, w którym żyjemy, wychowujemy się, żebyśmy dbali właśnie o te dobra kulturalne, które tutaj są od wielu, wielu lat i żebyśmy tego no, nie doprowadzili do zniszczenia.
3: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Dobra kawusia w ulubionym kubku i magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Czego chcieć więcej? Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Zaczynamy od tematu nowego ronda, które miałoby powstać w naszym mieście. To propozycja radnego miejskiego Adama Matelskiego, który w złożonej interpelacji zaproponował zmiany organizacji w ruchu na jednym ze skrzyżowań w Słupcy. Dokładnie chodzi o skrzyżowanie ulic Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego. O szczegółach opowiedział nam sam zainteresowany, czyli radny Adam Matelski.
7: Tam w ostatnim czasie doszło do kilku zdarzeń drogowych. No ostatnie no, to już było takie no, mocno niebezpieczne, gdzie samochód po prostu się przewrócił. On tak naprawdę najechał na stojący pojazd i w wyniku tego się przewrócił po prostu na drogę. Pojazdy teraz jadące po ulicy Kopernika, jadące od strony Piotrowic, mają bardzo długą prostą, przez co troszeczkę czasami dochodzi tam do takich sytuacji, gdzie jest znaczne przekroczenie prędkości, bo cały czas jest droga z pierwszeństwem i mieszkańcy tam i ulicy Kopernika, znaczy głównie ulicy Kopernika, oni się troszeczkę też skarżyli na prędkości pojazdów poruszających się tamtędy. No a rondo po prostu wymusiłoby takie no... wymusza na kierującym zmniejszenie tej prędkości dojeżdżając do tego skrzyżowania, nie? Te zmiany, no, pomogą też osobom wyjeżdżającym z ulicy Pileckiego, bo osoby, które jadą z tej drogi podporządkowanej w lewo, no, często tam dosyć długo ustępują pierwszeństwa rondą. W moim odczuciu, mam wrażenie, że po prostu by pomogło upłynnić ten ruch. No, nie wiadomo, nie rozładuje, no, bo ilość samochodu będzie cały czas taka sama, ale jednak każdy po prostu będzie dojeżdżał do skrzyżowania raz, że wolniej. No, a z zasady pierwszeństwa, które mamy na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, no ustępujemy zawsze tylko jakby jednej stronie tym pojazdom będącym w ruchu okrężnym, więc to powinno wpłynąć na taki lepszy przepływ tych pojazdów.
3: A tak jak tutaj padło, no też jest kwestia finansów oczywiście, żeby takie zmiany wprowadzić w tym miejscu.
7: Tak naprawdę droga jest drogą powiatową i tutaj Urząd Miasta będzie się starał prawdopodobnie pozyskać środki ze starostwa, żeby też starostwo jednak dołożyło do tego, więc no myślę, że to będzie zakończone sukcesem, bo tak naprawdę w moim odczuciu jest to potrzebne.
3: Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak rozmawiamy, bo tych miejsc w Słupcy, gdzie takie zmiany w organizacji ruchu byłyby też wskazane, pewnie jeszcze by się znalazło kilka takich miejsc. Pana zdaniem, gdzie jeszcze coś takiego powinno się zadziać, żeby jednak coś zmienić w tej organizacji ruchu, żeby no, usprawnić to w naszym mieście?
7: Są takie głosy od mieszkańców, gdzie część osób chciałoby też rondo u zbiegu ulic Traugutta i Pileckiego, czyli jakby z drugiej strony tej ulicy. No tam też jest po prostu zwykłe skrzyżowanie. W tym momencie każdy, który, nie wiem, wykonuje lewoskręt z drogi podporządkowanej, no często tam jednak dosyć długo oczekuje na wjazd. Więc też gdzieś jest to brane gdzieś tam pod uwagę. Mi się wydaje, że to miejsce jeszcze dodatkowo.
3: To był radny Rady Miejskiej w Słupcy, Adam Matelski. Do złożonej interpelacji ustosunkował się burmistrz Jacek Szczap, który podziela zdanie radnego. Posłuchajmy.
8: W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Adama Matelskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego co do potrzeby poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, myślę, że podzielamy tą opinię. Obecnie analizujemy statystyki zdarzeń drogowych oraz przepustowości wskazanego odcinka i płynności ruchu ze względu na fakt, że to wspomniane skrzyżowanie jest zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej. Problem ten zostanie poddany także analizie na forum Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oczywiście w gronie specjalistów z zakresu ruchu drogowego w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. Rondo w tym miejscu na pewno by poprawiło zdecydowanie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Generalnie to, że powstało rondo w okolicach szkoły podstawowej numer 3 i sygnalizacja świetlna, to można powiedzieć, że tam ta kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego znacznie się poprawiła, jednak na pewno nie eliminuje w 100% zagrożenia, jakie tam powstaje w związku między innymi z natężeniem ruchu, bo przypomnę, że tam mamy też zlokalizowane sklepy, centra handlowe, szkołę, więc ten ruch zawsze tam jest dosyć duży, a ulica Kopernika też jest, że tak powiem, taką ala obwodnicą słupecką, która ten ruch, że tak powiem, zbiera, więc myślę, że ten pomysł jest dobry, wymaga głębokiej analizy, no i jak to zwykle bywa z takimi rzeczami, wymaga też pewnych nakładów finansowych, które też musielibyśmy w budżecie założyć.
9: Okej, dobrze. To ci skończy.
3: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. Jeszcze w tym roku osoby, które będą chciały obejrzeć film w kinie Sokolnia, będą mogły kupić bilet na seans za pośrednictwem biletomatu. Takie urządzenie wraz z odpowiednim oprogramowaniem i mobilnym systemem weryfikacji tych biletów ma trafić do Słupcy w październiku, a wartość tego projektu to 30 tysięcy złotych. O szczegółach opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Posłuchajmy.
10: Dla nas jest to fantastyczna wiadomość i świetna informacja. Natomiast początek w ogóle pomysł na to, żeby pomyśleć o zainstalowaniu biletomatu w słupeckim kinie, zrodził się jako odpowiedź na pytania mieszkańców. Wiadomym jest, że kino pracuje w godzinach popołudniowych, wtedy kiedy odbywają się seanse, i analogicznie wtedy jest czynna kasa, gdzie mieszkańcy mogą zakupić bilet nawet na seanse odbywające się po innych dniach czy innych godzinach. Niemniej jednak jako Miejski Dom Kultury pracujemy od godzin porannych i wtedy bardzo często spotykaliśmy się z pytaniami mieszkańców, czy mogą taki bilet zakupić na przykład, nie wiem, o 9, 10 rano. Niestety właśnie z uwagi na te ograniczenia systemowe nie było to możliwe. Oczywiście przez cały czas istnieje platforma Bilety24, gdzie każdy może po prostu dokonać rezerwacji i zakupić bilet po prostu internetowo. Niemniej jednak bardzo często jest tak, że ludzie mają potrzebę jeszcze do pytania o pewne szczegóły związane z danym filmem i rzeczywiście lubią nas odwiedzać. W lutym tego roku złożyliśmy wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, właśnie związany w ramach priorytetu Modernizacja Kin 2026. Nasz wniosek uzyskał akceptację, uzyskał dofinansowanie, co nas bardzo cieszy, właśnie w ramach wniosku złożonego pod nazwą Modernizacja systemu kasowo-biletowego w kinie Sokolnia w naszym Miejskim Domu Kultury. To dofinansowanie cieszy nas, dlatego że siłą rzeczy w jakiś sposób potwierdza skuteczność w aplikowaniu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale z drugiej strony i przede wszystkim jest to ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy rzeczywiście przechodząc nawet obok Miejskiego Domu Kultury nabiorą apetytu i zechcą bilet do kina nabyć, będą to mogli zrobić po prostu o dowolnej godzinie w czasie, kiedy pracujemy jako Miejski Dom Kultury. kultury. Co ważne i co bardzo uważam atrakcyjne, biletomat obsługuje tak naprawdę w wielu językach. To też jest to ukłon w stronę ewentualnych obcokrajowców. Absolutnie tutaj chciałabym zdementować i uspokoić wszystkich tych, którzy już zakładam, że w dobrej woli przypominają nam, że kino to oczywiście kasa, to oczywiście kontakt z żywym człowiekiem. Tutaj absolutnie nic nie ulegnie zmianie. System, który do tej pory obowiązywał, a więc nasza kasa, nasze okienko kasowe jak najbardziej będzie dla wszystkich czynne i otwarte, tak jak do tej pory. Natomiast ten biletomat jest tak naprawdę jeszcze dodatkowym urządzeniem, który ma usprawnić albo właśnie w godzinach, kiedy nasza kasa nie pracuje, albo też w sytuacjach, kiedy i tego byśmy sobie życzyli, przed kasą tworzy się jakaś dłuższa kolejka, więc wtedy służy to jak gdyby do usprawnienia naszej pracy. Co ważne, dodatkowo zyskujemy na tym nowy sprzęt komputerowy właśnie do obsługi systemu biletowego, ale i też bardzo nowoczesny skaner do kontroli biletów, który przy naszym obecnie przestarzałym urządzeniu, myślę, że stanowi rzeczywiście już taki wyznacznik współczesnych czasów i współczesnych oczekiwań kinowych. Jestem przekonana, że te urządzenia usprawnią naszą pracę. Zapraszamy do odwiedzenia, do skorzystania. Jestem przekonana, że w miesiącach jesiennych już to urządzenie rzeczywiście stanie w holu naszego kina Sokolnia i będzie służyło naszym mieszkańcom.
3: Wyprzedziła Pani moje pytanie właśnie o funkcjonowanie tej kasy, dementując te informacje. Czyli podsumowując, kasa będzie funkcjonowała w swoich godzinach, a biletomat jest po prostu tą alternatywą dla osób, które no niekoniecznie, tak jak pani mówi, mogą przyjść w godzinach, kiedy ta kasa jest otwarta, lub też usprawnić w sytuacji, kiedy tworzy się przy tradycyjnej kasie duża kolejka.
10: Dokładnie tak, biletomat jest po prostu urządzeniem, które dodatkowo ma usprawnić naszą pracę, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i tak naprawdę ukłonem w ich stronę, aby no nie chcę powiedzieć o każdej porze dnia i nocy, bo noc tutaj odpada, ale rzeczywiście w tych godzinach, kiedy pracuje jako Miejski Dom Kultury, czyli już od wczesnych godzin porannych zawsze będą sobie mogli wejść i samoobsługowo taki bilet kinowy nabyć. Także wszystko to, co do tej pory, wszystko to, co dobre w naszym kinie, pozostaje bez zmian, a to jest jeszcze dodatkowy taki atut, który będzie nas wyróżniał tutaj na tle regionu, że można ten bilet nabyć nie tylko nie wychodząc z domu, bo tak jak wspomniałam, poprzez platformę Bilety 24, ale dodatkowo nawet stacjonarnie tutaj samoobsługowo. Oczywiście wszystkich tych, którzy uwielbiają kontakt z naszą kasą i z okienkiem kasowym, zapraszamy. Ono będzie jak zawsze dla Państwa otwarte.
3: To była dyrektorka słupeckiego MDK Honorata Łysiak. A na koniec naszego magazynu kilka słów na temat inwestycji w ścieżki rowerowe na terenie gminy Strzałkowo. O szczegółach mówi wójt Tomasz Gałan.
11: Bardzo mocno ucieszyła nas ta informacja o inwestycji wartej blisko 8 milionów, której duża część będzie przebiegała po terenie gminy Strzałkowo. Muszę też dodać, że o tą inwestycję, czyli ścieżkę pieszo-rowerową łączącą gminę Strzałkowo z gminą Września zabiegaliśmy od 2017 roku. Tym bardziej to dla nas wielka radość, że rozpoczęły się już prace i w niedalekiej przyszłości pojawi się nowy szlak rowerowy na terenie naszej gminy.
3: Jak ta droga rowerowa będzie przebiegała tutaj w gminie Strzałkowo?
11: Jeżeli chodzi o przebieg drogi, to rozpoczyna się ona w miejscowości Wólka, następnie będzie przebiegała wzdłuż linii krajowej, następnie wzdłuż drogi krajowej 92 i będzie kończyła się, może nie kończyła, tylko łączyła z dalszą częścią ścieżki w miejscowości Gonice.
3: Proszę powiedzieć, ta inwestycja, jak długo potrwa jej realizacja, kiedy rowerzyści będą mogli z tego skorzystać?
11: Z tego, co wiem, to inwestycja w umowie zapisane jest, że zakończy się w marcu 2027 roku. Jednak wiem, że prace zostały rozpoczęte wcześniej, trwają bardzo intensywnie, więc mogę powiedzieć optymistycznie, że możliwość korzystania z tej ścieżki będzie zdecydowanie szybciej.
3: Oprócz tej inwestycji, o której rozmawiamy, na terenie gminy Strzałkowo powstanie jeszcze jedna ścieżka rowerowa, tak jak pan wspominał, zanim zaczęliśmy rozmawiać. Proszę zdradzić szczegóły tej inwestycji, o co tutaj chodzi, jak to wszystko wygląda w praktyce.
11: W dzisiejszych czasach ścieżki pieszo-rowerowe to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa przejechania z jednej miejscowości do drugiej. To również to jest nowa przestrzeń do aktywności fizycznej, do nowego trybu życia i my w gminie Strzałkowo przywiązujemy do tego dużą wagę. Tworzymy nowe szlaki rowerowe i nowo powstająca ścieżka pieszo-rowerowa łącząca gminę Strzałkowo z gminą Grześnią idealnie wpisuje się właśnie w naszą strategię. Dodatkowo budujemy nową ścieżkę pieszo-rowerową od miejscowości Strzałkowo przez Pospólno do Lasu Wóleckiego, która będzie miała połączenie z nową ścieżką do gminy Września. I dzięki temu powstanie nowy szlak rowerowy, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą mogli się bezpiecznie poruszać. Jeśli chodzi o naszą inwestycję, za którą w całości odpowiadamy, na którą pozyskaliśmy środki europejskie, będzie ona kosztowała blisko 2 miliony złotych i odcinek około 1,6 km.
3: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Pewne rzeczy są niezmienne, dlatego na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W jednej z naszych ostatnich audycji porozmawialiśmy z prezesem Wiktorii Września, Mateuszem Kuflińskim. Podczas tej rozmowy podsumowaliśmy zmagania Wiktorii Września na trzecioligowych boiskach. Teraz spojrzymy na poczynania zespołu z perspektywy trenera Łukasza Bandosza.
12: Celem nadrzędnym i priorytetowym było utrzymanie się zespołu Wrześni na poziomie trzecioligowym. Jeśli byśmy patrzyli na to przez pryzmat miejsca, które zajęliśmy, to oczywiście to zadanie zostało wykonane, jednak wiemy, jak ułożyła się sytuacja na boiskach drugoligowych i musimy czekać do tak naprawdę 9 czerwca. Jesteśmy zależni od awans ewentualnego weekendu Luzino, czy też utrzymania się Sokoła Kleczew. I tutaj na pewno pozostaje wielki niedosyt, bo ta pasa meczy wygranych i zremisowanych, czy mecz bez porażki była długa, ale na końcówce w tych meczach takich najważniejszych, czy to z Unią Sparzęc, czy z Lipnem Stęszew nam zabrakło. Aczkolwiek przed ostatnim meczem, gdybyśmy nawet wygrali z Lipnem Stęszew, to patrząc na to, jak się ułożyła tabela, i tak by nam to nie zmieniło pozycji w tabeli, więc myślę, że bardzo specyficzny sezon, 45 punktów można było zdobyć i nie mieć gwarancji utrzymania się w trzeciej lidze, to już jest sporo. Moja refleksja jest taka, że liczba punktów, którą zdobyłem przechodząc w październiku, zaczynając pracę, gdzie na początek miałem dwa bardzo ciężkie mecze, czyli Polonię środę i Jelane Toruń, gdzie zespół też nie był kadrowo w tym układzie, który był na papierze, to ciężkie zadanie. Było to 1,5 punkta na mecz. Dla mnie, ja sobie wyznaczyłem dużo wyższy cel i jest pewien niedosyt. Można teraz chybać, gdyby to było przez cały sezon w takiej frekwencji.

0: tym miejscu, tylko na piątym. Bardzo ciekawa runda, dużo zdobytych punktów, ale jednak wewnętrznie jest taki jakiś niedosyt. Myślę, że to tak szybko wszystko się zapomina, tak? Zaczynaliśmy z 17 miejsca, mając 6 punktów i te dobre wyniki przyćmiły gdzieś tam sytuację, która była w klubie. To tak podobnie jak z tym, że 10 czerwca nie gramy w finale Pucharu Polski z Polonią Środa Wielkopolską, bo przegraliśmy z drużyną z poziomu piątej ligi i wszyscy się na tym skupili, ale szybko zostało zapomniane to, że po drodze wyeliminowaliśmy dwa zespoły trzecioligowe i LKS Gołchów i doszliśmy do półfinału, więc właśnie to jest proces i trzeba na to patrzeć długofalowo i w takiej szerszej perspektywie, a nie tylko tu i teraz, więc z całego procesu jestem zadowolony, ale z tych niestety pojedynczych aspektów nie do końca, czyli brak utrzymania i to, że nie gramy w tym finale, też naprawdę to jest jakiś taki dla nas zewnętrzny, na pewno dla mnie, dla sztabu i dla zawodników niedosyt, więc czekamy i mamy nadzieję, że będziemy mogli rywalizować w trzeciej lidze, bo ta runda naprawdę pokazała, że jest spory potencjał i chcielibyśmy jeszcze to dalej kontynuować.
1: Proszę mi powiedzieć, tutaj w rundzie wiosennej, jeśli chodzi o zawodników, takim liderem można powiedzieć był Arkadiusz Wolniewicz, który imponował naprawdę skutecznością do momentu, kiedy doznał tej kontuzji.
0: I do momentu, kiedy doznał kontuzji i przed nią faktycznie też można powiedzieć, że to był taki błysk 4 czy 5 kolejek i tak naprawdę my tak funkcjonowaliśmy. Czasami rodzili nam się zawodnicy, którzy wcześniej w meczach wyglądali przeciętnie, a w innych spotkaniach dali nam, że tak powiem, tlen do dalszej walki, do funkcjonowania, do możliwości gry do samego końca, do ostatniej kolejki. To jest na pewno, co nas najbardziej cieszyło. My nie byliśmy zespołem, który już na 4 czy 5 kolejek przed końcem był z tej rywalizacji odcięty, tak? I to jest na plus. Myślę, że właśnie zabrakło tych zawodników, którzy wykazaliby się taką stabilną formą i regularnością w większej liczbie spotkań i u nas to mocno falowało. To też pokazuje pewnie, że większość zawodników, która dotychczas grała na poziomie czwartoligowym i doznała tej styczności z trzecią ligą, no, wymaga poprawy takiej pracy nie tylko strukturalnej, ale też takiej indywidualnej podejścia do tego, żeby jeszcze lepiej w tej lidze funkcjonować. Na pewno sytuacja z Arkiem dała nam dużo paliwa. Akurat to są takie rzeczy, które jeżeli mecz dodatkowo jest komentowany, udostępniany i do tego dochodzą emocje speakera, to fajnie, że to w takim meczu się spotkało takim dużym wydźwiękiem i mogliśmy z tego sporo czerpać.
1: Tak jak pan tutaj mówił, no teraz już nie wszystko jest zależne od was, tylko od tego, jak się ułożą te wyniki w meczach barażowych, zarówno o utrzymanie w drugiej lidze, jak i o awans do tej drugiej ligi. A ja chciałbym zapytać o te plany na najbliższe tygodnie. Kiedy planujecie wrócić do treningów, rozpocząć przygotowania do nowego sezonu?
0: No tutaj muszę jakby się powstrzymać na razie od wypowiedzi, z racji tego, że tak naprawdę dopiero usiądziemy z zarządem czy z prezesem i będziemy o tym rozmawiać w dniu dzisiejszym, więc jeszcze nie wiemy, jak sytuacja się potoczy. Ja mam umowę do końca czerwca i jakie będą dalsze poczynania. Nie jest to takie jednoznaczne, że czy będzie trzecia liga, czy czwarta liga, to ta współpraca jest przedłużona, ale no myślę, że idzie to w dobrym kierunku i tak zarazem ja i klub myślimy, że tutaj się w tym temacie spotkamy i dogadamy. Więc no nie mogę nic więcej powiedzieć, bo łatwiej by było funkcjonować, kiedy ta sytuacja by była klarowna i nie chodzi o to, czy ja jestem trenerem, czy nie, tylko o to, w jakiej gramy w lidze, bo wiemy, z czym to się wiąże. Zatrudnienie trenera i sztabu to jest jedno, ale też pozyskiwanie zawodników potencjalnych do danej ligi, no to już ze sobą niesie inne tematy. Aczkolwiek patrząc na to, jak września w zeszłym roku dowiedziała się, kiedy jest w trzeciej lidze, to mamy spory zapas czasu, bo baraże były pod koniec czerwca i ta decyzja, więc jeżeli to się wyjaśni do 9 czerwca, to można powiedzieć, że ta sytuacja też jest na plus.

0: Myślę, że szczególnie ten etap, kiedy ta seria zwycięstw zaczynała się wrastać, to ta frekwencja też wzrastała na trybunach i z tej strony ja zarówno ze strony swojej, trenerów, sztabu, zawodników, wszystkich osób, działaczy, wszystkich, które pomagają, które działają w klubie, chciałbym podziękować i myślę, że to wsparcie, szczególnie w tych ostatnich dwóch tygodniach, było bardzo ważne. Nawet mogę powiedzieć, że u niektórych kibiców nastąpiła jakaś taka metamorfoza, jeżeli chodzi o narrację, bo wiemy doskonale, jak to wygląda czasami. Łatwo jest coś napisać, łatwo jest coś krytykować, ja zawsze porażki biorę na siebie. Jednak dziękujemy najbardziej tym kibicom, którzy byli wierni i do końca nas wspierali i wierzyli w to utrzymanie. Mam nadzieję, że tego hejtu w internecie będzie jak najmniej. Nie mówię tego oczywiście z perspektywy Wiktorii Wrześni, ale z perspektywy i Polonii Środa i wszystkich klubów z Wielkopolski, który wiemy, że kiedy coś nie idzie po naszej myśli, to ja ze swojej strony mogę zagwarantować, że mój zespół w tej rundzie dał z siebie wszystko. Na pewno nam nie brakowało zaangażowania i profesjonalnego podejścia do tematu. Czasami nam mogło zabraknąć szczęścia, czasami mogło nam zabraknąć umiejętności, ale to nie są sytuacje, jeżeli ktoś personalnie w kogoś uderza, które na pewno pomagają, bo nikt nie będzie pamiętał o tym, w jakim my położeniu byliśmy i ile ta drużyna rozegrała spotkań, praktycznie o przetrwanie. Dla nas każdy mecz, ostatni był meczem o życie, ale każdy mecz był bardzo ważnym meczem, żebyśmy mogli sobie dać to życie, więc nie będziemy teraz wchodzić już w struktury tego, jakie to jest obciążenie psychiczne dla zawodników, którzy godzą to z pracą i z wieloma innymi aspektami, więc ja jestem bardzo pokorny, tego samego wymagam zawsze od zawodników, nawet jak jesteśmy na dobrej fali i mam nadzieję, że dojrzałość kibiców też będzie zawsze wzrastała, że kibicem się jest, a nie bywa i na pewno dla Wiktorii Września to jest spory rozwój i to granie w tej trzeciej lidze, bez względu na to, jak to się zakończy, to myślę, że spory progres dla klubu i mam nadzieję, że będzie można tu kontynuować i pracować dalej.
1: Mówił trener Wiktorii Września Łukasz Bandosz. A na koniec naszej audycji Słupeckie Starostwo Powiatowe i przypomnienie naszej rozmowy ze starostą Markiem Dąbrowskim na temat porozumienia podpisanego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
2: Wspólnie z młodszym brygadierem Sławomirem Gołębiakiem 29 kwietnia najpierw uzgodniliśmy zasady współpracy przy uruchamianiu systemu alarmowania ludności w naszym powiecie, a następnie zgodnie podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie takiego uruchamiania lub odwoływania alarmów za pomocą syren na terenie powiatu. I jest to związane z wdrażaniem w ostatnim czasie, już od półtora roku, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ponieważ jej zapisy pojawiły się w grudniu 2024 roku. Cały czas realizujemy szereg zadań, które są właśnie związane z tym OL i OC, czyli ochroną ludności, obroną cywilną. W tym przypadku tutaj nasi strażacy będą na polecenie uprawnionych organów, wojewody, starosty, wykonywać zadania dotyczące utrzymywania stałej gotowości systemu oraz w sytuacjach kryzysowych natychmiastowym, jakby celem tego wszystkiego jest natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Tutaj na pewno warto podkreślić, że to starosta jakby odpowiada za infrastrukturę taką techniczną i za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Myślę, że takim cennym obszarem jest to, żeby wskazać, że te syreny przede wszystkim powinny być używane w sytuacji bardzo poważnych zagrożeń pogodowych, jakichś katastrof przemysłowych, występujących zagrożeń chemicznych, czy w sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzegania ludności. I taki system działa działa już teraz, będzie działał bez względu na porę dnia i nocy, natomiast to porozumienie sprawia, że te nasze narzędzia przekazujemy po prostu w ręce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i z racji tego, że w każdej komendzie powiatowej czy miejskiej występuje powiatowe czy miejskie stanowisko kierowania i tam jest funkcjonariusz straży, czyli strażak na takim 24-godzinnym dyżurze czy służbie, w tym przypadku w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, i jeżeli coś się wydarzy, to wtedy taka osoba na polecenie właśnie w odpowiedni sposób, zgodnie ze strukturą organizacyjną, uruchamia ten system alarmowania. A do tej pory to w wielu miejscach jakby było poprowadzone przez pracowników starostwa, więc tutaj taka zmiana stąd następuje. Jest to wypracowana koncepcja na poziomie wojewódzkim i powiaty otrzymały taką informację dotyczącą tego, żeby właśnie przemyśleć rozwiązanie w zakresie przekazania tego systemu alarmowania w ręce strażaków. I jesteśmy tym powiatem, który rzeczywiście to uporządkował, przemyślał teraz. Wprowadzamy dodatkowe elementy organizacyjne w tym zakresie, natomiast żeby się tego podjąć, najpierw trzeba też zacząć od tej strony formalnej, stąd takie porozumienie.
3: Okej, dziękuję.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
5: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupce?
5: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic. I dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
5: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 24 3 lata, tak, 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkich zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
6: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jestem mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
5: Prywatnie, jak każdy w klubie, mam stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
6: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
5: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa. Zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd, zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z Urzędem Miasta, jak ze wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
6: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
5: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
5: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
7: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
6: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
7: którzy jeżdżą bezpiecznie.
6: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
7: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
5: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie. Może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakamzi do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia, że 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne takie krótsze są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
7: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
6: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
7: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
5: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
7: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Pewne rzeczy są niezmienne, dlatego na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Przed nami 17 noc w Muzeum Regionalnym w Słupcy. Już 19 czerwca Słupeckie Muzeum zaprosi w swoje gościnne progi. Tegoroczna noc w muzeum jest o tyle wyjątkowa, że przypada w stulecie urodzin znakomitej artystki Grażyny Hadmacińskiej-Nyczki. I właśnie o tej wyjątkowej artystce opowiedziała dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy Beata Czerniak, dla której wspomnienie o Grażynie Hadmacińskiej-Nyczkę jest o tyle ważne, że obydwie panie łączyła przyjaźń.
12: Przygotowując jej wystawę w 2007 roku taki pejzaż, a później wystawę w 2017 roku jej akwareli, w tym takim foldergu napisałam wybitna artystka. Grażyna mówi, no jaka tam wybitna? Rzeczywiście, uważam, iż że wybitna akwarelistka, pejzażystka i my tutaj, my Słupczanie, Górowianie, powiedzmy ten nasz tutaj teren, jeśli można tak powiedzieć, kojarzymy ją z tych pięknych jej urokliwych pejzaży nadwarciańskich łąk, mówiąc już tak bardzo, bardzo skrótowo, ale bardzo pojemnie. Znakomita artystka, która jest moją, była moją, ale cały czas jest moją przyjaciółką. Nie żyje już, zmarła 1 listopada 2017 roku. Tak jak w listach pisały do siebie dziewczyny, bo tu jest wiele wątków, nie da się Grażyny opowiedzieć tak w jakimś takim zwartym, esencjonalnym jakimś tam szyku wypowiedzi, ponieważ to była tak wielowymiarowa osoba, tak nietuzinkowa, tak niezwyczajna i tak wspaniała kobieta, że no nie uda nam się tego opowiedzieć. Ja postaram się jakby troszkę tak ze swojej jakby perspektywy, no bo tak jak powiedziałam, to moja przyjaciółka i czasami się zastanawiałyśmy z Grażyną, bo poznałyśmy się w 1999 roku. Tak, żeby trochę tak uspokoić rozmowę, bo jak widać dużo emocji i to jest tak do dnia dzisiejszego. W 1999 roku, na 2000 roku przygotowywałam jubileusz muzeum i wtedy przeglądając wiadomości słupeckie, natknęłam się na niesamowite listy, fragmenty listów właśnie, które pisała Danka Rozentalówna, mieszkanka Słupcy, słupecka Żydówka, do Grażynki Hadmacińskiej. I ja po prostu pamiętam ten moment, kiedy te listy przeczytałam, kiedy potem zaczęłam się nad nim jakby tak nad tym tekstem jeszcze jakby tak bardziej szczegółowo pochylać. No i się potem okazało, że ta adresatka tych listów, Grażyna Harmacińska, Nyczka, mieszka, żyje, pracuje w Szczecinie. No i tak to się zaczęło. Nawiązałam kontakt listowny przez świętej pamięci pana Mariana Jereckiego, ona była z nim spokrewniona. I tak to się zaczęła ta nasza znajomość. Najpierw bardzo tak oficjalnie, pani Beata, pani Grażyna, a potem no już było bardzo bezpośrednio i jest tak do dnia dzisiejszego, mimo że tworzy już w innych plenerach, niebiańskich plenerach i ma tam mnóstwo światła, bo kochała to światło, kochała przestrzeń i bardzo dobrze się czuła właśnie w plenerze. Wracając do jej, bo może najpierw tylko kilka słów, no właśnie tak jak powiedziałam, złożona, wielowymiarowa, niezwykła osobowość, ale była przede wszystkim artystką. Była artystką, malarką. Zawsze mówiła, podkreślała i czasami się dziwiła, czemu nigdy nie wybrzmi, że ona jest magister sztuki, tak? Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie. W 1955 roku ten dyplom zrobiła z malarstwo sztalugowe i później wraz ze swoim mężem już wtedy, Marianem Nyczką, który oni razem studiowali, Marian Nyczka, mówię także o nim, ponieważ będzie okazja podziwiać jego pracę także podczas tegorocznego wydarzenia, podczas tej nocy, bo przygotowałam wystawę pokazującą twórczość właśnie Grażyny i jej męża Mariana. Myślę, że Grażyna będzie zadowolona, że razem zostali pokazani, mimo że to są zupełnie dwa światy różne artystyczne, bo ona pejzażystka, akwarelistka, natura, on natomiast poszedł w grafikę, techniki graficzne, linoryt i monotypia i jakby czarno-biały świat i ten kolor Grażyny się po prostu, myślę, że na tej wystawie pięknie prezentują, dopełniają i to będzie ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o odbiorców, myślę, żeby zobaczyć twórczość artystów, bo przede wszystkim Grażyna była artystką, była artystką, malarką.
11: W naszej audycji kontynuujemy rozmowę z dyrektorką Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beatą Czarniak, na temat Grażyny Harmacińskiej-Nyczkę.
12: Oni właśnie wraz z mężem i z całą ekipą z tej tak zwanej z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie utworzyli w Szczecinie, bo tam zostali nawigowani. To takie to były czasy, tak? Tam się udali, w większości było ich bodajże około 17 osób. Wielu z nich już tworzyło rodziny, tak jak Grażyna i Marian. Mieli już córkę Małgorzatę. Tam im oferowano mieszkania, jakieś zapewniono byt, no ziemie odzyskane, Szczecin, tak wiadomo, historia tu się wlewa w to wszystko. Konkludując i nie poświęcając za dużo czasu temu ważnemu dla niej i w życiu artystycznym, przede wszystkim temu okresowi, oni jakby ubarwiali tym, co zaproponowali środowisku swoimi spojrzeniem na sztukę, sposobem interpretacji. Ona właśnie zadebiutowała, jak to zawsze mówiła, bardzo spektakularny miałam debiut w 1953 roku, ponieważ dostała drugą nagrodę na ogólnopolskim wydarzeniu 10 lat Ludowego Wojska Polskiego w plastyce. No 10 lat Ludowego Wojska Polskiego nie muszę tłumaczyć osobom z tamtego pokolenia. No wiadomo, że takie jedynie jakby konkursy można było wtedy gdzieś tam odbywać i artyści no próbując dostosować się tematycznie, gdzieś realizowali te swoje aspiracje. Czasami temat tak narzucał formę, że no nie dało się. Grażyna została zauważona, dostając tą drugą nagrodę i zawsze to podkreślała, ja też podkreślam, my mamy w muzeum, w naszych zbiorach szkic do tego obrazu. To był obraz olejny na płótnie, Wyzwolenie Słupcy przez Armię Czerwoną, 21 stycznia, wiadomo, 45 rok, na tak zwanym Małym Rynku. Słupczanie wiedzą, o czym mówię. Tam ona była już jako młoda w 45 roku urodziła, bo właśnie, kiedy się urodziła artystka? 11 czerwca 1926 roku urodziła się w Słupcy, czyli jest rodowitą Słupczanką i tam już jako młoda dziewczyna w finalnych jakby takich tych rozgrywkach wojennych ona się tam znalazła, jakby znała to też z autopsji i potem po tych, będąc już studiując, ona jakby do tego tematu no przypomniała sobie, a co jeszcze ciekawe, Grażyna przez całe życie prowadziła dzienniki. Jej dzienniki to jest niesamowita kopalnia informacji, wiedzy, nie tylko jej osobistych, prywatnych. Ja już to wielokrotnie podkreślałam, bo tutaj były różne wystawy i gdzieś ten dziennik jej był przynajmniej fragmenty z czasów II wojny światowej, z czasów przyjaźni Danki i jej. Ona miała taki ambitny cel sobie, pisząc te dzienniki, bo już zaczynała jako 13-latka, tak nieudolnie bardzo, ale później jako 14-15, całą okupację, to ona postanowiła, że nie tylko będzie pisała tam takie testy, jak to się czasami pisze, bardzo takie swoje osobiste, intymne, różnego rodzaju przeżycia, ale to, co się dzieje wokół i jeszcze odwiedzając ją w Szczecinie, już kiedy tutaj nie przyjeżdżała w nasze strony, bo ostatni raz tutaj przyjechała na wakacje w 2014 roku, to było takie jej ostatnie, powiedzmy, lato tutaj u nas, tak? No i tu jest kolejny wątek, nie można by na okrągło, bo kiedy przyjeżdżała Grażyna do nas, zaczynało się lato. Ktoś kiedyś tak o niej powiedział, w Zagórowie właśnie. Ona mi też to pięknie potem powiedziała i to jest taki motyw takiego szkicu filmowego do portretu artystki, który będziemy pokazywać na tej nocy w muzeum. Będzie reżyserka tego obrazu, pani Wanda Różycka-Zborowska. I to jest filmowy portret do jej, znaczy pokazujący zarówno jej osobowość, to co lubi, jaką jest też osobą i jako taki portret artystki. Także zawsze była z tego obrazu zadowolona. On powstał bodajże, premiera była w 2008 roku, tutaj żeśmy robili taką też bardzo spektakularną w kinie Sokolnia premierę, bo to wszystko było w trakcie przygotowywania dokumentu fabularyzowanego Przyjaciółki.
11: Podczas naszej rozmowy Beata Czerniak opowiedziała również o przyjaźni Grażyny Hadmacińskiej-Nyczkę z Danką Rozentalówną i o listach, które do siebie pisały obydwie panie.
12: Ta historia, znowu kolejny wątek, Przyjaciółki, ale myślę, że wielu Słupczan jakby kojarzy i wie, o czym mówię. Danka i Grażyna, to dzięki niej ja, ale to ona, ona ocaliła pamięć o Dance, bo zachowała te listy, tą korespondencję, którą dziewczyny do siebie pisały. Danka, jak wszyscy mieszkańcy Słupcy pochodzenia żydowskiego, wszyscy słupeccy Żydzi, tego tragicznego lipca, z 17 na 18 lipca została wywieziona do getta zbiorczego, później przez Konin, ostatecznie do Izbicy nad Wieprzem, no i wiadomo, jaki tragiczny finał spotkał, jaki los przypadł w udziale tej społeczności żydowskiej. One pisały do siebie listy i te listy Grażyna później, te listy stały się kanwą mojego, mogę tak powiedzieć, przygotowywanego tutaj na ten jubileusz, do którego wracam w 2000 roku, bo to mnie tak zainspirowało, że ja poświęciłam, jakby uznałam, iż warto opowiedzieć o tym, o tej niesamowitej relacji, bo ja nadal jestem pod wielkim wrażeniem, jakby to już są emocje, już jakby takie, to nie tylko są takie emocje, ale to już jest tak głęboko we mnie, tak dość prywatnie i bardzo osobiście mówię, ponieważ zarówno Grażyna, jak i Danka są bardzo, bo to są bardzo dla mnie bliskie i tak mówiąc pięknie, można by powiedzieć, że przyjaźniąc się z Grażyną, poznałam inną przyjaciółkę, drugą przyjaciółkę, jej przyjaciółkę. Także Danka i Grażyna to są moje przyjaciółki i ja jakby staram się opowiadać poprzez różne działania właśnie o tej historii. I najpierw była wystawa w tym 2000 roku i był monodram grany, listy z wygnania. Także pierwszy raz tak się pochyliliśmy nad tymi listami, a później one, to już cała historia, ale to przy okazji już innej, o filmie to już jest zupełnie inny jakby... Inna opowieść. Powstał film, dokument fabularyzowany, 2010 rok, luty to była premiera. Ten film jest bardzo ważnym narzędziem edukacyjnym, opowiadającym. Tak w skrócie, bo to pani Alicja Kobus, która była przewodnicząca gminy żydowskiej, powiedziała takie piękne słowa, które ja często stosuję i przytaczam, że miłość, przyjaźń jest możliwa niezależnie od kontekstu, niezależnie od sytuacji, no jeśli jesteśmy tylko ludźmi i kierujemy się takimi właśnie fajnymi emocjami. I Danka, i Grażyna właśnie o Danusi, o Dance, pisała także w swoich dziennikach i wracając znowu do tych dzienników. Te dzienniki są bardzo cennym źródłem informacji zarówno o realiach tutaj okupacyjnych w Słupcy, jak i później o życiu artystów tam w Szczecinie w ogóle. To jest naprawdę mega materiał. Ja listy te, nie listy, tylko te dzienniki z czasów okupacji jakby zostały mi ofiarowane. Bo za życia Grażyna, jak tam do niej przyjeżdżałam do Szczecina, kiedy ona już taka była bardziej niemobilna, to wieczorem pamiętam, mówi, a weź przeczytaj mi kawałek, a weź tam mi przeczytaj to. Bo też to jest takie niesamowite coś, że artystka, która funkcjonowała w przyrodzie, w świetle, w kolorze, ona po prostu z wiekiem gdzieś tam przestała tak dosłownie widzieć, tak? To były ostatnie trudne jej takie lata, dwa, mimo że po zabiegach, po tych wszystkich jakby działaniach, no gdzieś te oczy odmówiły, więc ona, jej wyobraźnia niesamowita i taki hard ducha, bo to trzeba zawsze podkreślić, ci, co znają Grażynę, to wiedzą, że ona się nie poddawała, jej codzienność była trudną, ze względów na takie niemobilność do końca związane z jej taką przypadłością reumatoidalną, nazwijmy to już ogólnie, ale nie poddawała się jej te przyjazdy wieloletnie, najpierw z mężem, z córkami na obozowisko Olchowo, Zagórów, Skokum, bo Zagórów to jest miejscowość jej babci i ma. Słupca jest jej miejscem urodzenia i do tych miejscowości zawsze tęskniła i zawsze do nich chętnie wracała i kochała te strony. No, rzeczywiście to nie jest tylko takie hasło klucz, kochać coś. Ja to rozumiem. Mam też swoje takie ukochane miejsca. Także ona tutaj jakby ładowała akumulatory, zarówno on, jak i mąż, jej artysta Marian Nyczka. To był niesamowity duet.
11: Czyli tutaj ten Zagórów Słupca, szczególnie ten Zagórów, to była dla niej taka oaza spokoju.
12: Tak.
11: Miejsce, gdzie można, tak jak mówi się to dzisiaj, naładować te akumulatory i działać dalej. Tak. Inspirować się do dalszej twórczości.
12: Tak, oni tam w latach 60. przyjeżdżali. To było w ogóle, no na pewno Zagórawianie, bo ma przecież tam tak mnóstwo także przyjaciół. No, nie, no wielu z nich już się, jak to mówię, tak ładnie przeprowadziło, tak? W inne wymiary, ale tak, to było jej też miejsce i tam właśnie na tych łąkach zagórowskich, nadwarciańskich ona po prostu funkcjonowali oboje razem z całą rodziną, a później po śmierci męża, jakoś tak początek 2000 roku bodajże, to ona zaczęła już potem sama się odważyła przyjeżdżać i mieszkała w swoim właśnie domu babki na ulicy Konińskiej, potem u kuzyna Mirka, najpierw u Piotra Wysokowskiego, tamten dom ich rodzin, na pięterku. Miała do pokonania ileś schodów. W Szczecinie mieszkała na 4. piętrze bez windy. To w ogóle hardkorowo było, ale dawała radę, nie odstępowała, także dopóki to była jakby osobą bardzo, bardzo niezależną i zawsze te spotkania z nią, myśmy na nie czekały, na to spotkanie i tak jak ktoś kiedyś w tym Zagórowie powiedział, wracam znowu do tego wątku, rzeczywiście, my już wiedzieliśmy, że aha, Grażyna przyjeżdża, zaczęło się lato i te nasze wyjazdy, nasze mówię muzealne, bo z koleżanką najczęściej jeździłyśmy do Zagórowa, ona tu przyjeżdża i na odpust, na koncert organowy, bardzo to wszystko ją interesowała, gromadziła wszystkie gazety lokalne, te periody, co były wydawane, o wszystkim wiedziała, wszystkim się jakby interesowała, no bo była po prostu cudowną kobietą, cudowną, z nią się nie można było nudzić, ona właściwie inspirowała.
11: Mówiła dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak, a już wkrótce na naszej antenie wrócimy do tej rozmowy i opowiemy o szczegółowym programie 17. edycji Nocy w Muzeum. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie zajrzymy do Zagórowa i opowiemy co nieco o wakacyjnej scenie plenerowej, która czeka na mieszkańców gminy Zagórów. Jednak na początek powiat wrzesiński, a dokładnie Pyzdry. Temat kierowców wsiadających do swoich aut na tzw. podwójnym gazie to temat rzeka. Jak już wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie, takich delikwentów nie odstraszają ani kontrole drogowe, ani tym bardziej zaostrzone przepisy. W tym przypadku nieodpowiedzialny kierujący został ujęty dzięki czujności świadków, którzy dokonali obywatelskiego zatrzymania. O szczegółach opowiada aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
13: 15 maja przed godziną 22 policjanci z posterunku policji w Pyzdrach otrzymali zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierującego. Do tej sytuacji doszło na ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach. Świadkowie tego zdarzenia mieli bardzo dobre wyczucie sytuacji, ponieważ zwrócili uwagę na styl jazdy kierującego Renault Megane, a ich zasadne przypuszczenia potwierdzili policjanci z Pyzdr, którzy sprawdzili stan trzeźwości, a raczej należałoby powiedzieć stan nietrzeźwości obywatela Ukrainy. W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault Megane w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy. Według kodeksu karnego popełnienie tego przestępstwa zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
11: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz wspomniany Zagórów i wakacyjna scena plenerowa, która czeka na mieszkańców gminy. Miejsko-gminny ośrodek kultury zachęca wszystkich Zagórowian do pokazania swoich talentów na scenie plenerowej. Nieważne czy śpiewasz, grasz na instrumencie, tańczysz, jesteś DJ-em, czy malujesz lub tworzysz poezję, każdy jest mile widziany, a w szczególności młodzież. O szczegółach tej inicjatywy opowiedział nam dyrektor MGOK Łukasz Parus. Posłuchajmy naszej rozmowy.
14: Dzień dobry, witam serdecznie moich ulubionych słuchaczy z Meloradia.
11: Miejsko-gminny ośrodek kultury w Zagórowie szykuje coś wyjątkowego na wakacje z myślą o tych młodych, że tak powiem. Czyli młodzi będą mogli przejąć plenerową scenę. Opowiedz proszę, co to jest za inicjatywa?
14: Tak, młodzi mogą przejąć scenę, młodzi mogą przejąć świat, bym nawet powiedział, bo świat należy do młodych, ale również dla starszych, tak? Czyli starsze osoby także mogą angażować się w projekty realizowane w gminie Zagórów przez Dom Kultury i naszych partnerów. Otóż od kilku lat działa przy Domu Kultury w Zagórowie tak zwany skwer kultury. To jest taki mały fragment pięknego trawnika z małą sceną, na którym w sezonie letnim znajdują się leżaki. Mamy to miejsce zadaszone ładną siatką i lampeczkami i tam staramy się właśnie w sezonie wiosenno-letnim prowadzić działania kulturalne w przestrzeni miejskiej, zderzając właśnie osoby, które spacerują po naszym mieście, jeżdżą na rowerze czy jeżdżą samochodem, po to, aby dołączyli do nas i spotkali się właśnie z kulturą na ulicy, tak to nazwijmy. I na tym, że skwerku kultury przez lata były podejmowane różne wydarzenia artystyczne, spotkania, warsztaty, koncerty, również spotkania z ciekawymi osobami. W tym roku stwierdziliśmy, że chcemy tą scenę w cudzysłowie właśnie oddać osobom, które mogłyby się na niej zaprezentować, bo kultura w naszym przekonaniu jest inkluzywna, zaadresowana do wszystkich, ale także ogromną rolę w kulturze odgrywają odbiorcy, którzy mogą być również twórcami, bo wiemy tutaj z naszej takiej miejscowej agendy Poczty Pantoflowej, że jest wiele osób w gminie Zagórów i nie tylko, w powiecie słupeckim i tak dalej, moglibyśmy nawet tutaj rozszerzać jakby te granice, które mają jakieś pasje, jakieś talenty. To znaczy śpiewają, świetnie gimnastykują się, nie wiem, potrafią różne pozycje jogi prezentować, mają dar opowiadania dowcipów chociażby, mają zespół, który działa tak bardziej rodzinnie, lokalnie, albo mamy też taką informację, że są dwie koleżanki, które grają na instrumentach i tworzą swoje piosenki. To w naszym przekonaniu jest materiał na to, aby pokazać tutaj lokalnym odbiorcom. I chcieliśmy wszystkich Państwa, którzy uważacie, że macie jakiś talent, jakieś predyspozycje, które chcielibyście pokazać tutaj naszym mieszkańcom i gościom, chcielibyśmy Państwa zaprosić. Ale zaprosić jakby w takiej konwencji naprawdę bardzo luźnej, trochę takie jak w amerykańskich filmach, pamiętacie Państwo, że gdzieś w jakimś barze albo w jakimś miejscu jest mikrofon i ludzie sobie opowiadają historię, ludzie grają na instrumentach, śpiewają, relaksują się. My chcemy właśnie w tym duchu Państwa i młodszych, i starszych zaprosić.
11: Tutaj pozwolę wejść w słowo, czyli ta inicjatywa jest adresowana nie tylko do ludzi młodych, którzy mają swoje zespoły, śpiewają, czy mają jakieś inne ukryte talenty, ale także dla tych osób nieco starszych, które też chciałyby się pochwalić swoją twórczością tutaj na forum gminy Zagórów przed innymi mieszkańcami.
14: Absolutnie tak, bo no, nie możemy tutaj wykluczać grupy społecznej seniorów czy osób starszych, więc absolutnie tak. Mało tego, jeśli ktoś z Państwa jest jakimś kolekcjonerem, ma jakieś makiety, a wiemy, że takie osoby są w gminie Zagórów, my możemy zrobić wystawę, możemy zrobić spotkanie z taką osobą. Naprawdę wszystkie chwyty dozwolone po to, abyśmy mogli doświadczyć czegoś fajnego w tym spotkaniu, spotkać się, wypić kawę, porozmawiać, bo niejednokrotnie wiemy też, że jest gro osób z pasjami, gdzie te pasje gdzieś troszeczkę ukrywają przed światem. My zachęcamy tutaj do takiej odwagi, żeby podzielić się z tą pasją, bo wierzymy w to, że pasja rodzi pasję i to jest piękne. I chcemy tutaj Państwa do tego zachęcić. Oczywiście już też szczegóły to już będziemy tutaj w tym kontakcie bezpośrednim ustalać, ale no naszym marzeniem jest, żeby ten skwerek kultury żył codziennie w sezonie wakacyjnym, żebyśmy mogli tutaj prezentować swoje talenty, swoje jakieś hobby, ale także, co jest tutaj najbardziej jakby ważne i istotne, chodzi o to spotkanie, o to, abyśmy mogli się spotkać, mogli oderwać się od tych nieszczęsnych telewizorów, komputerów, laptopów i gdzieś usiąść na tym leżaku, na trawie, może nawet zdjąć sandały, pochodzić sobie boso po tej trawce, być ze sobą, więc naprawdę zachęcam, może państwo, u państwa w domach jacyś właśnie młodzi artyści są, a jestem przekonany, że tak, którzy mają różne umiejętności, a może państwo znacie także osoby starsze, seniorów, którzy także by nadawali się do tego, może nadawali się to złe słowo, którzy mogliby skorzystać z naszego zaproszenia i być z nami. Wierzymy w tą ideę spotkania i to jest najważniejsze.
11: I tak jak powiedziałeś, do odważnych świat należy, czyli jesteście otwarci tutaj na każdego, kto będzie chciał zaprezentować swoje talenty.
14: Absolutnie tak, bo też wiemy, że niektórzy rysują, niektórzy malują, mają jakieś swoje takie ulubione prace gdzieś w pokojach, przywieszone na ścianie. Przecież można je przynieść tutaj na skwerek, mamy sztalugi, możemy zrobić mini wernisaż. Możemy zadać pytanie takiej osobie dotyczące właśnie rozwoju tej pasji, jak to się zaczęło, co lubi rysować, co lubi malować. Te z pozoru wydawałoby się takie banalne i prozaiczne czynności i hobby są bardzo cenne, bo są inspirujące, a także doceniające taką osobę, bo niejednokrotnie taka osoba, która jest trochę w ukryciu, może czuć, że ta sztuka nie ma wartości, że może ta pasja nie powinna być kontynuowana. My wierzymy w to, że rozmowa o tym, zwłaszcza na forum, takim miłym forum, nieoceniającym, ale bardzo przyjaznym, przyjacielskim, podwórkowym, może także dać taką iskrę i taki bodziec do dalszych działań.
11: Powiedz proszę, jeżeli jestem przykładowo ja taką osobą, która chce zaprezentować swój talent, zaśpiewać na tej scenie, co muszę zrobić? Na pewno muszę się pojawić tutaj u Was w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
14: Tak, zachęcamy do spotkania, do przyjazdu na kawę, na herbatę. Ustalimy oczywiście szczegóły, jak to ma być długi występ, czy on będzie połączony ze spotkaniem, z rozmową, bo wydaje mi się, że to jest bardzo zasadne, żeby zrobić pewne wprowadzenie do występu. A my później tutaj tworząc ten blok spotkania i mając informacje o czasie, no będziemy wiedzieć, czy łączymy tutaj tego naszego miłego pasjonata z inną formułą, na przykład wernisaż z występem, czy robimy to indywidualnie. To wszystko zależy od czasu prezencji, od także woli tutaj naszego partnera, czyli osoby, która będzie występować, no bo my chcemy tutaj ułatwić, tak, tą prezentację. Może być tak, że przyjedzie jakiś gitarzysta i będzie chciał zaprezentować dwugodzinny koncert, bo uważa, że ma aż tyle bogatych utworów i my się na to zgodzimy, to wtedy zrobimy solowy występ, ale też wiemy, że mogą to być artyści, którzy mają załóżmy trzy jakieś tańce nowoczesne, które chcieliby zaprezentować, albo mają, nie wiem, trzy piosenki jakieś, czy anglojęzyczne, czy inne, no to w ten czas ten występ byłby krótszy, więc byśmy to połączyli z innym pasjonatem, tak się wyrażmy. Więc to będzie wszystko na zasadzie porozumienia stron i z myślą także o tym, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować tą osobę z hobby, z talentem, z pasją. No i także będziemy tutaj zapraszać naszych mieszkańców gminy, aby móc o tym gadać. To może być również jakaś pasja bycia wolontariuszem, pasja zbierania, nie wiem, pomagania innym. O, tutaj teraz w najbliższym, no w Zagórowie jest wiele takich akcji, więc każda opowieść, gdzie jest jakieś działanie, gdzie jest jakieś, tak powiem, szumnie, zmienianie świata, bo to wszystko, nawet wszystkie małe te czynności zmieniają świat, jest ciekawe, jest inspirujące. Są przecież kolekcjonerzy monet u nas, tak? Są kolekcjonerzy wiatraków, makiet. Naprawdę jest bardzo dużo pasjonatów w gminie Zagórów, a ja myślę, że taki skwerek to jest no, idealne miejsce, żeby takie materiały wyeksponować, bądź też zaprezentować swoją twórczość muzyczną, teatralną, a może właśnie taką twórczość też gawędziarską związaną z opowiadaniem dowcipów, bo też mieliśmy takie wydarzenie parę lat temu, taki wieczór opowiadania dowcipów i to też się bardzo spodobało naszym mieszkańcom, więc jak najbardziej, jeśli ktoś ma tak zwaną, jak to młodzież mówi, nawijkę i chciałby coś opowiedzieć na forum ciekawego, zapraszamy. I także tutaj uśmiechamy się w kierunku miłośników hip-hopu, czyli młodych osób, które układają różne piosenki hip-hopowe, układają no, utwory poetyckie. To jest też doskonałe miejsce, aby to zaprezentować, chociażby

0: w melorecytacji, a może ktoś z Państwa kupił konsolę i miksuje różne ciekawe utwory, jest takim domowym DJ-em. Oczywiście też chcielibyśmy się spotkać z taką osobą, która mogłaby zaprezentować kilka utworów i porozmawiać o tym, na czym polega teraz ta moda odrodzenia się muzyki klubowej i bycia DJ-em. I wiemy także, że również seniorzy zajmują się byciem DJ-em. Wszystko jest bardzo ciekawe, my jesteśmy otwarci. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, można z marszu przyjechać do nas, a my czekamy na Państwa i wierzymy w to, że uda nam się taki ciekawy, spontaniczny blok wakacyjny w miesiącu lipcu, ale może wcześniej, w miesiącu czerwcu, a może jeśli będzie zainteresowanie w maju, coś takiego dla Państwa zrobić, choć tutaj patrzę na plakat, że ten lipiec byłby chyba najbardziej zręczny, bo w ten czas no, będzie niemal codziennie jakaś atrakcja dla mieszkańców gminy Zagórów i gości właśnie w tym sezonie wakacyjnym realizowana przez zespół Domu Kultury w Zagórowie. Niech się dzieje i także to wszystko robimy w myśl takiego hasła: wychodźmy na dwór, wychodźmy z domów, naprawdę wychodźmy z domów, korzystajmy z wiosny, lata, gdzie jest trawa, gdzie jest ciepło, gdzie jest słońce, żeby ładować akumulatory i porzucić te nieszczęsne zdobycza techniki, które nas tak naprawdę w większości roku zwyczajnie zatruwają i osłabiają. Wyrzuć komputer, wyrzuć telefon, wyjdź na dwór, przyjdź na Skwer Kultury w lipcu w Zagórowie. Zapraszam.
1: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A ja dodam od siebie, że szczegóły dotyczące wakacyjnej sceny plenerowej znajdziecie na Facebooku Zagórowskiego MGOK. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Jak zawsze o stałej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy o zakończeniu śledztwa w sprawie pożaru w Cieninie Zabognym.
3: Bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali.
1: Oraz zajrzymy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów.
4: 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody.
1: Na początku naszej audycji zaglądamy do Słupcy. Miejscowa prokuratura rejonowa zakończyła śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru. Przypomnijmy, 8 lutego bieżącego roku doszło do pożaru hali magazynowej w Cieninie Zabognym. Wewnątrz tej hali znajdowało się zboże oraz pasza. Ogień strawił około 800 ton zboża i 700 ton paszy, a całkowitemu zniszczeniu uległa hala o powierzchni 2000 m2. O szczegółach tej sprawy i ustaleniach biegłego mówi prokurator rejonowy Piotr Wrzesiński.
3: Ten pożar miał mieć miejsce 8 lutego 2026 roku i zgodnie z opinią biegłego do jego zaistnienia doszło około godziny 19. W oparciu o tą opinię i wnioski sformułowane przez biegłego policja pod nadzorem tutejszej prokuratury sporządziła postanowienie o umorzeniu śledztwa w dniu 29 kwietnia. Jako bezpośrednią przyczynę biegłego wskazał bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali. Z racji tego, że one były też umiejscowione niedaleko dachu w wewnętrznej stronie budynku, dach o konstrukcji drewnianej, także zgodnie z wnioskami biegłego, no to była bezpośrednia przyczyna, to przegrzanie, zwarcie przewodów, które uległy zapaleniu, a następnie ten pożar rozprzestrzenił się na konstrukcję drewnianego dachu.
1: Rozumiem. I w takiej sytuacji tutaj to śledztwo zostało zakończone.
3: Tak, bo żadnych innych na chwilę obecną, do dnia dzisiejszego, żadnych innych okoliczności nie ujawniliśmy, takich, które miałyby wskazywać na jakieś inne przyczyny, tym bardziej, że sam biegły też wykluczył podpalenie czy nieostrożność osób mających gdzieś tam dostęp do tego terenu, do tego budynku. Tak samo wykluczył wyładowanie atmosferyczne czy jakiś samozapłon i samozapalenie.

0: Także no tutaj tak, ze względu na te wnioski to śledztwo zostało umorzone.
1: Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy również temat dotyczący mieszkańca powiatu słupeckiego, który nie dość, że groził swoim rodzicom

0: no, udało się rodzicom, no, wystraszonym rodzicom, tak, udać do sąsiadów i wezwać policję, a sam mężczyzna się oddalił i policjanci prowadzili, no, te poszukiwania tego mężczyzny. I we wtorek w godzinach wczesnoporannych udało się ustalić jego miejsce pobytu. I ta druga interwencja policyjna, no, przebiegła w dosyć, no, niebezpieczny sposób, bowiem pan, no, nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, posiadał w ręku niebezpieczne narzędzie w postaci metalowej rurki, noża, groził policjantom pozbawieniem życia, przejawiał agresywną postawę wobec nich, więc zmuszeni byli do użycia, no, tak zwanego tasera, tego urządzenia rażącego prądem, a mimo to pan był na tyle pobudzony, że zdołał obezwładnić się z tego urządzenia, wyrwać te diody z ciała i ponownie z groźbami, z nożem ruszył w kierunku interweniujących policjantów. A skutek tego doszło do zranienia policjanta w palce tym nożem, policjantka będąca na miejscu także doznała obrażeń, ale, no, trzeba przyznać, że tutaj państwo wykazali się bardzo dużym takim profesjonalizmem i opanowaniem, bo udało się pana obezwładnić finalnie. No, czekali na posiłki i wtedy wówczas, no, dokonali zatrzymania tego mężczyzny.
1: Dobrze, proszę powiedzieć, jakie tutaj konsekwencje grożą mu za te popełnione czyny?
0: Pan usłyszał zarzuty, no, przede wszystkim kierowane gruźb karalnych i uszkodzenia ciała swoich rodziców, a także czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia i kierowane gruźb pod adresem funkcjonariuszy policji. Za ten drugi czyn, no, grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z uwagi na powagę, zagrożenie, no, zdecydowaliśmy o tym, że zwrócimy się z wnioskiem do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania, i do tego wniosku sąd się przychylił, zastosował ten areszt na 3 miesiące.
1: Tak jak pan wspomniał, ten mężczyzna ranił któregoś ze swoich rodziców, zgadza się?
0: Tak, bo tata stanął w obronie swojej małżonki, tak, a mamy podejrzanego. I w toku szarpaniny doszło do uszkodzenia ciała tego pana ojca, naszego podejrzanego. Bazowaliśmy na opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, który określił, że te obrażenia to o charakterze lekkim, czyli 157 paragraf 2, ale jednocześnie z uwagi na okoliczności zdarzenia zagrażały życiu i zdrowiu, no, pokrzywdzonego. Także, no, no, tutaj, no, wstępnie przyjęliśmy taką kwalifikację, że 157 paragraf 2 kodeksu karnego oraz 160 paragraf 1, czyli narażenie.
1: Mówił prokurator Piotr Wrzesiński z prokuratury rejonowej w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Zagórowa. Przed nami ostatnia prosta do wakacji. Nie oznacza to jednak nudy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. O tym, co będzie działo się w czerwcu w Zagórowskiej Bibliotece, opowiedziała nam dyrektorka Katarzyna Nowicka. Jesteśmy na ostatniej prostej przed wakacjami. Nie oznacza to, że będzie nudno tutaj u was w Zagórowskiej Bibliotece. Będzie się sporo działo i właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Co jeszcze planujecie w tym miesiącu, w czerwcu, przed rozpoczęciem tego wakacyjnego wypoczynku?
2: Tak, właśnie świetnie pan to ujął. Ostatnia prosta, ale bardzo intensywna. Cały czas właśnie jesteśmy w toku realizacji projektów biblioteki. Zatem 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody, zaangażowanym w ochronę gatunku rycyka w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. I to się odbywa w ramach projektu Ptasie Radio, czyli na falach relaksu, ornitologia terapeutyczna dla małych i dużych. Także cały czas właśnie angażujemy się w obserwację przyrody i uczymy się, jakie korzyści z tego dla nas płyną. Tym razem będzie to spotkanie dla dzieci. 12 czerwca mamy spotkanie autorskie z panią Lucyną Idasiak. I nie jest to akurat związane z naszym projektem, ale bardzo sympatycznie się złożyło, ponieważ ostatni tomik poetycki pani Lucyny Idasiak jest zatytułowany Co można zobaczyć patrząc na ptaki. Także chyba wszystko sprzyja tematom naszych projektów.

0: Nawet takie okoliczności. A pani Lucyna Idasiak niedawno przeprowadziła się do Zagórowa, dołączyła do Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chciała właśnie opowiedzieć o swoim zamiłowaniu do poezji, do pisania wierszy. Także 12 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na to spotkanie. Myślę, że właśnie bardzo takie... sprzyjające tej naszej aurze i takiemu wprowadzeniu się w taki właśnie zachwyt nad przyrodą, kiedy jest wiosna i lato, bo też o tym są właśnie wiersze pani Lucyny i Dasiak, więc to się wszystko jakoś dobrze komponuje nam z porą roku również. No i czerwiec to jest również dla nas takie święto związane z tym, że kończymy cykl spotkań dla dzieci, uczniów klasy zerowej ze szkoły podstawowej w Zagórowie. Od lat mamy takie hasło, maluchy odczytane wiedzą, co jest grane, i ten cykl spotkań kończy się uroczystością pasowania na czytelnika i to również będzie się właśnie odbywało w czerwcu. Także właściwie cały tydzień od 8 do 12 czerwca mamy wypełniony zajęciami i spotkaniami. I też w ramach projektu Biblioteka Pełna Energii, Sport, Książka, Motywacja prowadzimy takie zajęcia właśnie dla uczestników, dla dzieci, dla młodzieży z tego projektu Biblioteka 24/7, czyli przekazujemy informacje, jak korzystać z biblioteki online, jak korzystać z tego, że bibliotekę mamy dostępną w telefonie przez aplikację. I też właśnie pokazujemy, jak korzystać z różnych kolekcji tematycznych, jak dzieciaki mogą znajdować książki o swoich pasjach, o tematyce sportowej, bo też w ramach tego projektu jest przewidziany dla nich konkurs, więc żeby mieli pod ręką źródła, z których mogą skorzystać.
1: Coś więcej o tym konkursie możemy już powiedzieć?
0: Tak, tak. To będzie właśnie konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy w ramach projektu. Są dwie kategorie wiekowe, czyli klasy młodsze od 4 do 6 i klasy 7-8. I osoby, które tak się zgłoszą, wybierają po prostu jakąś książkę o tematyce sportowej i mogą w różnych formach zaprezentować jej treść, to co zainteresowało ich w książce. To może być list do bohatera, to może być jej krótka recenzja, to może być praca plastyczna, to może być krótki filmik. Na zgłoszenia czekamy do końca tego miesiąca, właśnie żeby zdążyć przed wakacjami i mamy nadzieję, że uda nam się wręczyć nagrody podczas wrześniowego spotkania z dwójką fantastycznych, wybitnych dziennikarzy, Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem, którzy będą właśnie u nas gościć we wrześniu, bo też są współautorami reportaży na temat właśnie sportu i piłki nożnej. To jest niezwykle ciekawe i to będzie też takie atrakcyjne wydarzenie w ramach tego sportowego naszego działania.
1: Czyli potwierdziło się to, co już mówiliśmy wcześniej, bo pani wspominała o tych planach, żeby ściągnąć właśnie te dziennikarskie osobistości i udało się, czyli zawitają tutaj do Zagórowa.
0: Tak, udało się, to będzie 11 albo 18 września, czekamy na ostateczne potwierdzenie od agenta dziennikarzy, natomiast już to jest tak zarezerwowane, zabukowane, więc na pewno to spotkanie się odbędzie. No i też bardzo się na to cieszymy, bo rzeczywiście trzeba planować je z długim wyprzedzeniem, więc mamy nadzieję, że tutaj żadne siły wyższe, okoliczności zewnętrzne nie pokrzyżują tych ustalonych planów.
1: I na koniec jeszcze chciałbym dopytać, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać, wspomniała pani o tym, że jest nowy termin spotkania z Marcinem Ryszką.
0: Tak, dlatego właśnie tutaj mówię z zachowaniem takiej ostrożności, bo różne sytuacje życiowe nam się przydarzają. Pan Marcin Ryszka, dziennikarz sportowy i twórca sekcji Blind Footballu przy Wiśle Kraków, jest niewidomym piłkarzem, sportowcem. Właśnie miał u nas gościć 27 maja, ale niestety tutaj nagłe problemy zdrowotne go zatrzymały, natomiast spotkanie się odbędzie i będzie 15 czerwca. Również gościmy u naszych sąsiadów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na sali kinowej i pan Marcin Ryszka będzie u nas o godzinie 10, także właśnie dzieciaki z naszych szkół podstawowych, naszych partnerów w tym projekcie, wychowankowie naszej szkoły w Michalinowie. Cieszę się, że będą mogli dotrzeć i że to spotkanie się odbędzie właśnie jeszcze przed wakacjami.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze SPS Kargil Słupca zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon. O tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu.
3: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
1: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
3: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy między innymi w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tiebreaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
1: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
3: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może też za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali grali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują się tworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników, jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
3: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Co tam sprowadziliśmy dwóch zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast, co mogę powiedzieć, troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i, no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna. Natomiast no, rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
3: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że ten kręgosłup zespołu pozostaje co roku u nas, staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie, ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
3: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy mieliśmy zadowolenie z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją, liczą, że będziemy te mecze wygrywać. I szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tie-breakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
3: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się na najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę widać u nich zgranie. Zespół Żyklina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół Strzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście troszkę zabrakło, ale tak myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą. To oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz. Natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu, kiedy zaczynacie?
3: Mamy teraz troszkę wolnego. Wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc ta przerwa troszkę się wydłuża. Między poprzednimi rozgrywkami rzeczywiście była to najkrótsza przerwa w historii. Teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe, każdy z zawodników ma swoje plany, ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład, mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
3: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycję atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
3: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy miejsce 4., 5., teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz trzeci kręgosłup zespołu. Nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do czwórki. Nie będę ukrywał, że myślę, że po tych dwóch poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
3: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Cargill Słupca, Mariusz Dzierżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Przedwiec nabiera tempa, kalendarze wypełniają się wydarzeniami, a słońce coraz śmielej przypomina, że lato już czeka tuż za rogiem. I to właśnie ten moment, kiedy wszystko przyspiesza. Szkoły odliczają dni do końca roku, organizatorzy dopinają letnie plany, a mieszkańcy regionu coraz częściej spoglądają w stronę jezior, lasów i weekendowych wyjazdów. Ale zanim na dobre rozpoczniemy wakacyjny sezon, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, co ciekawego dzieje się w naszej okolicy. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zbliżające się wakacje nie oznaczają nudy w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Zagórowie. I o tym, co będzie działo się podczas wakacji, opowiada Emilia Anobis z miejsko-gminnego ośrodka kultury w Zagórowie.
12: W tym roku jest bardzo wiele różnorodnych warsztatów prowadzonych i przez naszych instruktorów i instruktorów z zewnątrz. Niektóre warsztaty będą odpłatne, niektóre będą nieodpłatne. Zaczynamy już nawet w końcu czerwca. Będziemy kończyć z końcem lipca, także przez wszystkie te 5 tygodni lipcowych każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Początkowo będziemy rozpoczynać ten cały nasz program wakacyjny występem tutaj naszych lokalnych kół wokalnych i tanecznych. Część tych zajęć oczywiście będzie się odbywała tutaj u nas w sali, ale też mamy skwer kultury, na który bardzo serdecznie zapraszamy i może co najważniejsze chciałabym powiedzieć, że nadal można zgłaszać swoje propozycje. Mogą to być wystawy prac malarskich, czy artystów, DJ, jakieś ciekawe spotkania, bo my oczywiście tutaj daliśmy ogłoszenie i czekamy na kogoś z zewnątrz. Najprawdopodobniej będą to weekendy, gdzie można będzie zaprezentować te wszystkie swoje umiejętności, zdolności, czy wokalne, czy jakiekolwiek inne. Zgłosiło się do nas tutaj chyba pan z Wrześni, malarz, będzie miał swoją wystawę na Skwerze Kultury, na którą już dzisiaj Państwa zapraszamy. To jest pan Tomasz Koczorowski. Poza tym będą tutaj jak zwykle firmy zaprzyjaźnione już z nami, które i w ramach ferii współpracują i już od wielu lat też prowadzą programy wakacyjne i to jest między innymi firma Kids Lab czy Bańki Mydlane z firmą Bańki i Kolory. W tym roku mamy nowości. Będą dwa warsztaty, które poprowadzi firma Geo Zabawa. Pierwsze to są bursztynowe wakacje, a kolejne to będą związane z minerałami i to są wszystko warsztaty edukacyjne skierowane głównie dla dzieci. Natomiast na Skwerze Kultury mamy też pierwszy raz taka nowość, pokaz iluzjonisty i tutaj jest to adresowane od lat tych najmłodszych do, powiedzmy, do seniorów, tak? Będą też warsztaty modelarskie, gdzie dzieci będą mogły wykonać sobie jakąś tam ozdobną skrzyneczkę.
11: Widzę też w tym programie chociażby warsztaty dla miłośników klocków Lego.
12: Tak, oczywiście o tych miłośnikach, bo oni się tutaj często u nas dopytują o takie warsztaty i też będzie prowadziła to firma, tak jak w zeszłym roku, firma z Wrześni.
11: Chciałbym, żebyśmy opowiedzieli co nieco o tych darmowych propozycjach z waszej oferty wakacyjnej.
12: No to będzie też tutaj dużo właśnie warsztatów bezpłatnych przygotowanych przez firmę Kids Lab. Ja też będę prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci, one też będą darmowe. No i ten pokaz iluzjonisty oczywiście też jest darmowy. Jest tutaj też spektakl interaktywny, kosmiczna przygoda i tutaj też jest spektakl, jest wstęp wolny, czyli bezpłatny. Jest też, będzie też również ciekawa forma zajęć, bo to będzie gra terenowa. Tutaj będą wykorzystane niedawno zainstalowane kody QR, więc dzieciaki będą mogły poznać i tutaj lokalną historię, a przy okazji się zabawić. Jeszcze mi się tutaj przypomniało, co najważniejsze, bo w tym roku nasz ośrodek prowadzi, bierze udział w projekcie Lato w Teatrze i w 13 lipca zapraszamy tutaj wszystkie dzieciaki na warsztaty. To będą i warsztaty plastyczne, i teatralne, i teatralno-muzyczne, i cyrkowe. I też byśmy tutaj zachęcali do brania w nich udziału. A 14 lipca będzie pierwszy raz tutaj u nas odbywał się spektakl teatralny w namiocie cyrkowym, czego jeszcze tutaj u nas w Zagórowie nie było i chyba w powiecie też nie.
11: Mówiła Emilia Anobis z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Zanim na dobre rozpocznie się letni wypoczynek, to w MGOK Zagórów będzie można wziąć udział w ciekawym wykładzie i dowiedzieć się, czego pszczoły uczą ludzi według filozofów. O szczegółach tego wydarzenia mówi dyrektor MGOK Łukasz Parus.
13: No w Zagórowie od wielu lat, można powiedzieć, że od dekad działa koło pszczelarzy, koło międzypokoleniowe, gdzie działają młodsi i starsi, mają pasieki, produkują wspaniały miód, z którego tutaj korzystają mieszkańcy i goście. I szefowa tego koła, Kasia Waszak, no wespół tutaj z zespołem Domu Kultury, wymyśliliśmy wspólnie takie wydarzenie, gdzie można by połączyć wiedzę o pszczołach, o pszczelarstwie, także z wiedzą filozoficzną. Otóż pszczoła no, ma swoją bardzo bogatą symbolikę i występuje, można powiedzieć, w tekstach kultury na przestrzeni wieków, także w tekstach kultury antycznych. I postanowiliśmy tutaj poprosić doktora Pawła Mazura z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, żeby opowiedział o znaczeniu pszczoły w świecie filozoficznym, w tekstach filozoficznych. No i oczywiście pojawi się Marek Aureliusz, gdyż w jego rozmyślaniach o pszczołach jest parę wzmianek. Między innymi jest takie powiedzenie, że co nie jest dobre dla roju, nie jest dobre dla pszczoły. Ale także tutaj naukowiec odniesie się do słynnej bajki o pszczołach autorstwa Bernarda Mendeweila, holendersko-angielskiego filozofa z XVIII wieku, który właśnie zestawia pszczołę z człowiekiem. Czyli poprzez pryzmat pszczelarstwa będziemy dochodzić do pewnych prawd filozoficznych o życiu człowieka, o świecie, ale także wybrzmi pojęcie współpracy, bo jak wiemy, no pszczoła jest jakimś takim, jakąś alegorią dobrej współpracy, dobrej kooperacji z innymi pszczołami i o tym będziemy mówić. To nasze wydarzenie, które odbędzie się 11 czerwca w czwartek o godzinie 17:30 w sali kinowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, stanowi nie tylko gratkę dla pszczelarzy z powiatu słupeckiego bądź z innych powiatów, ale także gratkę dla miłośników kultury, miłośników filozofii i zapraszamy serdecznie Państwa, zwłaszcza także uczniów z lokalnych szkół, bo oprócz informacji o pszczołach, no pojawią się informacje o filozofii i nie bójmy się tego słowa, bo filozofia no od wielu wieków pomaga człowiekowi lepiej rozumieć rzeczywistość, więc ten wykład ma oczywiście propagować pszczelarstwo, ale przede wszystkim propagować wiedzę filozoficzną. Więc zachęcamy Państwa, proszę się nie bać słowa filozofia, dlatego że wykład będzie stricte popularno-naukowy, czyli wygłoszony bardzo prostym, obrazowym językiem. Wykładowca będzie posługiwać się slajdami, więc jesteśmy przekonani, że tutaj zakres wiekowy to może być od 5 lat do 100 lat. Czego pszczoły uczą ludzi według filozofów? To bardzo ciekawe spotkanie, które już w czerwcu będzie w Domu Kultury w Zagórowie i serdecznie Państwa zapraszam i od tego momentu, kiedy się spotkamy tutaj na wykładzie doktora Mazura, jestem przekonany, że jeszcze inaczej spojrzycie Państwo na pszczoły, na miód, ale także na człowieka.
11: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parówz. A na koniec dzisiejszej audycji powiemy o kolejnej edycji pikniku charytatywnego w Zagórowie, organizowanego przez grupę motocyklową Gajory. O tym wydarzeniu opowiedzieli nasi rozmówcy.
14: Bartosz Waszak.
15: Izabela Graczyk-Tulikowska.
11: Skąd w ogóle pomysł, żeby organizować takie pikniki, bo tak jak mówiliśmy, to jest kolejne takie wydarzenie.
14: Pomysł to był w sumie spontan. Kiedyś przy wspólnej kawie sobie po prostu rozmawialiśmy, że taka dziewczynka tu z naszych okolic potrzebowała pomocy i stwierdziliśmy, że zrobimy coś, żeby komuś pomóc. No i tak od słowa poszło i nie wiedzieliśmy, że to się po prostu rozniesie na tak dużą skalę, jak no teraz to już będzie czwarty piknik w tym roku, także mamy nadzieję, że nie ostatni.
11: Pani też od początku uczestniczy w organizacji tej inicjatywy, tak?
15: Tak, my jesteśmy od samego początku, od pierwszego pikniku działamy.
11: Proszę powiedzieć, co właśnie będzie działo się w tym roku, co przygotowaliście?
14: Otwarcie imprezy zaczyna się o godzinie 13:00. Przede wszystkim gastronomia, to jest czas na spotkanie z ludźmi, ze znajomymi, no i główny gwóźdź programu, no to są motocykle, które zjeżdżają się do nas, można powiedzieć, że z całej Polski, bo patrząc po rejestracjach naprawdę jest, można powiedzieć, że z całej Polski przyjeżdżają. Co się będzie działo? No koncerty, będą nasze lokalne, nasz lokalny zespół będzie, kolegi Michała, będzie gwiazda wieczoru Zespół Zero, co zagrają nam m.in. Bania u Cygana, co to jest, myślę, że to jest hit ludzi z lat 90. Będą konkursy dla motocyklistów, duże atrakcje dla dzieci. Myślę, że będzie dużo fajnej zabawy.
15: Będą zamki dmuchane, na pewno będzie malowanie twarzy, jakieś warkoczyki, tatuaże. Będą fanty typowo dla dzieci takie, więc będzie można wziąć udział w tej loterii fantowej i typowe fanty dla dzieci.
11: To wydarzenie jest robione w szczytnym celu. Komu w tym roku będziecie pomagać?
15: W tym roku pomagamy Olkowi, który urodził się 15 czerwca 2018 roku jako jeden z bliźniąt. Jego brat rozwija się zupełnie prawidłowo. Aleksander od pierwszych chwil życia zmaga się z poważnymi wyzwaniami, mózgowym porażeniem dziecięcym. Olek nie siedzi, nie mówi, nie potrafi samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Od drugiego miesiąca życia dzielnie ćwiczy i rehabilituje się, by krok po kroku zdobywać nowe umiejętności.
11: Teraz najważniejsze, kiedy i gdzie to wydarzenie?
14: Impreza rozpocznie się 21 czerwca w Zagórowie. na placu targowym Mój Rynek, to jest ulica Lidmanowskiego. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy, nie tylko motocyklistów, ale zapraszamy całe rodziny.
11: Dlaczego warto wziąć udział w tym pikniku?
14: To jest cel szczytny.
15: Bo warto pomagać.
11: I tak jak jeszcze rozmawialiśmy tutaj, zanim zaczęliśmy nasze nagranie, tak jak to zostało wspomniane, to nie jest impreza typowo dla motocyklistów, tylko dla wszystkich.
14: Tak, to jest impreza dla wszystkich, to nie tylko motocykliści. Oczywiście są mile widziani wszyscy jak najbardziej, ale ogólnie, tak jak wspomniałem, całe rodziny, ponieważ dużo atrakcji będzie dla dzieci, zamki dmuchane i tak dalej. No można pooglądać motory, motocykle, które się zjadą, także no myślę, że to będzie fajna zabawa.
11: Oprócz pikniku w ramach tego wydarzenia odbędzie się parada motocykli, które przejadą przez całą gminę Zagórów.
14: Tak, parada rozpocznie się o godzinie 14. Myślę, że pojedzie dużo motocykli, pojedziemy przez miejscowości, przez gminę Zagórów. Także wyglądajcie nas, myślę, że będziemy robić dużo hałasu i będzie pięknie.
15: Chcielibyśmy jeszcze, jeżeli jest możliwość, podziękować bardzo tutaj burmistrzowi naszemu. Tutaj Dom Kultury w Zagórowie też nas wspiera, strażakom, policjantom, wszystkim sponsorom, bo oczywiście bez nich też byśmy nie działali na taką skalę. Naszym lokalnym kołom gospodyń wiejskich, bo też nas wspierają, co roku zresztą. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
11: To byli organizatorzy pikniku charytatywnego Bartosz Waszak i Izabela Graczyk-Tulikowska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Nowy dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
16: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat do godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
11: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
16: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku. Natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane. No też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie, znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
11: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
16: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia, natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów, także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać, pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
11: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
16: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
11: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
16: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
11: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
16: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
11: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
16: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konickiego.
11: Wróćmy do tematu siaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
16: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy no niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywa w schronisku. To są psy z dużymi problemami, które no, boją się człowieka. Trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu, niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. No, są to po prostu zapewniane potrzeby. No, z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No, my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki. To już jakby poza schronisko. W postaci karmy, smyczy, obroży, to jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy no, kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie no, ciężko jest powiedzieć, kiedy też no, starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład no, przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, no też dorosłych, mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej, czy w ogóle karmy i też, mimo że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
11: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, nie może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
16: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, no to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
11: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. Jak w ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
16: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 psiejsków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, no to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi świadoma, skoro no, zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
11: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
16: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nie formalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć tu chęć pomagania.
11: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
16: Działać cały czas. Po prostu działać.
11: Mówiła Karolina Kanabus. A teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
17: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
11: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
17: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
11: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
17: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
11: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
17: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
11: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
18: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
11: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy w roli wolontariusza?
18: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego, się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
11: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
18: Tak, a w moim wieku też dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
11: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
19: Już dobre 4 lata będzie, coś takiego, no.
11: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
19: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z ciakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
11: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
19: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
11: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
19: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
11: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Przed nami magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM w sportowym klimacie i nie tylko, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. Naszą audycję zaczynamy od biegania. Niedawno rozpoczęły się zapisy do młodzieżowych biegów wawrzynkowych, które podobnie jak bieg główny odbędą się 8 sierpnia. O szczegółach tej biegowej imprezy mówi dyrektorka MOSiR w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz.
20: Dzień dziecka był taką okazją do uruchomienia zapisów na te biegi dziecięce i tutaj jest 8 kategorii wiekowych, także praktycznie kategoria dziewcząt i chłopców od przedszkolaka do klas 8 szkoły podstawowej. I udział w tych biegach jest bezpłatny, limit jest 220 miejsc. Poza tym biegami dziecięcymi mamy bieg rodzinny i tutaj jest limit 100 osób i takim warunkami uczestnictwa w takim biegu rodzinnym co najmniej 2 osoby. Osoba pełnoletnia, rodzic, albo opiekun, albo dziadek, albo ciocia, albo wujek i plus dziecko do 16 roku życia.
11: Jakie tutaj dystanse są przewidziane dla nich?
20: Przedszkolaki biegną na murawie i to jest dystans około 50 metrów, tak mniej więcej, bo wiadomo, że upilnować takie dzieci to jest bardzo trudno i w różnych miejscach sobie startują. I dalsze odległości są uzależnione od wieku. Jest tam później 100-150 metrów. Ostateczny najwyższy, najdłuższy odcinek to jest 400 metrów. To są klasy 8 szkoły podstawowej.
11: Ten bieg rodzinny, o którym pani wspominała, jaki tutaj będzie dystans do pokonania?
20: Bieg rodzinny odbywa się zaraz bezpośrednio po biegach dziecięcych i tutaj startujemy z bieżni, wbiegamy do lasku, robimy małą pętlę w lesie, z powrotem wracamy na bieżnię i to jest odcinek około 1,5 kilometra. Ale wiadomo, że nieważne są tutaj miejsca, ważne jest po prostu sama zabawa i że każdy dobiegnie na metę. Mamy już opracowany projekt medalu, który jest udostępniony w naszych mediach społecznościowych. Bardzo wesoły, dziecięcy, oczywiście z naszym wawrzyńcem. Oprócz tego, że każde dziecko będzie miało medal, to przy zapisach już dostanie też małą niespodziankę. Zawsze jest to jakiś słodki upominek, koszulka. Każde dziecko biegnie w koszulce, która jest już mamy zamówione, dostarczone, także dostają pakiety startowe. No i a wśród rodzin, które ukończą bieg rodzinny, są losowane różne nagrody. Dość ciekawe. Często są to też jakieś gadżety Urzędu Miasta albo takie typowo rodzinne rzeczy. Także praktycznie każdy wychodzi z jakimś prezentem, niespodzianką.
11: Okej, a taką wisienką na torcie będzie ten bieg główny. Przypomnijmy, jaki tutaj dystans tego biegu głównego, no i też jaką trasę pokonają biegacze.
20: najważniejszy w tym dniu właśnie jest ten bieg o laur świętego małżeńca, w ramach którego też wyłaniane są również najlepsze pary małżeńskie. Tutaj limit uczestników jest 250 i chciałam uprzedzić, że jeszcze zostało tylko 50 miejsc, także proszę się spieszyć. I zapisy można dokonywać na stronie dostartu.pl. I jeszcze do końca miesiąca wpisowe wynosi 60 zł, a już później ta kwota wzrośnie. Mieszkańcy i mieszkańki Słupcy mają 50% zniżki.

0: Trasa na dystans 10 km. Gdzie dokładnie będzie zlokalizowany start tego biegu i którymi ulicami pobiegną uczestnicy tego biegu?
1: Start jest w miejscowości Korwin. Dalej oni biegną w stronę Młodejewa. Później ulicą Róża. Później biegają w miasto, biegną przez rynek, dobiegają później na ulicę Gajową i tam już kierują się do stadionu.
0: Przypomnijmy, kiedy to wszystko będzie się odbywać?
1: Całe nasze wydarzenie odbywać się będzie 8 sierpnia. Od godziny 10 zaczynamy biegiem głównym. Później o godzinie 13 są biegi dziecięce i bieg rodzinny, na które bardzo serdecznie już wszystkich zapraszamy.
0: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. A teraz zaglądamy do września i czas na piłkę nożną. Zawodnicy trzecioligowej Wiktorii zakończyli sezon na boiskach trzeciej ligi grupy drugiej. Po znakomitej rundzie wiosennej zespół prowadzony przez Łukasza Bandosza zakończył rozgrywki na 13 miejscu, które jednak nie daje pewnego utrzymania i jest uzależnione od spadków z drugiej ligi i awansów do drugiej ligi. O szczegółach mówi prezes klubu Mateusz Kufliński, który podsumował zakończony sezon.
2: Tak, na pewno ta runda wiosenna dużo lepsza niż jesienna. W rundzie wiosennej zdobyto bodajże 29 punktów, piąte miejsce chyba w klasyfikacji wiosny, o ile się nie mylę. No, wyglądało to na pewno dużo lepiej. Ten okres przygotowawczy już, który mieliśmy przede wszystkim cały do przepracowania, bo tutaj przypomnę, że latem ten okres przygotowawczy mocno zaburzony przez te późno bardzo rozgrywane mecze barażowe o awans do trzeciej ligi i to też na pewno miało wpływ na to, że ta postawa jesienią nie była taka, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tych punktów mogło być spokojnie kilka więcej. Miejmy nadzieję, że w końcowym rozrachunku właśnie tych kilku punktów nam nie zabraknie, bo wiemy, że na tą chwilę musimy czekać na rozstrzygnięcia w meczach barażowych. Ale tak, ta runda wiosenna na pewno już wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wiadomo, można było gdzieś może też kilka punktów zrobić więcej, ale myślę, że nie mamy tutaj na co narzekać, jeżeli chodzi o wyniki w rundzie wiosennej.
0: Co pana zdaniem tkwi w sukcesie tej rundy wiosennej, czyli tych dobrych wyników?
2: Tak, jak wspomniałem przed chwilą, ja sobie uważam, że ten okres przygotowawczy, który mieliśmy faktycznie pełen, bardzo dobrze przepracowany, bo tutaj zarówno sztab, jak i zawodnicy zrobili kawał dobrej roboty zimą. Naprawdę ta zima mocno przepracowana przez nas. No i to dało efekty, tak, w postaci tych dobrych wyników i dobrej postawy w rundzie wiosennej.
0: Proszę powiedzieć, pana zdaniem, taki najlepszy mecz w tej rundzie wiosennej w wykonaniu zespołu?
2: Oj, najlepszy. Najlepszy, teraz pewnie łatwiej mi będzie pamięcią do któryś z tych ostatnich meczów, ale na pewno mecz z Kluczewią. Bardzo dobry i w naszym wykonaniu i bardzo taki przyjemny dla oka, bo bardzo piłkarski mecz. Obie drużyny tutaj chciały grać w piłkę, także ten mecz na pewno bardzo, bardzo dobrze się oglądało i tak chyba tak na szybko, jak miałem powiedzieć, to ten mecz najbardziej przychodzi mi tutaj do głowy, ale oczywiście było jeszcze drugie 40, ale nie cały mecz, tylko drugie 45 minut w Stargardzie, gdzie z wyniku 0 do 2 wyciągamy na 3 do 2. Tam też świetne 45 minut w naszym wykonaniu. Także kilka tych meczów pewnie mi się znalazło, ale te, które mi przychodzą tak na szybko do głowy.
0: Czy było takie spotkanie, po którym był jakiś taki niedosyt, takie przeświadczenie, że można było z tego więcej wycisnąć?
2: No, jeden z lepszych meczów, no to myślę, że to mecz z rywalem, tak? I to był mecz, w którym mogliśmy więcej wycisnąć i w którym powinniśmy więcej wycisnąć, tak? Ten pierwszy mecz rundy wiosennej, gdzie na pewno wszyscy liczyli na 3 punkty. No niestety ułożyło, tak się ułożyło. Przegraliśmy ten mecz znowu też gdzieś tam tracąc bramkę w końcówce z rzutu karnego i na pewno po tym meczu był spory niedosyt i tego meczu na pewno najbardziej szkoda.
0: Jeśli chodzi o tą rundę wiosenną, kapitalną formę pokazał Arkadiusz Wolniewicz, który, no, imponował skutecznością strzelecką podczas tej drugiej części sezonu.
2: Tak, no tutaj Jarek przede wszystkim właśnie też w tym meczu, o którym wspomniałem, z Błękitnymi Stargard, gdzie rozstał wynik 0-2 na 3-2 i tutaj 3 bramki właśnie Arka Wolniewicza w drugiej połowie. Tak, miał tutaj Jarek, złapał fajną formę, szkoda później urazu, tak, bo w meczu z Pogonią Szczecin gdzieś tutaj doznał urazu, który wyeliminował go praktycznie do końca rundy. Pozbierał się jeszcze tutaj na ten ostatni mecz z Lechem Poznań. Też tutaj asysta przy bramce Kuby Bartkowskiego, także Arek na pewno, tak, wiemy, że Arek może nam dać sporo, tylko musi być zdrowy, tak? Także tutaj w jego przypadku najważniejsze to, żeby omijały go kontuzje.
0: też graliście w rozgrywkach Pucharu Polski na tym szczeblu wojewódzkim, doszliście do półfinału i niestety tutaj no, nie udało się wygrać z drużyną piątoligową, z Orłem Kawęczyn. Porażka na wyjeździe 0-1. Tutaj też, jeśli chodzi o ten mecz, jakiś taki niedosyt w waszej ekipie?
2: No bardzo dużo.

0: losy tam, bo tak jak mówiłem, ten początek, powiedzmy, rundy wiosennej, ten mecz w Rywalu, gdzie kiepski, ale później już to wszystko wyglądało tak, jak powinno i tak naprawdę ten obraz końcówki mocno zamazuje ten mecz właśnie w Kawęczynie, którego no nie powinniśmy przegrać, tak? Nie powinniśmy przegrać, powinniśmy ten mecz wygrać, powinniśmy przygotowywać się na tą chwilę do udziału w finale Pucharu Polski na szczeblu województwa wielkopolskiego. No ale niestety, no przegraliśmy. To też pokazuje właśnie, ten mecz między innymi pokazuje, jak sport jest nieprzewidywalny, jak piłka jest nieprzewidywalna, jak Puchar Polski jest piękny, tak, i na szczeblu zarówno okręgowym i tym ogólnopolskim, tak, nie wiem, przykład Zawiszy Bydgoszcz z naszej ligi, która dotarła do półfinału Pucharu Polski na szczeblu centralnym. No tutaj nie ma, nie zawsze faworyt wygrywa, niestety wszystko to trzeba też udowodnić na boisku, my w tym meczu wyglądaliśmy słabiej, no i stąd nasza porażka.
1: Tak jak pan wspominał teraz, no nie wszystko zależy od was, wszystko zależy od tych rozstrzygnięć w wyższych ligach, jak to tutaj będzie wyglądało, jeśli chodzi o te spadki. Proszę powiedzieć, bo rozumiem, że macie przygotowane jakieś dwa warianty, jeśli chodzi o plan na ten kolejny sezon. Zgadza się?
0: No tak, tak. Musimy czekać na rozstrzygnięcie, tak? Albo awans weekendu ludzi, no bądź utrzymanie Sokoła Kleczew. Jeden z tych dwóch wariantów daje nam pozostanie w trzeciej lidze i wszyscy mocno wierzymy w to, że tak się właśnie stanie, tak? Chcemy zostać w tej trzeciej lidze. Jesteśmy na nią przygotowani. Nauczyliśmy się, powiedzmy, trochę też przez te ostatnie 12 miesięcy, także na pewno chcemy pozostać. No ale tak, gdzieś z tyłu głowy mamy, że no już niestety nie jest to wszystko zależne od nas. Nie może się spełnić też ten najgorszy czarny scenariusz, na to też się przygotowujemy, ale tak jak mówię, bardziej jednak wierzymy w to, że zostaniemy w tej trzeciej lidze, chcemy tam zostać i bardziej tutaj przygotowania wszystkie skupiamy na tym, że będziemy jednak w przyszłym sezonie rywalizować w Betclic trzeciej lidze.
1: Przerwa między sezonami to też zmiany w kadrze zespołu. Czy coś więcej można już zdradzić, kto na przykład no nie zagra w kolejnym sezonie w drużynie, a za jakimi zawodnikami będziecie się rozglądać podczas tej międzysezonowej przerwy?
0: Niestety w naszym przypadku jeszcze jest za wcześnie, by sobie mówić o konkretach, bo tutaj obraz kadry no mocno będzie uzależniony od tego, czy to będzie jednak trzecia czy czwarta liga. A ten przeskok i sportowy, i finansowy jest spory między tymi ligami i inne realia będą nas czekały w trzeciej lidze, inne w czwartej lidze. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi co do personaliów i kadry, no to musimy jeszcze chwilę poczekać, bez względu na wszystko, czy to będzie trzecia liga, czy czwarta liga, na pewno trzon kadry będziemy chcieli zachować. Kwestia dalszych ruchów, no to już będzie mocno tutaj determinowało to, w której lidze finalnie się znajdziemy, tak? Ale na pewno, jeżeli będzie to trzecia liga, będziemy na pewno chcieli się wzmocnić i tutaj przynajmniej na papierze mieć tą kadrę mocniejszą. Jeżeli będzie to czwarta liga, to tak jak powiedziałem wcześniej, trzon tej kadry trzecie ligowej będziemy chcieli zachować, aby móc realnie rywalizować z najlepszymi zespołami w czwartej lidze w kolejnym sezonie.
1: To był prezes trzecioligowej Wiktorii Września, Mateusz Kufliński. A na koniec wizyta w Słupeckim Starostwie Powiatowym, które w ostatnich tygodniach poinformowało o przekazaniu dofinansowania na zabytki sakralne w naszym powiecie. Mówi starosta Marek Dąbrowski.
2: W tym roku mamy 3 zabytki sakralne i powiat przekaże zgodnie z, czy na podstawie uchwały Rady Powiatu Słupeckiego regulującej udzielanie w bieżącym roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu. 3 takie zadania, trzykrotność takich środków. Środki w postaci 20 tysięcy dla klasztoru w Lądzie, a dokładnie te prace restauratorskie będą dotyczyły wrót kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Będzie to restauracja i prace konserwatorskie XIX-wiecznych wrót wejściowych do właśnie świątyni. Drugim zadaniem jest zadanie, które dotyczy kościoła Świętej Małgorzaty w Graboszewie. Jest to kwota 10 800 zł i dotyczy restauracji ołtarza świętego Izydora. I trzecim zadaniem jest konserwacja portretu opata Antoniego Raczyńskiego. Kościół w Lądzie 9200 zł. To są tego typu zadania. Ja myślę, że tutaj dbałość o te zabytki no jest jak najbardziej zasadna i też niezmiernie się cieszę, że powiat słupecki może realnie wspierać parafię w ochronie dziedzictwa, które buduje naszą taką lokalną, codzienną tożsamość. Jest to bardzo ważne z perspektywy miejsca, w którym żyjemy, wychowujemy się, żebyśmy dbali właśnie o te dobra kulturalne, które tutaj są od wielu, wielu lat i żebyśmy tego no, nie doprowadzili do zniszczenia.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Dobra kawusia w ulubionym kubku i magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Czego chcieć więcej? Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Zaczynamy od tematu nowego ronda, które miałoby powstać w naszym mieście. To propozycja radnego miejskiego Adama Matelskiego, który w złożonej interpelacji zaproponował zmiany organizacji w ruchu na jednym ze skrzyżowań w Słupcy. Dokładnie chodzi o skrzyżowanie ulic Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego. O szczegółach opowiedział nam sam zainteresowany, czyli radny Adam Matelski.
4: Tam w ostatnim czasie doszło do kilku zdarzeń drogowych. No ostatnie to już było takie mocno niebezpieczne, gdzie samochód po prostu się przewrócił. On tak naprawdę najechał na stojący pojazd i w wyniku tego się przewrócił po prostu na drogę. Pojazdy teraz jadące po ulicy Kopernika, jadące od strony Piotrowic, mają bardzo długą prostą, przez co troszeczkę czasami dochodzi tam do takich sytuacji, gdzie jest znaczne przekroczenie prędkości, bo cały czas jest droga z pierwszeństwem i mieszkańcy tam i ulicy Kopernika, znaczy głównie ulicy Kopernika, oni się troszeczkę też skarżyli na prędkości pojazdów poruszających się tamtędy. No a rondo po prostu wymusiłoby takie wymusza na kierującym zmniejszenie tej prędkości dojeżdżając do tego skrzyżowania, nie? Te zmiany pomogą też osobom wyjeżdżającym z ulicy Pileckiego, bo osoby, które jadą z tej drogi podporządkowanej w lewo, często tam dosyć długo ustępują pierwszeństwa rondom. W moim odczuciu, mam wrażenie, że po prostu by pomogło upłynnić ten ruch. Nie wiadomo, nie rozładuje, bo ilość samochodu będzie cały czas taka sama, ale jednak każdy po prostu będzie dojeżdżał do skrzyżowania raz, że wolniej. No a zasady pierwszeństwa, które mamy na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, ustępujemy zawsze tylko jakby jednej stronie tym pojazdom będącym w ruchu okrężnym, więc to powinno wpłynąć na taki lepszy przepływ tych pojazdów.
1: A tak jak tutaj padło, też jest kwestia finansów oczywiście, żeby takie zmiany wprowadzić w tym miejscu.
4: Tak naprawdę droga jest drogą powiatową i tutaj Urząd Miasta będzie się starał prawdopodobnie pozyskać środki ze starostwa, żeby też starostwo jednak dołożyło do tego, więc myślę, że to będzie zakończone sukcesem, bo tak naprawdę w moim odczuciu jest to potrzebne.
1: Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak rozmawiamy, bo tych miejsc w Słupcy, gdzie takie zmiany w organizacji ruchu byłyby też wskazane, pewnie jeszcze by się znalazło kilka takich miejsc. Pana zdaniem, gdzie jeszcze coś takiego powinno się zadziać, żeby jednak coś zmienić w tej organizacji ruchu, żeby usprawnić to w naszym mieście?
4: Są takie głosy od mieszkańców, gdzie część osób chciałoby też rondo u zbiegu ulic Traugutta i Pileckiego, czyli jakby z drugiej strony tej ulicy. No tam też jest po prostu zwykłe skrzyżowanie. W tym momencie każdy, który, nie wiem, wykonuje lewoskręt z drogi podporządkowanej, często tam jednak dosyć długo oczekuje na wjazd. Więc też gdzieś jest to brane gdzieś tam pod uwagę. Mi się wydaje, że ten to miejsce jeszcze dodatkowo.
1: To był radny Rady Miejskiej w Słupcy, Adam Matelski. Do złożonej interpelacji ustosunkował się burmistrz Jacek Szczap, który podziela zdanie radnego. Posłuchajmy.
5: W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Adama Matelskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego co do potrzeby poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, myślę, że podzielamy tą opinię. Obecnie analizujemy statystyki zdarzeń drogowych oraz przepustowości wskazanego odcinka i płynności ruchu ze względu na fakt, że To wspomniane skrzyżowanie jest zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej. Problem ten zostanie poddany także analizie na forum Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oczywiście w gronie specjalistów z zakresu ruchu drogowego w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. Rondo w tym miejscu na pewno by poprawiło zdecydowanie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Generalnie to, że powstało rondo w okolicach szkoły podstawowej numer 3 i sygnalizacja świetna, to można powiedzieć, że tam ta kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego znacznie się poprawiła, jednak na pewno nie eliminuje w 100% zagrożenia, jakie tam powstaje w związku między innymi z natężeniem ruchu, bo przypomnę, że tam mamy też zlokalizowane sklepy, centra handlowe, szkołę, więc ten ruch zawsze tam jest dosyć duży, a ulica Kopernika też jest, że tak powiem, taką ala obwodnicą słupecką, która ten ruch, że tak powiem, zbiera, więc myślę, że ten pomysł jest dobry, wymaga głębokiej analizy, no i jak to zwykle bywa z takimi rzeczami, wymaga też pewnych nakładów finansowych, które też musielibyśmy w budżecie założyć.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. Jeszcze w tym roku osoby, które będą chciały obejrzeć film w kinie Sokolnia, będą mogły kupić bilet na seans za pośrednictwem biletomatu. Takie urządzenie wraz z odpowiednim oprogramowaniem i mobilnym systemem weryfikacji tych biletów ma trafić do Słupcy w październiku, a wartość tego projektu to 30 tysięcy złotych. O szczegółach opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Posłuchajmy.
6: Dla nas jest to fantastyczna wiadomość i świetna informacja. Natomiast początek w ogóle pomysł na to, żeby pomyśleć o zainstalowaniu biletomatu w słupeckim kinie, zrodził się jako odpowiedź na pytania mieszkańców. Wiadomym jest, że kino pracuje w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy odbywają się seanse, i analogicznie wtedy jest czynna kasa, gdzie mieszkańcy mogą zakupić bilety nawet na seanse odbywające się w innych dniach czy innych godzinach. Niemniej jednak jako Miejski Dom Kultury pracujemy od godzin porannych i wtedy bardzo często spotykaliśmy się z pytaniami mieszkańców, czy mogą taki bilet zakupić na przykład, nie wiem, o 9, 10 rano. Niestety właśnie z uwagi na te ograniczenia systemowe nie było to możliwe. Oczywiście przez cały czas istnieje platforma Bilety24, gdzie każdy może po prostu dokonać rezerwacji i zakupić bilet po prostu internetowo. Niemniej jednak bardzo często jest tak, że ludzie mają potrzebę jeszcze do pytania o pewne szczegóły związane z danym filmem i rzeczywiście lubią nas odwiedzać. W lutym tego roku złożyliśmy wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, właśnie związany w ramach priorytetu Modernizacja Kin 2026. Nasz wniosek uzyskał akceptację, uzyskał dofinansowanie, co nas bardzo cieszy, właśnie w ramach wniosku złożonego pod nazwą Modernizacja systemu kasowo-biletowego w kinie Sokolnia w naszym Miejskim Domu Kultury. To dofinansowanie cieszy nas dlatego, że siłą rzeczy w jakiś sposób potwierdza skuteczność w aplikowaniu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale z drugiej strony i przede wszystkim jest to ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy rzeczywiście przechodząc nawet obok Miejskiego Domu Kultury nabiorą apetytu i zechcą bilet do kina nabyć, będą to mogli zrobić po prostu o dowolnej godzinie w czasie, kiedy pracujemy jako Miejski Dom Kultury. Co ważne i co bardzo uważam atrakcyjne, biletomat obsługuje tak naprawdę w wielu językach. To też jest to ukłon w stronę ewentualnych obcokrajowców. Absolutnie tutaj chciałabym zdementować i uspokoić wszystkich tych, którzy już zakładam, że w dobrej woli przypominają nam, że kino to oczywiście kasa, to oczywiście kontakt z żywym człowiekiem. Tutaj absolutnie nic nie ulegnie zmianie. System, który do tej pory obowiązywał, a więc nasza kasa, nasze okienko kasowe jak najbardziej będzie dla wszystkich czynne i otwarte, tak jak do tej pory. Natomiast ten biletomat jest tak naprawdę jeszcze dodatkowym urządzeniem, który ma usprawnić albo właśnie w godzinach, kiedy nasza kasa nie pracuje, albo też w sytuacjach, kiedy i tego byśmy sobie życzyli, przed kasą tworzy się jakaś dłuższa kolejka, więc wtedy służy to jak gdyby do usprawnienia naszej pracy. Co ważne, dodatkowo zyskujemy na tym nowy sprzęt komputerowy właśnie do obsługi systemu biletowego, ale i też bardzo nowoczesny skaner do kontroli biletów, który przy naszym obecnie przestarzałym urządzeniu, myślę, że stanowi rzeczywiście już taki wyznacznik współczesnych czasów i współczesnych oczekiwań kinowych. Jestem przekonana, że te urządzenia usprawnią naszą pracę. Zapraszamy do odwiedzenia, do skorzystania. Jestem przekonana, że w miesiącach jesiennych już to urządzenie rzeczywiście stanie w holu naszego kina Sokolnia i będzie służyło naszym mieszkańcom.
1: Wyprzedziła Pani moje pytanie właśnie o funkcjonowanie tej kasy, dementując te informacje. Czyli podsumowując, kasa będzie funkcjonowała w swoich godzinach, a biletomat jest po prostu tą alternatywą dla osób, które no niekoniecznie, tak jak pani mówi, mogą przyjść w godzinach, kiedy ta kasa jest otwarta, lub też usprawnić w sytuacji, kiedy tworzy się przy tradycyjnej kasie duża kolejka.
6: Dokładnie tak, biletomat jest po prostu urządzeniem, które dodatkowo ma usprawnić naszą pracę, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i tak naprawdę ukłonem w ich stronę, aby no nie chcę powiedzieć o każdej porze dnia i nocy, bo noc tutaj odpada, ale rzeczywiście w tych godzinach, kiedy pracuje jako Miejski Dom Kultury, czyli już od wczesnych godzin porannych zawsze będą sobie mogli wejść i samoobsługowo taki bilet kinowy nabyć. Także wszystko to, co do tej pory, wszystko to, co dobre w naszym kinie, pozostaje bez zmian, a to jest jeszcze dodatkowy taki atut, który będzie nas wyróżniał tutaj na tle regionu, że można ten bilet nabyć nie tylko nie wychodząc z domu, bo tak jak wspomniałam, poprzez platformę Bilety 24, ale dodatkowo nawet stacjonarnie tutaj samoobsługowo. Oczywiście wszystkich tych, którzy uwielbiają kontakt z naszą kasą i z okienkiem kasowym, zapraszamy. Ono będzie jak zawsze dla Państwa otwarte.
1: To była dyrektorka słupeckiego MDK Honorata Łysiak. A na koniec naszego magazynu kilka słów na temat inwestycji w ścieżki rowerowe na terenie gminy Strzałkowo. O szczegółach mówi wójt Tomasz Gałan.
7: Bardzo mocno ucieszyła nas ta informacja o inwestycji wartej blisko 8 milionów, której duża część będzie przebiegała po terenie gminy Strzałkowo. Muszę też dodać, że o tą inwestycję, czyli ścieżkę pieszo-rowerową łączącą gminę Strzałkowo z gminą Września zabiegaliśmy od 2017 roku. Tym bardziej to dla nas wielka radość, że rozpoczęły się już prace i w niedalekiej przyszłości pojawi się nowy szlak rowerowy na terenie naszej gminy.
1: Jak ta droga rowerowa będzie przebiegała tutaj w gminie Strzałkowo?
7: Jeżeli chodzi o przebieg drogi, to rozpoczyna się ona w miejscowości Wólka, następnie będzie przebiegała wzdłuż linii krajowej, następnie wzdłuż drogi krajowej 92 i będzie kończyła się, może nie kończyła, tylko łączyła z dalszą częścią ścieżki w miejscowości Gonice.
1: Proszę powiedzieć, ta inwestycja, jak długo potrwa jej realizacja, kiedy rowerzyści będą mogli z tego skorzystać?
7: Z tego, co wiem, to inwestycja w umowie zapisane jest, że zakończy się w marcu 2027 roku. Jednak wiem, że prace zostały rozpoczęte wcześniej, trwają bardzo intensywnie, więc mogę powiedzieć optymistycznie, że możliwość korzystania z tej ścieżki będzie zdecydowanie szybciej.
1: Oprócz tej inwestycji, o której rozmawiamy, na terenie gminy Strzałkowo powstanie jeszcze jedna ścieżka rowerowa, tak jak pan wspominał, zanim zaczęliśmy rozmawiać. Proszę zdradzić szczegóły tej inwestycji, o co tutaj chodzi, jak to wszystko wygląda w praktyce.
7: W dzisiejszych czasach ścieżki pieszo-rowerowe to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa przejechania z jednej miejscowości do drugiej. To również to jest nowa przestrzeń do aktywności fizycznej, do nowego trybu życia i my w gminie Strzałkowo przywiązujemy do tego dużą wagę. Tworzymy nowe szlaki rowerowe i nowo powstająca ścieżka pieszo-rowerowa łącząca gminę Strzałkowo z gminą Grześnią idealnie wpisuje się właśnie w naszą strategię. Dodatkowo budujemy nową ścieżkę ścieżkę pieszo-rowerową od miejscowości Strzałkowo przez Pospólno do Lasu Wóleckiego, która będzie miała połączenie z nową ścieżką do gminy Września. I dzięki temu powstanie nowy szlak rowerowy, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą mogli się bezpiecznie poruszać. Jeśli chodzi o naszą inwestycję, za którą w całości odpowiadamy, na którą pozyskaliśmy środki europejskie, będzie ona kosztowała blisko 2 miliony złotych i odcinek około 1,6 km.
1: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w media ekspert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Po reklamie.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem i to właśnie tam po wejściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

Ideálna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie, a ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynia? Woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha, to dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the Way You Are, nasz weekendowy hymn.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka, 1 litr, teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona, 500 gramów, tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i...

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
16: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
17: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Meloradio Słupca.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski Team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później. We'll be right back.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie. Paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Angle Osia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno-odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to Save My Love i Kygo.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment, bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Siemano, to weekendowe Melo. Poka, kłaniam się, hej, hej. Dajcie znać, gdzie jesteście, co u was. Śledzę do was tam, gdzie jesteście. Mam nadzieję, dobry numer. Dla mnie świetny. Don't Want Your Love, Illenium na początek. Inni gadają, my gramy. Two ships in the night.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima, anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Playermeloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: dobre do samochodu. Pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14. To za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Z pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Melo Radio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Oaks z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
2: Po reklamie.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie samotne przejażdżki, muzyka na maksa. Dobra droga, tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kondziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
8: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewnie tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie.

tak podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Meloradio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

To Sigana w Melona, 18 minut do 16, ja już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sony Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Reklama. Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
7: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night. Na dobre wejście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga, to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: Informacja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
4: Expert taniej masz. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit i Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie, jutro trzeba wracać do roboty. No niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za...
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: tu.
1: Tom Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wyborze.

Ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po dwie stówki do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie dwie stówy podarujemy, na co ich potrzebujecie. Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja, słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem, ile w tym prawdy, ale wy też wejdźcie, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: Crystal Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nad morza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.

No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudimental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo 14 minut po 19.

Tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: hitów w Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: reporterów Meloradia Słupca.
1: Pewne rzeczy są niezmienne, dlatego na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W jednej z naszych ostatnich audycji porozmawialiśmy z prezesem Wiktorii Września, Mateuszem Kuflińskim. Podczas tej rozmowy podsumowaliśmy zmagania Wiktorii Września na trzecioligowych boiskach. Teraz spojrzymy na poczynania zespołu z perspektywy trenera Łukasza Bandosza.
2: Celem nadrzędnym i priorytetowym było utrzymanie się zespołu z Września na poziomie trzecioligowym. Jeśli byśmy patrzyli na to przez pryzmat miejsca, które zajęliśmy, to oczywiście to zadanie zostało wykonane, jednak wiemy, jak ułożyła się sytuacja na boiskach drugoligowych i musimy czekać do tak naprawdę 9 czerwca. Jesteśmy zależni od awansu ewentualnego weekendu Luzino, czy też utrzymania się Sokoła Kleczew. I tutaj na pewno pozostaje wielki niedosyt, bo ta pasa meczy wygranych i zremisowanych, czy mecz bez porażki była długa, ale na końcówce w tych meczach takich najważniejszych, czy to z Unią Sparzęc, czy z Lipnem Stęszew nam zabrakło. Aczkolwiek przed ostatnim meczem, gdybyśmy nawet wygrali z Lipnem Stęszew, to patrząc na to, jak się ułożyła tabela, i tak by nam to nie zmieniło pozycji w tabeli, więc myślę, że bardzo specyficzny sezon, 45 punktów można było zdobyć i nie mieć gwarancji utrzymania się w trzeciej lidze, to już jest sporo. Moja refleksja jest taka, że liczba punktów, którą zdobyłem przechodząc w październiku, zaczynając pracę, gdzie na początek miałem dwa bardzo ciężkie mecze, czyli Polonię środę i Jelane Toruń, gdzie zespół też nie był kadrowo w tym układzie, który był na papierze, to ciężkie zadanie. Było to 4 punkta na mecz. Dla mnie, ja sobie wyznaczyłem dużo wyższy cel i jest pewien niedosyt. Można teraz chybać, gdyby to było przez cały sezon w takiej frekwencji, to tak naprawdę zajęlibyśmy 4 miejsce w tabeli, gdybyśmy zdobywali tak średnio punktowali. Teraz spekulacji jest wiele, ja od tego uciekam, bo zawsze możemy gdybać też, co by było, gdyby nasi rywale wygrali, czy gdybyśmy my nie strzelili bramki w Szczecinie w 98 minucie, to też byśmy dzisiaj nie byli na 6 miejscu, tylko na 5. Bardzo ciekawa runda, dużo zdobytych punktów, ale jednak wewnętrznie jest taki jakiś niedosyt. Myślę, że to tak szybko wszystko się zapomina, tak? Zaczynaliśmy z 17 miejsca, mając 6 punktów i te dobre wyniki przyćmiły gdzieś tam sytuację, która była w klubie. To tak podobnie jak z tym, że 10 czerwca nie gramy w finale Pucharu Polski z Polonią Środa Wielkopolską, bo przegraliśmy z drużyną z poziomu piątej ligi i wszyscy się na tym skupili, ale szybko zostało zapomniane to, że po drodze wyeliminowaliśmy dwa zespoły trzecioligowe i LKS Gołków i doszliśmy do półfinału, więc właśnie to jest proces i trzeba na to patrzeć długofalowo i w takiej szerszej perspektywie, a nie tylko tu i teraz, więc z całego procesu jestem zadowolony, ale z tych niestety pojedynczych aspektów nie do końca, czyli brak utrzymania i to, że nie gramy w tym finale, też naprawdę to jest jakiś taki dla nas wewnętrzny, na pewno dla mnie, dla sztabu i dla zawodników niedosyt, więc czekamy i mamy nadzieję, że będziemy mogli rywalizować w trzeciej lidze, bo ta runda naprawdę pokazała, że jest spory potencjał i chcielibyśmy jeszcze to dalej kontynuować.
1: Proszę mi powiedzieć, tutaj w rundzie wiosennej, jeśli chodzi o zawodników, takim liderem, można powiedzieć, był Arkadiusz Wolniewicz, który imponował naprawdę skutecznością do momentu, kiedy doznał tej kontuzji.
2: I do momentu, kiedy doznał kontuzji i przed nią faktycznie też można powiedzieć, że to był taki błysk 4 czy 5 kolejek i tak naprawdę my tak funkcjonowaliśmy. Czasami rodzili nam się zawodnicy, którzy wcześniej w meczach wyglądali przeciętnie, a w innych spotkaniach dali nam, że tak powiem, tlen do dalszej walki, do funkcjonowania, do możliwości gry do samego końca, do ostatniej kolejki. To jest na pewno, co nas najbardziej cieszyło. My nie byliśmy zespołem, który już na 4 czy 5 kolejek przed końcem był z tej rywalizacji odcięty, tak? I to jest na plus. Myślę, że właśnie zabrakło tych zawodników, którzy wykazaliby się taką stabilną formą i regularnością w większej liczbie spotkać i u nas to mocno falowało. To też pokazuje pewnie, że większość zawodników, która dotychczas grała na poziomie czwartoligowym i doznała tej styczności z trzecią ligą, no, wymaga poprawy takiej pracy nie tylko strukturalnej, ale też takiej indywidualnej podejścia do tego, żeby jeszcze lepiej w tej lidze funkcjonować. Na pewno sytuacja z Arkiem dała nam dużo paliwa. Akurat to są takie rzeczy, które jeżeli mecz dodatkowo jest komentowany, udostępniany i do tego dochodzą emocje speakera, to fajnie, że to w takim meczu się spotkało z takim dużym wydźwiękiem i mogliśmy z tego sporo czerpać.
1: Tak jak pan tutaj mówił, no teraz już nie wszystko jest zależne od was, tylko od tego, jak się ułożą te wyniki w meczach barażowych, zarówno o utrzymanie w drugiej lidze, jak i o awans do tej drugiej ligi. A ja chciałbym zapytać o te plany na najbliższe tygodnie. Kiedy planujecie wrócić do treningów, rozpocząć przygotowania do nowego sezonu?
2: No tutaj muszę jakby się powstrzymać na razie od wypowiedzi, z racji tego, że tak naprawdę dopiero usiądziemy z zarządem czy z prezesem i będziemy o tym rozmawiać w dniu dzisiejszym, więc jeszcze nie wiemy, jak sytuacja się potoczy. Ja mam umowę do końca czerwca i jakie będą dalsze poczynania. Nie jest to takie jednoznaczne, że czy będzie trzecia liga, czy czwarta liga, to ta współpraca jest przedłużona, ale no myślę, że idzie to w dobrym kierunku i tak zarazem ja i klub myślimy, że tutaj się w tym temacie spotkamy i dogadamy. Więc no nie mogę nic więcej powiedzieć, bo łatwiej by było funkcjonować, kiedy ta sytuacja by była klarowna i nie chodzi o to, czy ja jestem trenerem, czy nie, tylko o to, w jakiej gramy w lidze, bo wiemy, z czym to się wiąże. Zatrudnienie trenera i sztabu to jest jedno, ale też pozyskiwanie zawodników potencjalnych do danej ligi, no to już ze sobą niesie inne tematy. Aczkolwiek patrząc na to, jak września w zeszłym roku dowiedziała się, kiedy jest w trzeciej lidze, to mamy spory zapas czasu, bo baraże były pod koniec czerwca i ta decyzja, więc jeżeli to się wyjaśni do 9 czerwca, to można powiedzieć, że ta sytuacja też jest na plus. Myślę, że szczególnie ten etap, kiedy ta seria zwycięstw zaczynała się wrastać, to ta frekwencja też wzrastała na trybunach i z tej strony ja zarówno ze strony swojej trenerów, sztabu, zawodników, wszystkich osób, działaczy, wszystkich, które pomagają, które działają w klubie, chciałbym podziękować i myślę, że to wsparcie, szczególnie w tych ostatnich 2 tygodniach, było bardzo ważne. Nawet mogę powiedzieć, że u niektórych kibiców nastąpiła jakaś taka metamorfoza, jeżeli chodzi o narrację, bo wiemy doskonale, jak to wygląda czasami. Łatwo jest coś napisać, łatwo jest coś krytykować, ja zawsze porażki biorę na siebie. Jednak dziękujemy najbardziej tym kibicom, którzy byli wierni i do końca nas wspierali, wierzyli w to utrzymanie. Mam nadzieję, że tego hejtu w internecie będzie jak najmniej. Nie mówię tego oczywiście z perspektywy Wiktorii Września, ale z perspektywy i Polonii Środa i wszystkich klubów z Wielkopolski, który wiemy, że kiedy coś nie idzie po naszej myśli, to ja ze swojej strony mogę zagwarantować, że mój zespół w tej rundzie dał z siebie wszystko. Na pewno nam nie brakowało zaangażowania i profesjonalnego podejścia do tematu. Czasami nam mogło zabraknąć szczęścia, czasami mogło nam zabraknąć umiejętności, ale to nie są sytuacje, jeżeli ktoś personalnie w kogoś uderza, które na pewno pomagają, bo nikt nie będzie pamiętał o tym, w jakim my położeniu byliśmy i ile ta drużyna rozegrała spotkań praktycznie o przetrwanie. Dla nas każdy mecz, ostatni był meczem o życie, ale każdy mecz był bardzo ważnym meczem, żebyśmy mogli sobie dać to życie, więc nie będziemy teraz wchodzić już w struktury tego, jakie to jest obciążenie dla psychiczne dla zawodników, którzy godzą to z pracą i z wieloma innymi aspektami, więc ja jestem bardzo pokorny, tego samego wymagam zawsze od zawodników, nawet jak jesteśmy na dobrej fali. Mam nadzieję, że dojrzałość kibiców też będzie zawsze wzrastała, że kibicem się jest, a nie bywa, i na pewno dla Wiktorii Września to jest spory rozwój i to granie w tej trzeciej lidze, bez względu na to, jak to się zakończy, to myślę, że spory progres dla klubu i mam nadzieję, że będzie można tu kontynuować i pracować dalej.
1: Mówił trener Wiktorii Września Łukasz Bandosz. A na koniec naszej audycji Słupeckie Starostwo Powiatowe i przypomnienie naszej rozmowy ze starostą Markiem Dąbrowskim na temat porozumienia podpisanego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
3: Wspólnie z młodszym brygadierem Sławomirem Gołębiakiem 29 kwietnia najpierw uzgodniliśmy zasady współpracy przy uruchamianiu systemu alarmowania ludności w naszym powiecie, a następnie zgodnie podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie takiego uruchamiania lub odwoływania alarmów za pomocą syren na terenie powiatu. I jest to związane z wdrażaniem w ostatnim czasie, już od półtora roku, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ponieważ jej zapisy pojawiły się w grudniu 2024 roku. Cały czas realizujemy szereg zadań, które są właśnie związane z tym OL i OC, czyli ochroną ludności, obroną cywilną. W tym przypadku tutaj nasi strażacy będą na polecenie uprawnionych organów, wojewody, starosty, wykonywać zadania dotyczące utrzymywania stałej gotowości systemu oraz w sytuacjach kryzysowych natychmiastowym, ich jakby celem tego wszystkiego jest natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Tutaj na pewno warto podkreślić, że to starosta jakby odpowiada za infrastrukturę taką techniczną i za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Myślę, że takim cennym obszarem jest to, żeby wskazać, że te syreny przede wszystkim powinny być używane w sytuacji bardzo poważnych zagrożeń pogodowych, jakichś katastrof przemysłowych, występujących zagrożeń chemicznych, czy w sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzegania ludności. I taki system działa już teraz, będzie działał bez względu na porę dnia i nocy, natomiast to porozumienie sprawia, że te nasze narzędzia przekazujemy po prostu w ręce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i z racji tego, że w każdej komendzie powiatowej czy miejskiej występuje powiatowe czy miejskie stanowisko kierowania i tam jest funkcjonariusz straży, czyli strażak na takim 24-godzinnym dyżurze czy służbie, w tym przypadku w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, i jeżeli coś się wydarzy, to wtedy taka osoba na polecenie właśnie w odpowiedni sposób zgodnie ze strukturą organizacyjną uruchamia ten system alarmowania. A do tej pory to w wielu miejscach jakby było poprowadzone przez pracowników starostwa, więc tutaj taka zmiana stąd następuje. Jest to wypracowana koncepcja na poziomie wojewódzkim i powiaty otrzymały taką informację dotyczącą tego, żeby właśnie przemyśleć rozwiązanie w zakresie przekazania tego systemu alarmowania w ręce strażaków. I jesteśmy tym powiatem, który rzeczywiście to uporządkował, przemyślał teraz. Wprowadzamy dodatkowe elementy organizacyjne w tym zakresie, natomiast żeby się tego podjąć, najpierw trzeba też zacząć od tej strony formalnej, stąd takie porozumienie.
4: Okej, dziękuję.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
4: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupce?
4: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my, członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
4: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
5: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No tu ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jestem mega, mega fajne.
1: Okej, okay, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
4: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
5: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
4: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z Urzędem Miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
5: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
4: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, wśród słupeckie środowisko.
1: Okej, okay, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
4: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami. Spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
1: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
5: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie.
1: Którzy jeżdżą bezpiecznie.
5: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
1: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
6: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie. Może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakamzi do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia, że 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze, są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
1: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
5: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
1: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
6: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w pięknie. Te 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
1: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Pewne rzeczy są niezmienne, dlatego na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Przed nami 17 noc w Muzeum Regionalnym w Słupcy. Już 19 czerwca Słupeckie Muzeum zaprosi w swoje gościnne progi. Tegoroczna noc w muzeum jest o tyle wyjątkowa, że przypada w stulecie urodzin znakomitej artystki Grażyny Hadmacińskiej-Nyczki. I właśnie o tej wyjątkowej artystce opowiedziała dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy Beata Czerniak, dla której wspomnienie o Grażynie Hadmacińskiej-Nyczkę jest o tyle ważne, że obydwie panie łączyła przyjaźń.
2: Przygotowując jej wystawę w 2007 roku taki pejzaż, a później wystawę w 2017 roku jej akwareli, w tym takim folderku napisałam wybitna artystka. Grażyna mówi, no jaka tam wybitna? Rzeczywiście, uważam, iż że wybitna akwarelistka, pejzażystka i my tutaj, my Słupczanie, Zagórowianie, powiedzmy ten nasz tutaj teren, jeśli można tak powiedzieć, kojarzymy ją z tych pięknych jej urokliwych pejzaży nadwarciańskich łąk, mówiąc już tak bardzo, bardzo skrótowo, ale bardzo pojemnie. Znakomita artystka, która jest moją, była moją, ale cały czas jest moją przyjaciółką. Nie żyje już, zmarła 1 listopada 2017 roku. Tak jak w listach pisały do siebie dziewczyny, bo tu jest wiele wątków, nie da się Grażyny opowiedzieć tak w jakimś takim zwartym, esencjonalnym jakimś tam szyku wypowiedzi, ponieważ to była tak wielowymiarowa osoba, tak nietuzinkowa, tak niezwyczajna i tak wspaniała kobieta, że no nie uda nam się tego opowiedzieć. Ja postaram się jakby troszkę tak ze swojej jakby perspektywy, no bo tak jak powiedziałam, to moja przyjaciółka i czasami się zastanawiałyśmy z Grażyną, bo poznałyśmy się w 1999 roku. Tak, żeby trochę tak uspokoić rozmowę, bo jak widać dużo emocji i to jest tak do dnia dzisiejszego. W 1999 roku, na 2000 roku przygotowywałam jubileusz muzeum i wtedy przeglądając wiadomości słupeckie, natknęłam się na niesamowite listy, fragmenty listów właśnie, które pisała Danka Rozentalówna, mieszkanka Słupcy, słupecka Żydówka, do Grażynki Hadmacińskiej. I ja po prostu pamiętam ten moment, kiedy te listy przeczytałam, kiedy potem zaczęłam się nad nimi jakby tak, nad tym tekstem jeszcze jakby tak bardziej szczegółowo pochylać. No i się potem okazało, że ta adresatka tych listów, Grażyna Hadmacińska, Nyczka, mieszka, żyje, pracuje w Szczecinie. No i tak to się zaczęło. Nawiązałam kontakt listowny przez świętej pamięci pana Mariana Jereckiego, ona była z nim spokrewniona i tak to się zaczęła ta nasza znajomość, najpierw bardzo tak oficjalnie, pani Beata, pani Grażyna, a potem no już było bardzo bezpośrednio i jest tak do dnia dzisiejszego, mimo że tworzy już w innych plenerach, niebiańskich plenerach i ma tam mnóstwo światła, bo kochała to światło, kochała przestrzeń i bardzo dobrze się czuła właśnie w plenerze. Wracając do jej, bo może najpierw tylko kilka słów, no właśnie tak jak powiedziałam, złożona, wielowymiarowa, niezwykła osobowość, ale była przede wszystkim artystką. Była artystką, malarką. Zawsze mówiła, podkreślała i czasami się dziwiła, czemu nigdy nie wybrzmi, że ona jest magister sztuki, tak? Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie. W 1955 roku ten dyplom zrobiła, malarstwo sztalugowe. I później wraz ze swoim mężem już wtedy, Marianem Nyczką, który oni razem studiowali, Marian Nyczka, mówię także o nim, ponieważ będzie okazja podziwiać jego pracę także podczas tegorocznego wydarzenia, podczas tej nocy, bo przygotowałam wystawę pokazującą twórczość właśnie Grażyny i jej męża Mariana. Myślę, że Grażyna będzie zadowolona, że razem zostali pokazani, mimo że to są zupełnie dwa światy różne artystyczne, bo ona pejzażystka, akwarelistka, natura, on natomiast poszedł w grafikę, techniki graficzne, linoryt i monotypia i jakby czarno-biały świat i ten kolor Grażyny się po prostu, myślę, że na tej wystawie pięknie prezentują, dopełniają i to będzie ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o odbiorców, myślę, żeby zobaczyć twórczość artystów, bo przede wszystkim Grażyna była artystką, była artystką, malarką.
1: W naszej audycji kontynuujemy rozmowę z dyrektorką Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beatą Czerniak, na temat Grażyny Harmacińskiej-Nyczkę.
2: Oni właśnie wraz z mężem i z całą ekipą z tej tak zwanej z Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie utworzyli w Szczecinie, bo tam zostali nawigowani. To takie to były czasy, tak? Tam się udali, w większości było ich bodajże około 17 osób. Wielu z nich już tworzyło rodziny, tak jak Grażyna i Marian. Mieli już córkę Małgorzatę. Tam im oferowano mieszkania, jakieś zapewniono byt. No, ziemie odzyskane, Szczecin, tak wiadomo, historia tu się wlewa w to wszystko. Konkludując i nie poświęcając za dużo czasu temu ważnemu dla niej i w życiu artystycznym, przede wszystkim temu okresowi, oni jakby ubarwiali tym, co zaproponowali środowisku swoimi spojrzeniem na sztukę, sposobem interpretacji. Ona właśnie zadebiutowała, jak to zawsze mówiła, bardzo spektakularny miałam debiut w 1953 roku, ponieważ dostała drugą nagrodę na ogólnopolskim wydarzeniu 10 lat Ludowego Wojska Polskiego w plastyce. No 10 lat Ludowego Wojska Polskiego nie muszę tłumaczyć osobom z tamtego pokolenia. No wiadomo, że takie jedynie jakby konkursy można było wtedy gdzieś tam odbywać i artyści, no próbując dostosować się tematycznie, gdzieś realizowali te swoje aspiracje. Czasami temat tak narzucał formę, że no nie dało się. Grażyna została zauważona, dostając tą drugą nagrodę i zawsze to podkreślała, ja też podkreślam, my mamy w muzeum, w naszych zbiorach szkic do tego obrazu, to był obraz olejny na płótnie, Wyzwolenie Słupcy przez Armię Czerwoną, 21 stycznia, wiadomo, 45 rok, na tak zwanym Małym Rynku. Słupczanie wiedzą, o czym mówię. Tam ona była już jako młoda w 45 roku, kiedy się urodziła artystka? 11 czerwca 1926 roku urodziła się w Słupcy, czyli jest rodowitą słupczanką i tam już jako młoda dziewczyna w finalnych jakby takich tych rozgrywkach wojennych ona się tam znalazła, jakby znała to też z autopsji i potem będąc już studiując, ona jakby do tego tematu no przypomniała sobie, a co jeszcze ciekawe, Grażyna przez całe życie prowadziła dzienniki. Jej dzienniki to jest niesamowita kopalnia informacji, wiedzy, nie tylko jej osobistych, prywatnych. Ja już to wielokrotnie podkreślałam, bo tutaj były różne wystawy i gdzieś ten dziennik jej był, przynajmniej fragmenty z czasów II wojny światowej, z czasów przyjaźni Danki i jej. Ona miała taki ambitny cel sobie, pisząc te dzienniki, bo już zaczynała jako 13-latka, tak nieudolnie bardzo, ale później jako 14-15, całą okupację, to ona postanowiła, że nie tylko będzie pisała tam takie testy, jak to się czasami pisze, bardzo takie swoje osobiste, intymne, różnego rodzaju przeżycia, ale to, co się dzieje wokół. I jeszcze odwiedzając ją w Szczecinie, już kiedy tutaj nie przyjeżdżała w nasze strony, bo ostatni raz tutaj przyjechała na wakacje w 2014 roku, to było takie jej ostatnie, powiedzmy, lato tutaj u nas, tak? No i tu jest kolejny wątek, nie można by na okrągło, bo kiedy przyjeżdżała Grażyna do nas, zaczynało się lato. Ktoś kiedyś tak o niej powiedział, w Zagórowie właśnie. Ona mi też to pięknie potem powiedziała i to jest taki motyw takiego szkicu filmowego do portretu artystki, który będziemy pokazywać na tej nocy w muzeum. Będzie reżyserka tego obrazu, pani Wanda Różycka-Zborowska. I to jest filmowy portret do jej, znaczy pokazujący zarówno jej osobowość, to co lubi, jaką jest też osobą i jako taki portret artystki. Także zawsze była z tego obrazu zadowolona. On powstał bodajże, premiera była w 2008 roku, tutaj żeśmy robili taką też bardzo spektakularną w kinie Sokolnia premierę, bo to wszystko było w trakcie przygotowywania dokumentu fabularyzowanego Przyjaciółki.
1: Podczas naszej rozmowy Beata Czerniak opowiedziała również o przyjaźni Grażyny Harmacińskiej-Nyczkę z Danką Rozentalówną i o listach, które do siebie pisały obydwie panie.
2: Ta historia, znowu kolejny wątek, Przyjaciółki, ale myślę, że wielu Słupczan jakby kojarzy i wie, o czym mówię. Danka i Grażyna, to dzięki niej ona ocaliła pamięć o Dance, bo zachowała te listy, tą korespondencję, którą dziewczyny do siebie pisały. Danka, jak wszyscy mieszkańcy Słupcy pochodzenia żydowskiego, wszyscy słupeccy Żydzi, tego tragicznego lipca, 17 na 18 lipca została wywieziona do getta zbiorczego, później przez Konin, ostatecznie do Izbicy nad Wieprzem, no i wiadomo, jaki tragiczny finał spotkał, jaki los przypadł w udziale tej społeczności żydowskiej. One pisały do siebie listy i te listy Grażyna później, te listy stały się kanwą mojego, mogę tak powiedzieć, przygotowywanego tutaj na ten jubileusz, do którego wracam w 2000 roku, bo to mnie tak zainspirowało, że ja poświęciłam jakby uznałam, iż warto opowiedzieć o tym, o tej niesamowitej relacji, bo ja nadal jestem pod wielkim wrażeniem, jakby to już są emocje już jakby takie, to nie tylko są takie emocje, ale to już jest tak głęboko we mnie, tak dość prywatnie i bardzo osobiście mówię, ponieważ zarówno Grażyna, jak i Danka są bardzo, bo to są bardzo dla mnie bliskie i tak mówiąc pięknie, można by powiedzieć, że przyjaźniąc się z Grażyną, poznałam inną przyjaciółkę, drugą przyjaciółkę, jej przyjaciółkę. Także Danka i Grażyna to są moje przyjaciółki i ja jakby staram się opowiadać poprzez różne działania właśnie o tej historii. I najpierw była wystawa w tym 2000 roku i był monodram grany.

0: często stosuję i przytaczam, że miłość, przyjaźń jest możliwa niezależnie od kontekstu, niezależnie od sytuacji, no jeśli jesteśmy tylko ludźmi i kierujemy się takimi właśnie fajnymi emocjami. I Danka, i Grażyna właśnie o Danusi, o Dance, pisała także w swoich dziennikach. I wracając znowu do tych dzienników, te dzienniki są bardzo cennym źródłem informacji, zarówno o realiach tutaj okupacyjnych w Słupcy, jak i później o życiu artystów tam w Szczecinie w ogóle. To jest naprawdę mega materiał. Ja listy te, nie listy, tylko te dzienniki z czasów okupacji jakby zostały mi ofiarowane. Bo za życia Grażyna, jak tam do niej przyjeżdżałam do Szczecina, kiedy ona już taka była bardziej niemobilna, to wieczorem pamiętam, mówi, a weź przeczytaj mi kawałek, a weź tam mi przeczytaj to. Bo też to jest takie niesamowite coś, że artystka, która funkcjonowała w przyrodzie, w świetle, w kolorze, ona po prostu z wiekiem gdzieś tam przestała tak dosłownie widzieć, tak? To były ostatnie trudne jej takie lata, dwa, mimo że po zabiegach, po tych wszystkich jakby działaniach, no gdzieś te oczy odmówiły, więc ona, jej wyobraźnia niesamowita i taki hard ducha, bo to trzeba zawsze podkreślić, i ci, co znają Grażynę, to wiedzą, że ona się nie poddawała. Jej codzienność była trudną, ze względów na takie niemobilność do końca, związane z jej taką przypadłością reumatoidalną, nazwijmy to już ogólnie, ale nie poddawała się. Jej te przyjazdy wieloletnie, najpierw z mężem, z córkami na obozowisko Olchowo, Zagórów, Skokom, bo Zagórów to jest miejscowość jej babci i Słupca jest jej miejscem urodzenia i do tych miejscowości zawsze tęskniła i zawsze do nich chętnie wracała i kochała te strony. No, rzeczywiście to nie jest tylko takie hasło klucz, kochać coś. Ja to rozumiem. Mam też swoje takie ukochane miejsca. Także ona tutaj jakby ładowała akumulatory, zarówno on, jak i mąż, jej artysta Marian Nyczka. To był niesamowity duet.
1: Czyli tutaj ten Zagórów Słupca, szczególnie ten Zagórów, to była dla niej taka oaza spokoju.
0: Tak.
1: Miejsce, gdzie można, tak jak mówi się to dzisiaj, naładować te akumulatory i działać dalej, tak. Inspirować się do dalszej twórczości.
0: Tak, oni tam w latach 60. przyjeżdżali, to było w ogóle, no na pewno zagórawianie, bo ma przecież tam tak mnóstwo także przyjaciół, no wielu z nich już się, jak to mówię, tak ładnie przeprowadziło, tak, w inne wymiary, ale tak, to było jej też miejsce i tam właśnie na tych łąkach zagórowskich, nadwarciańskich, ona po prostu funkcjonowali oboje razem z całą rodziną, a później po śmierci męża, jakoś tak początek 2000 roku bodajże, to ona zaczęła już potem sama się odważyła przyjeżdżać i mieszkała w swoim właśnie domu babki na ulicy Konińskiej, potem u kuzyna Mirka, najpierw u Piotra Wysokowskiego, tamten dom ich rodziny, na pięterku. Miała do pokonania ileś schodów. W Szczecinie mieszkała na czwartym piętrze bez windy. To w ogóle hardkorowo było, ale dawała radę, nie odstępowała, także dopóki to była jakby osobą bardzo, bardzo niezależną i zawsze te spotkania z nią, myśmy na nie czekały, na to spotkanie. I tak jak ktoś kiedyś w tym Zagórowie powiedział, wracam znowu do tego wątku, rzeczywiście. My już wiedzieliśmy, że aha, Grażyna przyjeżdża, zaczęło się lato i te nasze wyjazdy, nasze mówię muzealne, bo z koleżanką najczęściej jeździłyśmy do Zagórowa, ona tu przyjeżdżała i na odpust, na koncert organowy. Bardzo to wszystko ją interesowała, gromadziła wszystkie gazety lokalne, te periody, co były wydawane, o wszystkim wiedziała, wszystkim się jakby interesowała. No, bo była po prostu cudowną kobietą, cudowną, z nią się nie można było nudzić, ona właściwie inspirowała.
1: Mówiła dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak, a już wkrótce na naszej antenie wrócimy do tej rozmowy i opowiemy o szczegółowym programie 17. edycji Nocy w Muzeum. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie zajrzymy do Zagórowa i opowiemy co nieco o wakacyjnej scenie plenerowej, która czeka na mieszkańców gminy Zagórów. Jednak na początek powiat wrzesiński, a dokładnie Pyzdry. Temat kierowców wsiadających do swoich aut na tzw. podwójnym gazie to temat rzeka. Jak już wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie, takich delikwentów nie odstraszają ani kontrole drogowe, ani tym bardziej zaostrzone przepisy. W tym przypadku nieodpowiedzialny kierujący został ujęty dzięki czujności świadków, którzy dokonali obywatelskiego zatrzymania. O szczegółach opowiada aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
3: 15 maja przed godziną 22 policjanci z posterunku policji w Pyzdrach otrzymali zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierującego. Do tej sytuacji doszło na ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach. Świadkowie tego zdarzenia mieli

0: bardzo dobre wyczucie sytuacji, ponieważ zwrócili uwagę na styl jazdy kierującego Renault Megane, a ich zasadne przypuszczenia potwierdzili policjanci z Pyzry, którzy sprawdzili stan trzeźwości, a raczej należałoby powiedzieć stan nietrzeźwości obywatela Ukrainy. W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault Megane w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy. Według kodeksu karnego popełnienie tego przestępstwa zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz wspomniany Zagórów i wakacyjna scena plenerowa, która czeka na mieszkańców gminy. Miejsko-gminny ośrodek kultury zachęca wszystkich Zagórowian do pokazania swoich talentów na scenie plenerowej. Nieważne, czy śpiewasz, grasz na instrumencie, tańczysz, jesteś DJ-em, czy malujesz lub tworzysz poezję, każdy jest mile widziany, a w szczególności młodzież. O szczegółach tej inicjatywy opowiedział nam dyrektor MGOK Łukasz Parus. Posłuchajmy naszej rozmowy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie moich ulubionych słuchaczy z Meloradia.
1: Miejsko-gminny ośrodek kultury w Zagórowie szykuje coś wyjątkowego na wakacje z myślą o tych młodych, że tak powiem. Czyli młodzi będą mogli przejąć plenerową scenę. Opowiedz proszę, co to jest za inicjatywa?
2: Tak, młodzi mogą przejąć scenę, młodzi mogą przejąć świat, bym nawet powiedział, bo świat należy do młodych, ale również dla starszych, tak? Czyli starsze osoby także mogą angażować się w projekty realizowane w gminie Zagórów przez Dom Kultury i naszych partnerów. Otóż od kilku lat działa przy Domu Kultury w Zagórowie tak zwany skwer kultury. To jest taki mały fragment pięknego trawnika z małą sceną, na którym w sezonie letnim znajdują się leżaki. Mamy to miejsce zadaszone ładną siatką i lampeczkami i tam staramy się właśnie w sezonie wiosenno-letnim prowadzić działania kulturalne w przestrzeni miejskiej, zderzając właśnie osoby, które spacerują po naszym mieście, jeżdżą na rowerze czy jeżdżą samochodem, po to, aby dołączyli do nas i spotkali się właśnie z kulturą na ulicy, tak to nazwijmy. I na tymże skwerku kultury przez lata były podejmowane różne wydarzenia artystyczne, spotkania, warsztaty, koncerty, również spotkania z ciekawymi osobami. W tym roku stwierdziliśmy, że chcemy tą scenę w cudzysłowie właśnie oddać osobom, które mogłyby się na niej zaprezentować, bo kultura w naszym przekonaniu jest inkluzywna, zaadresowana do wszystkich, ale także ogromną rolę w kulturze odgrywają odbiorcy, którzy mogą być również twórcami, bo wiemy tutaj z naszej takiej miejscowej agendy Poczty Pantoflowej, że jest wiele osób w gminie Zagórów i nie tylko, w powiecie słupeckim i tak dalej, moglibyśmy nawet tutaj rozszerzać jakby te granice, które mają jakieś pasje, jakieś talenty. To znaczy śpiewają, świetnie gimnastykują się, nie wiem, potrafią różne pozycje jogi prezentować, mają dar opowiadania dowcipów chociażby, mają zespół, który działa tak bardziej rodzinnie, lokalnie, albo mamy też taką informację, że są dwie koleżanki, które grają na instrumentach i tworzą swoje piosenki. To w naszym przekonaniu jest materiał na to, aby pokazać tutaj lokalnym odbiorcom. I chcieliśmy wszystkich Państwa, którzy uważacie, że macie jakiś talent, jakieś predyspozycje, które chcielibyście pokazać tutaj naszym mieszkańcom i gościom, chcielibyśmy Państwa zaprosić. Ale zaprosić jakby w takiej konwencji naprawdę bardzo luźnej, trochę takiej jak w amerykańskich filmach. Pamiętacie Państwo, że gdzieś w jakimś barze albo w jakimś miejscu jest mikrofon i ludzie sobie opowiadają historię, ludzie grają na instrumentach, śpiewają, relaksują się. My chcemy właśnie w tym duchu Państwa i młodszych, i starszych zaprosić.
1: Tutaj pozwolę wejść w słowo, czyli ta ta inicjatywa jest adresowana nie tylko do ludzi młodych, którzy mają swoje zespoły, śpiewają, czy mają jakieś inne ukryte talenty, ale także dla tych osób nieco starszych, które też chciałyby się pochwalić swoją twórczością tutaj na forum gminy Zagórów przed innymi mieszkańcami.
2: Absolutnie tak, bo no, nie możemy tutaj wykluczać grupy społecznej seniorów czy osób starszych, więc absolutnie tak. Mało tego, jeśli ktoś z Państwa jest jakimś kolekcjonerem, ma jakieś makiety, a wiemy, że takie osoby są w gminie Zagórów, my możemy zrobić wystawę, możemy zrobić spotkanie z taką osobą. Naprawdę wszystkie chwyty dozwolone po to, abyśmy mogli doświadczyć czegoś fajnego w tym spotkaniu, spotkać się, wypić kawę, porozmawiać, bo niejednokrotnie wiemy też, że jest gro osób z pasjami, gdzie te pasje gdzieś troszeczkę ukrywają przed światem. My zachęcamy tutaj do takiej odwagi, żeby podzielić się z tą pasją, bo wierzymy w to, że pasja rodzi pasję i to jest piękne i chcemy tutaj Państwa do tego zachęcić. Oczywiście już też szczegóły to już będziemy tutaj w tym kontakcie bezpośrednim ustalać, ale no naszym marzeniem jest, żeby ten skwerek kultury żył codziennie w sezonie wakacyjnym, żebyśmy mogli tutaj prezentować swoje talenty, swoje jakieś hobby, ale także, co jest tutaj najbardziej jakby ważne i istotne, chodzi o to spotkanie, o to, abyśmy mogli się spotkać, mogli oderwać się od tych nieszczęsnych telewizorów, komputerów, laptopów i gdzieś usiąść na tym leżaku, na trawie, może nawet zdjąć sandały, pochodzić sobie boso po tej trawce, być ze sobą, więc naprawdę zachęcam, może Państwo, u Państwa w domach jacyś właśnie młodzi artyści są, a jestem przekonany, że tak, którzy mają różne umiejętności, a może Państwo znacie także osoby starsze, seniorów, którzy także by nadawali się do tego, może nadawali się to złe słowo, którzy mogliby skorzystać z naszego zaproszenia i być z nami. Wierzymy w tą ideę spotkania i to jest najważniejsze.
1: I tak jak powiedziałeś, do odważnych świat należy, czyli jesteście otwarci tutaj na każdego, kto będzie chciał zaprezentować swoje talenty.
2: Absolutnie tak, bo też wiemy, że niektórzy rysują, niektórzy malują, mają jakieś swoje takie ulubione prace gdzieś w pokojach, przywieszone na ścianie. Przecież można je przynieść tutaj na skwerek, mamy sztalugi, możemy zrobić mini wernisaż. Możemy zadać pytanie takiej osobie dotyczące właśnie rozwoju tej pasji, jak to się zaczęło, co lubi rysować, co lubi malować. Te z pozoru wydawałoby się takie banalne i prozaiczne czynności i hobby są bardzo cenne, bo są inspirujące, a także doceniające taką osobę, bo niejednokrotnie taka osoba, która jest trochę w ukryciu, może czuć, że ta sztuka nie ma wartości, że może ta pasja nie powinna być kontynuowana. My wierzymy w to, że rozmowa o tym, zwłaszcza na forum, takim miłym forum, nieoceniającym, ale bardzo przyjaznym, przyjacielskim, podwórkowym, może także dać taką iskrę i taki bodziec do dalszych działań.
1: Powiedz proszę, jeżeli jestem przykładowo ja taką osobą, która chce zaprezentować swój talent, zaśpiewać na tej scenie, co muszę zrobić? Na pewno muszę się pojawić tutaj u Was w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
2: Tak, zachęcamy do spotkania, do przyjazdu na kawę, na herbatę. Ustalimy oczywiście szczegóły, jak to ma być długi występ, czy on będzie połączony ze spotkaniem, z rozmową, bo wydaje mi się, że to jest bardzo zasadne, żeby zrobić pewne wprowadzenie do występu. A my później tutaj tworząc ten blok spotkania i mając informacje o czasie, no będziemy wiedzieć, czy łączymy tutaj tego naszego miłego pasjonata z inną formułą, na przykład wernisaż z występem, czy robimy to indywidualnie. To wszystko zależy od czasu prezencji, od także woli tutaj naszego partnera, czyli osoby, która będzie występować, no bo my chcemy tutaj ułatwić, tak, tą prezentację. Może być tak, że przyjedzie jakiś gitarzysta i będzie chciał zaprezentować dwugodzinny koncert, bo uważa, że ma aż tyle bogatych utworów i my się na to zgodzimy, to wtedy zrobimy solowy występ, ale też wiemy, że mogą to być artyści, którzy mają załóżmy trzy jakieś tańce nowoczesne, które chcieliby zaprezentować, albo mają, nie wiem, trzy piosenki jakieś, czy anglojęzyczne, czy inne, no to w ten czas ten występ byłby krótszy, więc byśmy to połączyli z innym pasjonatem, tak się wyrażmy. Więc to będzie wszystko na zasadzie porozumienia stron i z myślą także o tym, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować tą osobę z hobby, z talentem, z pasją. No i także będziemy tutaj zapraszać naszych mieszkańców gminy, aby móc o tym gadać. To może być również jakaś pasja bycia wolontariuszem, pasja zbierania, nie wiem, pomagania innym. O, tutaj teraz w najbliższym, no w Zagórowie jest wiele takich akcji, więc każda opowieść, gdzie jest jakieś działanie, gdzie jest jakieś, tak powiem, szumnie zmienianie świata, bo to wszystko, nawet wszystkie małe te czynności zmieniają świat, jest ciekawe, jest inspirujące. Są przecież kolekcjonerzy monet u nas, tak? Są kolekcjonerzy wiatraków, makiet. Naprawdę jest bardzo dużo pasjonatów w gminie Zagórów, a ja myślę, że taki skwerek to jest no, idealne miejsce, żeby takie materiały wyeksponować, bądź też zaprezentować swoją twórczość muzyczną, teatralną, a może właśnie taką twórczość też gawędziarską związaną z opowiadaniem dowcipów, bo też mieliśmy takie wydarzenie parę lat temu, taki wieczór opowiadania dowcipów i to też się bardzo spodobało naszym mieszkańcom, więc jak najbardziej, jeśli ktoś ma tak zwaną, jak to młodzież mówi, nawijkę i chciałby coś opowiedzieć na forum ciekawego, zapraszamy. I także tutaj uśmiechamy się w kierunku miłośników hip-hopu, czyli młodych osób, które układają różne piosenki hip-hopowe, układają no, utwory poetyckie. To jest też doskonałe miejsce, aby to zaprezentować, chociażby w melorecytacji. A może ktoś z Państwa kupił konsolę i miksuje różne ciekawe utwory, jest takim domowym DJ-em. Oczywiście też chcielibyśmy się spotkać z taką osobą, która mogłaby zaprezentować kilka utworów i porozmawiać o tym, na czym polega teraz ta moda odrodzenia się muzyki klubowej i bycia DJ-em. I wiemy także, że również seniorzy zajmują się byciem DJ-em. Wszystko jest bardzo ciekawe, my jesteśmy otwarci. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, można z marszu przyjechać do nas, a my czekamy na Państwa i wierzymy w to, że uda nam się taki ciekawy, spontaniczny blok wakacyjny w miesiącu lipcu, ale może wcześniej, w miesiącu czerwcu, a może jeśli będzie zainteresowanie w maju, coś takiego dla Państwa zrobić, choć tutaj patrzę na plakat, że ten lipiec byłby chyba najbardziej zręczny, bo w ten czas no, będzie niemal codziennie jakaś atrakcja dla mieszkańców gminy Zagórów i gości właśnie w tym sezonie wakacyjnym realizowana przez zespół Domu Kultury w Zagórowie. Niech się dzieje i także to wszystko robimy w myśl takiego hasła: wychodźmy na dwór, wychodźmy z domów, naprawdę wychodźmy z domów, korzystajmy z wiosny, lata, gdzie jest trawa, gdzie jest ciepło, gdzie jest słońce, żeby ładować akumulatory i porzucić te nieszczęsne zdobycza techniki, które nas tak naprawdę w większości roku zwyczajnie zatruwają i osłabiają. Wyrzuć komputer, wyrzuć telefon, wyjdź na dwór, przyjdź na Skwer Kultury w lipcu w Zagórowie. Zapraszam.
1: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A ja dodam od siebie, że szczegóły dotyczące wakacyjnej sceny plenerowej znajdziecie na Facebooku Zagórowskiego MGOK. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Jak zawsze o stałej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy o zakończeniu śledztwa w sprawie pożaru w Cieninie Zabognym.
2: Bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali.
1: Oraz zajrzymy do biblioteki publicznej miasta i gminy Zagórów.
3: 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody.
1: Na początku naszej audycji zaglądamy do Słupcy. Miejscowa prokuratura rejonowa zakończyła śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru. Przypomnijmy, 8 lutego bieżącego roku doszło do pożaru hali magazynowej w Cieninie Zabognym. Wewnątrz tej hali znajdowało się zboże oraz pasza. Ogień strawił około 800 ton zboża i 700 ton paszy, a całkowitemu zniszczeniu uległa hala o powierzchni 2000 m2. O szczegółach tej sprawy i ustaleniach biegłego mówi prokurator rejonowy Piotr Wrzesiński.
2: Ten pożar miał mieć miejsce 8 lutego 2026 roku i zgodnie z opinią biegłego do jego zaistnienia doszło około godziny 19. W oparciu o tą opinię i wnioski sformułowane przez biegłego policja pod nadzorem tutejszej prokuratury sporządziła postanowienie o umorzeniu śledztwa w dniu 29 kwietnia. Jako bezpośrednią przyczynę biegły wskazał bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali. Z racji tego, że one były też umiejscowione niedaleko dachu w wewnętrznej stronie budynku, dach o konstrukcji drewnianej, także zgodnie z wnioskami biegłego, no to była bezpośrednia przyczyna to przegrzanie, zwarcie przewodów, które uległy zapaleniu, następnie ten pożar rozprzestrzenił się na konstrukcję drewnianego dachu.
1: Rozumiem. I w takiej sytuacji tutaj to śledztwo zostało zakończone.
2: Tak, bo żadnych innych na chwilę obecną, do dnia dzisiejszego, żadnych innych okoliczności nie ujawniliśmy, takich, które miałyby wskazywać na jakieś inne przyczyny, tym bardziej, że sam biegły też wykluczył podpalenie czy nieostrożność osób mających gdzieś tam dostęp do tego terenu, do tego budynku. Tak samo wykluczył wyładowanie atmosferyczne czy jakiś samozapłon i samozapalenie. Także tutaj tak, ze względu na te wnioski to śledztwo zostało umorzone.
1: Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy również temat dotyczący mieszkańca powiatu słupeckiego, który nie dość, że groził swoim rodzicom i ranił swojego ojca, to jeszcze dopuścił się czynnej napaści na policjantów.
2: Pierwsza interwencja policji miała miejsce w niedzielę, 24 maja, gdzie wówczas doszło do niebezpiecznej sytuacji, bowiem mężczyzna miał grozić swoim rodzicom pozbawieniem życia. No, udało się rodzicom, wystraszonym rodzicom, tak udać do sąsiadów i wezwać policję, a sam mężczyzna się oddalił i policjanci prowadzili tutaj poszukiwania tego mężczyzny. I we wtorek w godzinach wczesnoporannych udało się ustalić jego miejsce pobytu. I ta druga interwencja policyjna przebiegła w dosyć niebezpieczny sposób, bowiem pan nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, posiadał w ręku niebezpieczne narzędzie w postaci metalowej rurki, noża, groził policjantom pozbawieniem życia, przejawiał agresywną postawę wobec nich, więc zmuszeni byli do użycia tak zwanego tasera, tego do urządzenia rażącego prądem, a mimo to pan był na tyle pobudzony, że zdołał obezwładnić się z tego urządzenia, wyrwać te diody z ciała i ponownie z groźbami, z nożem ruszył w kierunku interweniujących policjantów. Na skutek tego doszło do zranienia policjanta w palce tym nożem, policjantka będąca na miejscu także doznała obrażeń, ale trzeba przyznać, że tutaj państwo wykazali się bardzo dużym takim profesjonalizmem i opanowaniem, bo udało się pana obezwładnić finalnie no, czekali na posiłki i wtedy wówczas no, dokonali zatrzymania tego mężczyzny.
1: Dobrze, proszę powiedzieć, jakie tutaj konsekwencje grożą mu za te popełnione czyny?
2: Pan usłyszał zarzuty, no, przede wszystkim kierowane gruźb karalnych i uszkodzenia ciała swoich rodziców, a także czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia i kierowane gruźb pod adresem funkcjonariuszy policji. Za ten drugi czyn no, grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z uwagi na powagę, zagrożenie, no, zdecydowaliśmy o tym, że zwrócimy się z wnioskiem do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania i do tego wniosku sąd się przychylił, zastosował ten areszt na 3 miesiące.
1: Tak jak pan wspomniał, ten mężczyzna ranił któregoś ze swoich rodziców, zgadza się?
2: Tak, tak, bo tata stanął w obronie swojej małżonki, tak, a mamy podejrzanego. I w toku szarpaniny doszło do uszkodzenia ciała tego pana ojca, naszego podejrzanego. Bazowaliśmy na opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, który określił, że te obrażenia to o charakterze lekkim, czyli 157 paragraf 2, ale jednocześnie z uwagi na okoliczności zdarzenia zagrażały życiu i zdrowiu no, pokrzywdzonego. Także no, tutaj no, wstępnie przyjęliśmy taką kwalifikację, że 157 paragraf 2 kodeksu karnego oraz 160 paragraf 1, czyli narażenie.
1: Mówił prokurator Piotr Wrzesiński z prokuratury rejonowej w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Zagórowa. Przed nami ostatnia prosta do wakacji. Nie oznacza to jednak nudy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. O tym, co będzie działo się w czerwcu w Zagórowskiej Bibliotece, opowiedziała nam dyrektorka Katarzyna Nowicka. Jesteśmy na ostatniej prostej przed wakacjami. Nie oznacza to, że będzie nudno tutaj u was w Zagórowskiej Bibliotece. Będzie się sporo działo i właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Co jeszcze planujecie w tym miesiącu, w czerwcu, przed rozpoczęciem tego wakacyjnego wypoczynku?
3: Tak, właśnie świetnie pan to ujął. Ostatnia prosta, ale bardzo intensywna. Cały czas właśnie jesteśmy w toku realizacji projektów biblioteki. Zatem 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody, zaangażowanym w ochronę gatunku rydzyka w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. I to się odbywa w ramach projektu Ptasie Radio, czyli na falach relaksu, ornitologia terapeutyczna dla małych i dużych. Także cały czas właśnie angażujemy się w obserwację przyrody i uczymy się, jakie korzyści z tego dla nas płyną. Tym razem będzie to spotkanie dla dzieci. 12 czerwca mam spotkanie autorskie z panią Lucyną Idasiak. I nie jest to akurat związane z naszym projektem, ale bardzo sympatycznie się złożyło, ponieważ ostatni tomik poetycki pani Lucyny Idasiak jest zatytułowany Co można zobaczyć patrząc na ptaki. Także chyba wszystko sprzyja tematom naszych projektów, nawet takie okoliczności. A pani Lucyna Idasiak niedawno przeprowadziła się do Zagórowa, dołączyła do Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chciała właśnie opowiedzieć o swoim zamiłowaniu do poezji, do pisania wierszy. Także 12 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na to spotkanie. Myślę, że właśnie bardzo takie no, sprzyjające tej naszej aurze i takiemu wprowadzeniu się w taki właśnie zachwyt nad przyrodą, kiedy jest wiosna i lato, bo też o tym są właśnie wiersze pani Lucyny i Dasiak, więc to się wszystko jakoś dobrze komponuje nam z porą roku również. No i czerwiec to jest również dla nas takie święto związane z tym, że kończymy cykl spotkań dla dzieci, uczniów klasy zerowej ze szkoły podstawowej w Zagórowie. Od lat mamy takie hasło, maluchy odczytane wiedzą, co jest grane i ten cykl spotkań kończy się uroczystością pasowania na czytelnika i to również będzie się właśnie odbywało w czerwcu. Także Właściwie cały tydzień od 8 do 12 czerwca mamy wypełniony zajęciami i spotkaniami. I też w ramach projektu Biblioteka Pełna Energii, Sport, Książka, Motywacja prowadzimy takie zajęcia właśnie dla uczestników, dla dzieci, dla młodzieży z tego projektu Biblioteka 24/7, czyli przekazujemy informacje, jak korzystać z biblioteki online, jak korzystać z tego, że bibliotekę mamy dostępną w telefonie przez aplikację. I też właśnie pokazujemy, jak korzystać z różnych kolekcji tematycznych, jak dzieciaki mogą znajdować książki o swoich pasjach, o tematyce sportowej, bo też w ramach tego projektu jest przewidziany dla nich konkurs, więc żeby mieli pod ręką źródła, z których mogą skorzystać.
1: Coś więcej o tym konkursie możemy już powiedzieć?
3: Tak, tak. To będzie właśnie konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy w ramach projektu. Są dwie kategorie wiekowe, czyli klasy młodsze od 4 do 6 i klasy 7-8. I osoby, które tak się zgłoszą, wybierają po prostu jakąś książkę o tematyce sportowej i mogą w różnych formach zaprezentować jej treść, to co zainteresowało ich w książce. To może być list do bohatera, to może być jej krótka recenzja, to może być praca plastyczna, to może być krótki filmik. Na zgłoszenia czekamy do końca tego miesiąca, właśnie żeby zdążyć przed wakacjami i mamy nadzieję, że uda nam się wręczyć nagrody podczas wrześniowego spotkania z dwójką fantastycznych, wybitnych dziennikarzy, Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem, którzy będą właśnie u nas gościć we wrześniu, bo też są współautorami reportaży na temat właśnie sportu i piłki nożnej. To jest niezwykle ciekawe i to będzie też takie atrakcyjne wydarzenie w ramach tego sportowego naszego działania.
1: Czyli potwierdziło się to, co już mówiliśmy wcześniej, bo pani wspominała o tych planach, żeby ściągnąć właśnie te dziennikarskie osobistości i udało się, czyli zawitają tutaj do Zagórowa.
3: Tak, udało się. To będzie 11 albo 18 września. Czekamy na ostateczne potwierdzenie od agenta dziennikarzy. Natomiast już to jest tak zarezerwowane, zabukowane, więc na pewno to spotkanie się odbędzie. No i też bardzo się na to cieszymy, bo rzeczywiście trzeba planować je z długim wyprzedzeniem, więc mamy nadzieję, że tutaj żadne siły wyższe, okoliczności zewnętrzne nie pokrzyżują tych ustalonych planów.
1: I na koniec jeszcze chciałbym dopytać, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać, wspomniała pani o tym, że jest nowy termin spotkania z Marcinem Ryszką.
3: Tak, dlatego właśnie tutaj mówię z zachowaniem takiej ostrożności, bo różne sytuacje życiowe nam się przydarzają. Pan Marcin Ryszka, dziennikarz sportowy i twórca sekcji blind footballu przy Wiśle Kraków, jest niewidomym piłkarzem, sportowcem. Właśnie miał u nas gościć 27 maja, ale niestety tutaj nagłe problemy zdrowotne go zatrzymały, natomiast spotkanie się odbędzie i będzie 15 czerwca. Również gościmy u naszych sąsiadów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na sali kinowej i pan Marcin Ryszka będzie u nas o godzinie 10, także właśnie dzieciaki z naszych szkół podstawowych, naszych partnerów w tym projekcie, wychowankowie naszej szkoły w Michalinowie. Cieszę się, że będą mogli dotrzeć i że to spotkanie się odbędzie właśnie jeszcze przed wakacjami.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze, SPS Kargil Słupca, zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon, o tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu?
4: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
1: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
4: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy m.in. w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo, jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tie-breaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
1: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
4: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu. Nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, ze czasu to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczyt formy na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników? Jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
4: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Co tam sprowadziliśmy 2 zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast, co mogę powiedzieć, troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i, no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna, natomiast no rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
4: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że ten kręgosłup zespołu pozostaje co roku u nas, staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie, ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
4: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją. Liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tiebreakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
4: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się na najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę no, widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast no, zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, no na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół z Szczebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście no, troszkę zabrakło. Ale tak, myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą. To oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz. Natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu, kiedy zaczynacie?
4: Mamy teraz troszkę wolnego. Wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc no, ta przerwa troszkę się wydłuża. Między poprzednimi rozgrywkami rzeczywiście no, była to najkrótsza przerwa w historii. Teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe. Każdy z zawodników ma swoje plany, no ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład, mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
4: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycję atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, no to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i no tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast no też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
4: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz 3, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4, nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
4: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że no te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie no nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo no w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, no bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Cargill Słupca, Mariusz Dzierżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czerwiec nabiera tempa, kalendarze wypełniają się wydarzeniami, a słońce coraz śmielej przypomina, że lato już czeka tuż za rogiem. I to właśnie ten moment, kiedy wszystko przyspiesza. Szkoły odliczają dni do końca roku, organizatorzy dopinają letnie plany, a mieszkańcy regionu coraz częściej spoglądają w stronę jezior, lasów i weekendowych wyjazdów. Ale zanim na dobre rozpoczniemy wakacyjny sezon, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, co ciekawego dzieje się w naszej okolicy. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zbliżające się wakacje nie oznaczają nudy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie. I o tym, co będzie działo się podczas wakacji, opowiada Emilia Anobis z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.
5: W tym roku jest bardzo wiele różnorodnych warsztatów prowadzonych i przez naszych instruktorów i instruktorów z zewnątrz. Niektóre warsztaty będą odpłatne, niektóre będą nieodpłatne. Zaczynamy już nawet w końcu czerwca. Będziemy kończyć z końcem lipca, także przez wszystkie te 5 tygodni lipcowych każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Początkowo będziemy rozpoczynać ten cały nasz program wakacyjny występem tutaj naszych lokalnych kół wokalnych i tanecznych. Część tych zajęć oczywiście będzie się odbywała tutaj u nas w sali, ale też mamy skwer kultury, na który bardzo serdecznie zapraszamy i może co najważniejsze chciałabym powiedzieć, że nadal można zgłaszać swoje propozycje. Mogą to być wystawy prac malarskich, czy artystów, DJ, jakieś ciekawe spotkania, bo my oczywiście tutaj daliśmy ogłoszenie i czekamy na kogoś z zewnątrz. Najprawdopodobniej będą to weekendy, gdzie można będzie zaprezentować te wszystkie swoje umiejętności, zdolności, czy wokalne, czy jakiekolwiek inne. Zgłosiło się do nas tutaj chyba pan z Wrześni, malarz, będzie miał swoją wystawę na Skwerze Kultury, na którą już dzisiaj Państwa zapraszamy. To jest pan Tomasz Koczorowski. Poza tym będą tutaj jak zwykle firmy zaprzyjaźnione już z nami, które i w ramach ferii współpracują i już od wielu lat też prowadzą programy wakacyjne. I to jest między innymi firma Kids Lab, czy Bańki Mydlane z firmą Bańki i Kolory. W tym roku mamy nowości. Będą dwa warsztaty, które poprowadzi firma Geo Zabawa. Pierwsze to są bursztynowe wakacje, a kolejne to będą związane z minerałami i to są wszystko warsztaty edukacyjne skierowane głównie dla dzieci. Natomiast na Skwerze Kultury mamy też pierwszy raz taka nowość, pokaz iluzjonisty i tutaj jest to adresowane od lat tych najmłodszych do powiedzmy do seniorów, tak? Będą też warsztaty modelarskie, gdzie dzieci będą mogły wykonać sobie jakąś tam ozdobną skrzyneczkę.
1: Widzę też w tym programie chociażby warsztaty dla miłośników klocków Lego.
5: Tak, oczywiście o tych miłośnikach, bo oni się tutaj często u nas dopytują o takie warsztaty. I też będzie prowadziła to firma, tak jak w zeszłym roku, firma z Wrześni.
1: Chciałbym, żebyśmy opowiedzieli co nieco o tych darmowych propozycjach z waszej oferty wakacyjnej.
5: No to będzie też tutaj dużo właśnie warsztatów bezpłatnych, przygotowanych przez firmę Kids Lab. Ja też będę prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci, one też będą darmowe. No i ten pokaz iluzjonisty oczywiście też jest darmowy. Jest tutaj też spektakl interaktywny, kosmiczna przygoda i tutaj też jest spektakl, jest wstęp wolny, czyli bezpłatny. Będzie też również ciekawa forma zajęć, bo to będzie gra terenowa. Tutaj będą wykorzystane niedawno zainstalowane kody QR, więc dzieciaki będą mogły poznać i tutaj lokalną historię, a przy okazji się zabawić. I jeszcze mi się tutaj przypomniało, co najważniejsze, bo w tym roku nasz ośrodek bierze udział w projekcie Lato w Teatrze i 13 lipca zapraszamy tutaj wszystkie dzieciaki na warsztaty. To będą i warsztaty plastyczne, i teatralne, i teatralno-muzyczne, i cyrkowe. I też byśmy tutaj zachęcali do brania w nich udziału. A 14 lipca będzie pierwszy raz tutaj u nas odbywał się spektakl teatralny w namiocie cyrkowym, czego jeszcze tutaj u nas w Zagórowie nie było i chyba w powiecie też nie.
1: mówiła Emilia Anobis z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Zanim na dobre rozpocznie się letni wypoczynek, to w MGOK Zagórów będzie można wziąć udział w ciekawym wykładzie i dowiedzieć się, czego pszczoły uczą ludzi według filozofów. O szczegółach tego wydarzenia mówi dyrektor MGOK Łukasz Parus.
6: No w Zagórowie od wielu lat, można powiedzieć, że od dekad działa koło pszczelarzy, koło międzypokoleniowe, gdzie działają młodsi i starsi, mają pasieki, produkują wspaniały miód, z którego tutaj korzystają mieszkańcy i goście. I szefowa tego koła, Kasia Waszak, no wespół tutaj z zespołem Domu Kultury, wymyśliliśmy wspólnie takie wydarzenie, gdzie można by połączyć wiedzę o pszczołach, o pszczelarstwie, także z wiedzą filozoficzną. Otóż pszczoła no, ma swoją bardzo bogatą symbolikę i występuje, można powiedzieć, w tekstach kultury na przestrzeni wieków, także w tekstach kultury antycznych. I postanowiliśmy tutaj poprosić doktora Pawła Mazura z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, żeby opowiedział o znaczeniu pszczoły w świecie filozoficznym, w tekstach filozoficznych. No i oczywiście pojawi się Marek Aureliusz, gdyż w jego rozmyślaniach o pszczołach jest parę wzmianek. Między innymi jest takie powiedzenie, że co nie jest dobre dla roju, nie jest dobre dla pszczoły. Ale także tutaj naukowiec odniesie się do słynnej bajki o pszczołach autorstwa Bernarda Mendeweila, holendersko-angielskiego filozofa z XVIII wieku, który właśnie zestawia pszczołę z człowiekiem. Czyli poprzez pryzmat pszczelarstwa będziemy dochodzić do pewnych prawd filozoficznych o życiu człowieka, o świecie, ale także wybrzmi pojęcie współpracy, bo jak wiemy, no, pszczoła jest jakimś takim, jakąś alegorią dobrej współpracy, dobrej kooperacji z innymi pszczołami i o tym będziemy mówić. To nasze wydarzenie, które odbędzie się 11 czerwca w czwartek o godzinie 17.30 w sali kinowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, stanowi nie tylko gratkę dla pszczelarzy z powiatu słupeckiego bądź z innych powiatów, ale także gratkę dla miłośników kultury, miłośników filozofii i zapraszamy serdecznie Państwa, zwłaszcza także uczniów z lokalnych szkół, bo oprócz informacji o pszczołach, no pojawią się informacje o filozofii i nie bójmy się tego słowa, bo filozofia no, od wielu wieków pomaga człowiekowi lepiej rozumieć rzeczywistość, więc ten wykład ma oczywiście propagować pszczelarstwo, ale przede wszystkim propagować wiedzę filozoficzną. Więc zachęcamy Państwa, proszę się nie bać słowa filozofia, dlatego że wykład będzie stricte popularno-naukowy, czyli wygłoszony bardzo prostym, obrazowym językiem. Wykładowca będzie posługiwać się slajdami, więc jesteśmy przekonani, że tutaj zakres wiekowy to może być od 5 lat do 100 lat. Czego pszczoły uczą ludzi według filozofów? To bardzo ciekawe spotkanie, które już w czerwcu będzie w Domu Kultury w Zagórowie i serdecznie Państwa zapraszam i od tego momentu, kiedy się spotkamy tutaj na wykładzie doktora Mazura, jestem przekonany, że jeszcze inaczej spojrzycie Państwo na pszczoły, na miód, ale także na człowieka.
1: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parus. A na koniec dzisiejszej audycji powiemy o kolejnej edycji pikniku charytatywnego w Zagórowie, organizowanego przez grupę motocyklową Gajory. O tym wydarzeniu opowiedzieli nasi rozmówcy.
7: Bartosz Waszak.
8: Izabela Graczyk-Tulikowska.
1: Skąd w ogóle pomysł, żeby organizować takie pikniki, bo tak jak mówiliśmy, to jest kolejne takie wydarzenie.
7: Pomysł to był w sumie spontan. Kiedyś przy wspólnej kawie sobie po prostu rozmawialiśmy, że taka dziewczynka tu z naszych okolic potrzebowała pomocy i stwierdziliśmy, że zrobimy coś, żeby komuś pomóc. No i tak od słowa poszło i nie wiedzieliśmy, że to się po prostu rozniesie na tak dużą skalę, jak no teraz to już będzie czwarty piknik w tym roku. Także mamy nadzieję, że nie ostatni.
1: Pani też od początku uczestniczy w organizacji.

0: całej Polski, bo patrząc po rejestracjach naprawdę jest, można powiedzieć, że z całej Polski przyjeżdżają. Co się będzie działo? No koncerty, będą nasze lokalne, nasz lokalny zespół będzie, kolegi Michała. Będzie gwiazda wieczoru Zespół Zero, co zagrają nam m.in. Bania u Cygana, co to jest, myślę, że to jest hit ludzi z lat 90. Będą konkursy dla motocyklistów, duże atrakcje dla dzieci. Myślę, że będzie dużo fajnej zabawy.
1: Będą zamki dmuchane, na pewno będzie malowanie twarzy, jakieś warkoczyki, tatuaże. Będą fanty typowo dla dzieci takie, więc będzie można wziąć udział w tej loterii fantowej i typowe fanty dla dzieci.
2: To wydarzenie jest robione w szczytnym celu. Komu w tym roku będziecie pomagać?
1: W tym roku pomagamy Olkowi, który urodził się 15 czerwca 2018 roku jako jeden z bliźniąt. Jego brat rozwija się zupełnie prawidłowo. Aleksander od pierwszych chwil życia zmaga się z poważnymi wyzwaniami, mózgowym porażeniem dziecięcym. Olek nie siedzi, nie mówi, nie potrafi samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Od drugiego miesiąca życia dzielnie ćwiczy i rehabilituje się, by krok po kroku zdobywać nowe umiejętności.
2: Teraz najważniejsze, kiedy i gdzie to wydarzenie?
0: Impreza rozpocznie się 21 czerwca w Zagórowie. Na placu targowym Mój Rynek, to jest ulica Lidmanowskiego. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy, nie tylko motocyklistów, ale zapraszamy całe rodziny.
2: Dlaczego warto wziąć udział w tym pikniku?
0: To jest cel szczytny.
1: Bo warto pomagać.
2: I tak jak jeszcze rozmawialiśmy tutaj, zanim zaczęliśmy nasze nagranie, tak jak to zostało wspomniane, to nie jest impreza typowo dla motocyklistów, tylko dla wszystkich.
0: Tak, to jest impreza dla wszystkich, to nie tylko motocykliści. Oczywiście są mile widziani wszyscy jak najbardziej, ale ogólnie, tak jak wspomniałem, całe rodziny, ponieważ dużo atrakcji będzie dla dzieci, zamki dmuchane i tak dalej. No można pooglądać motory, motocykle, które się zjadą, także no, myślę, że to będzie fajna zabawa.
2: Oprócz pikniku w ramach tego wydarzenia odbędzie się parada motocykli, które przejadą przez całą gminę Zagórów.
0: Tak, parada rozpocznie się o godzinie 14. Myślę, że pojedzie dużo motocykli, pojedziemy przez miejscowości, przez gminę Zagórów. Także wyglądajcie nas, myślę, że będziemy robić dużo hałasu i będzie pięknie.
1: Chcielibyśmy jeszcze, i jeżeli jest możliwość, podziękować bardzo tutaj burmistrzowi naszemu. Tutaj Dom Kultury w Zagórowie też nas wspiera, strażakom, policjantom, wszystkim sponsorom, bo oczywiście bez nich też byśmy nie działali na taką skalę. Naszym lokalnym kołom gospodyń wiejskich, bo też nas wspierają, co roku zresztą. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
2: To byli organizatorzy pikniku charytatywnego Bartosz Waszak i Izabela Graczyk-Tulikowska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Nowy dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
4: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przybywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
2: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
4: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane, no też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie, znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
2: Jak to

0: wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
1: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia. Natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów. Także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
0: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
1: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas 6, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
0: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
1: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby, żeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
0: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
1: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne. Także to dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
0: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
1: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konickiego.
0: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
1: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy no niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywających w schronisku to są psy z dużymi problemami, które no, boją się człowieka, trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. Są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem, w postaci karmy, smycz, obroży. To jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy no, kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie no, ciężko jest powiedzieć, kiedy też no, starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład no, przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, no też dorosłych, mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej, czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
0: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, nie może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
1: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, no to zawozimy też karmę marketową, ale no wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
0: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
1: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przez adopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że na stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, no to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi ze świadoma, skoro no, zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
0: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
1: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie i pokochaj burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć się tutaj chęci pomagania.
0: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
1: Działać cały czas. Po prostu działać.
0: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
2: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
0: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
2: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
0: tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
2: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
0: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
2: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
0: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
3: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
0: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy w roli wolontariusza?
3: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny i z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
0: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
3: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemny z pożytecznym.
0: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
4: Już dobre 4 lata będzie? Coś takiego, no.
0: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
4: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
0: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
4: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
0: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
4: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
0: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Rano.

0: 9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krople spływają na bruk, jest się na nogach.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.